0: Radio Emaus. Dobre radio.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Gdy po raz pierwszy wszedł do swoich watykańskich apartamentów, otworzył okno mówiąc: "Wpuśćmy trochę świeżego powietrza". Ten gest stał się natychmiast symbolem pontyfikatu dzisiejszego patrona, świętego Jana XXIII. Świeżego powietrza dla kościoła oczekiwał on także po II Soborze Watykańskim, który zainicjował w roku 1962. Był to krok nieoczekiwany, snop niebiańskiego światła, wyznał w inaugurującym go przemówieniu. Dokonał w nim także kopernikańskiego przewrotu w teologii, wprowadzając rozróżnienie pomiędzy niezmiennym depozytem wiary a sposobem jej wyrażania, który należy dostosować do czasów, w których przyszło żyć Kościołowi. Wychodził bowiem z założenia, że przedstawiciele Kościoła nie mogą zamykać się w fortecy, traktując wiarę niczym przedmiot kontemplacji, ukryty skarb. Kościół nie jest archeologicznym muzeum, przekonywał. To raczej publiczna studnia, do której ludzie od pokoleń przychodzą czerpać wodę. Jego zadaniem jest dawać tę wodę wszystkim. Takiej ufności świętego Jana XXIII w moc Ducha Świętego, który sam napełnia i ożywia Kościół, i to od jego początków aż do teraz, takiej ufności bardzo nam dzisiaj potrzeba.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobre

Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

za krótki dzień, a każdy miesiąc jest jak grudzień przez aluzję. Już nie wypada mi być smutnym,

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Myśli świętych.
1: Papież Leon XIII. Najlepsza i najbardziej skuteczna forma modlitwy to różaniec pomagająca osiągnąć życie wieczne. To lekarstwo na zło. Najważniejsza z łask otrzymanych od Boga. Nie ma korzystniejszej modlitwy.
0: Radio Emaus. Dobre radio.

Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

Dobra muzyka w Radiu Emaus. Radio Emaus. Dobre radio.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Księga. Niedzielne czytania biblijne rozważają ksiądz Łukasz Turek i Paweł Kęska.
2: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
3: Na wieki wieków. Amen.
2: Czy msza święta jest nudna, czy jest fascynująca? Może niech każdy sobie odpowie, jaka jest nudna, czy fascynująca.
3: Jest tajemnicza, jest mistyczna, jest ubogacająca na pewno, jest przygotowująca do czegoś dalej, do czegoś więcej. Jest pozwalająca spotkać się z Jezusem w sposób nowy, pełny i taki życiodajny.
2: Czy trzeba ją przeżywać emocjonalnie w ogóle?
3: No to już zależy od naszej emocjonalności. Emocje towarzyszą naszemu życiu, bo my się przez nie wyrażamy i emocje pokazują, że się angażujemy w to, w czym te emocje się uruchamiają. Natomiast przede wszystkim ważna jest świadomość, że czym jest msza święta, po co ja przychodzę na nią, do kogo przychodzę, z czym przychodzę, w czym uczestniczę.
2: No dobrze, to dziś będziemy o mszy świętej w takim razie rozmawiać. Będę się starał, żeby było inspirujące, intrygujące, bo to dla mnie jest ważne. Dlaczego? Ja bym chciał dziś zadać księdzu wiele pytań, bo dla mnie msza, mimo że przecież tyle lat w niej uczestniczę, jest często niezrozumiała, trudna, a i nudna czasem. Może dlatego, że po prostu nie rozumiem, bo to jest centrum życia chrześcijańskiego i dziś będziemy o mszy świętej rozmawiać. Zaczynamy od czytania z księgi proroka Izajasza, rozdział 25, werset 6 do 10.
4: Pan zastępów przygotuje dla wszystkich ludów na tej górze ucztę z tłustego mięsa, ucztę z wybornych win, z najpożywniejszego mięsa, z najwyborniejszych win. Zedrze on na tej górze zasłonę zapuszczoną na twarz wszystkich ludów i całun, który okrywał wszystkie narody. Raz na zawsze zniszczy śmierć. Wtedy Pan Bóg otrze łzy z każdego oblicza. Zdejmie hańbę ze swego ludu na całej ziemi, bo Pan przyrzekł. I powiedzą w owym dniu: oto nasz Bóg, ten, któremu zaufaliśmy, że nas wybawi. Oto Pan, w którym złożyliśmy naszą ufność. Cieszmy się i radujmy z Jego zbawienia. Albowiem ręka Pana spocznie na tej górze.
2: Kiedy czytam te słowa, to myślę o tym, jak rozumieli Izraelici. Wysoka góra, uczta, mięso, wina, to co? To było dla nich?
3: To był znak obfitości, to był znak pełni szczęścia, pełni radości. Pamiętajmy o tym, że przeciętny Izraelita był człowiekiem ubogim, bardzo ubogim. Mięso było bardzo rzadko w menu. Wino wyborne też było rzadko w menu. To była raczej domena bogaczy. Człowiek prosty jadał, pijał wina młode, wina cierpkie, takie, no, które nie pozwalały się w pełni rozradować. Więc ten obraz uczty, takiej właśnie obfitej uczty z wybornej dań, to był znak błogosławieństwa Bożego. To był znak obfitości, którą tylko i wyłącznie Bóg jest w stanie dać.
2: I to tłuste nie dlatego, że się tak trafiło, tylko tłuste dlatego, że to był symbol wielkiej obfitości, ten tłuszcz.
3: To prawda. Nawet tak trochę żartobliwie mówiąc, ludzie tłuści byli postrzegani jak ludzie, którym Pan Bóg błogosławi.
2: Błogosławieni.
3: Tak, bo są bogaci i stać ich na to, żeby się utuczyć. W związku z powyższym to jest wyraźny dowód na to, że Pan Bóg przy nich jest, że oni są ludźmi dobrymi, ludźmi żyjącymi w jedności z Panem Bogiem i widać to w całej ich powierzchowności.
2: I co wspólnego z tym mają słowa, że raz na zawsze zniszczy śmierć? Bo ja rozumiem, że lud wybrany oczekuje na to, że wreszcie już nie będzie miał wrogów, że życie będzie prostsze i że przyjdzie czas spokoju i świętowania, ale śmierć w tym wszystkim to co?
3: Lud wybrany przede wszystkim oczekiwał na swojego oblubieńca, na Mesjasza. Pamiętajmy o tym, że cały Stary Testament, a tym bardziej Nowy Testament, postrzega relację człowieka z Bogiem i Boga z człowiekiem jako relację oblubieńczą. Bóg chce poślubić swój lud, swoją oblubienicę, swój naród. Bóg się o ten naród troszczy. Bóg chce być w relacji miłości ze swoim ludem, a zawsze takim obrazem, który towarzyszy zaślubinom, jest obraz uczty, która jest piękna, która jest obfita, która jest wspaniała, bo to jest czas wielkiej radości. My przygotowujemy się przez całe nasze życie do wejścia na uczty w niebie. Tam, gdzie nie będzie już żadnej śmierci. Tam, gdzie nie będzie żadnego cierpienia. I to proroctwo Izajasza jest jednym z wielu proroctw Starego Testamentu, które realizowały się już w Nowym Testamencie, które zapowiada właśnie tą przyszłość, którą Pan Bóg dla nas widzi. Pan Bóg przygotowuje dla nas ucztę. Ucztę wieczną. Ta uczta już w tej chwili trwa. Ta uczta jest w niebie. Bo oblubieniec jest już w niebie razem ze swoją oblubienicą, czyli częścią Kościoła, ludu wybranego, który już osiągnął chwałę. My do tej uczty aspirujemy, ale też już jesteśmy poślubieni Panu Bogu. Przez krzyż Jezusa Chrystusa. Bo na krzyżu Pan Jezus poślubił nas sobie, swoją oblubienicę. Złączył się z nami więzami nierozerwalnymi. I Stary Testament tą rzeczywistość właśnie zapowiada. W ogóle, kiedy patrzymy sobie na te wszystkie przymierza, które Pan Bóg zawierał z ludźmi w Starym Testamencie, które były łamane przez człowieka, one też były pełne takich obrazów, w których Pan Bóg mówi o zaślubinach, o tym, że wybieram Ciebie jako moją umiłowaną, Ty jesteś moim ludem, ja się o Ciebie troszczę, Ty będziesz moim Bogiem, ja jestem Waszym Bogiem, będę Waszym Bogiem, chcę być Waszym Bogiem, ale Ty bądź moim ludem. Bądź ze mną związany, bądź ze mną w jedności, a ja będę Ci błogosławił, będzie przychodziła wielka obfitość łask, ponieważ ja chcę Cię uczcić, ja chcę Cię rozradować, ja chcę, żebyś Ty, moja oblubienica, mój lud, żebyś była szczęśliwa, żebyś był szczęśliwy.
2: Co z tym szczęściem, bo być może, przepraszam, tak powiem, może kluczem jest śmierć. I to dobrym kluczem, dlatego że jak myślę sobie o mszy świętej też, którą sam przeżywam, bo to przecież wszystkich nas dotyczy, oby nas wszystkich, proszę Państwa, drodzy słuchacze, dotyczyło, prawda? Niedziela. No to kto w niedzielę w kościele? Ręka do góry, mam nadzieję, że wszyscy.
3: Tak jest.
2: Ale no, można myśleć o tym, że modlę się, też jestem na mszy świętej, po to, żeby mi się powodziło, żeby mi było łatwiej, żeby Bóg moje problemy rozwiązał. Jest też modlitwa, tam jest modlitwa powszechna, oczywiście tam są i też rzeczy związane z życiem wiecznym, ale żeby się żyło, żeby się żyło, żeby się żyło, żeby się żyło. A tu jest napisane, że jak już się wszyscy spotkają i będzie świetne wino i będzie doskonałe mięso, bardzo tłuste i będzie powszechne wesele, to co Bóg zrobi? Zniszczy śmierć.
3: Tak
2: i teraz
3: jest.
2: Tak, jeżeli ja tylko myślę o tym, co jest tu i teraz i dziś, nie mam w głowie tego, że ja jestem poddany śmierci, a Bóg właśnie tam się z tą śmiercią rozprawia, no to, może nie czuję, o co chodzi w ogóle w tym wszystkim.
3: Ja myślę, że my wszyscy jesteśmy poddani śmierci i jakoś to czujemy, tylko próbujemy się przed tym ukryć, próbujemy przed tą rzeczywistością obumierania, umierania schować. Natomiast Pismo Święte nam wyraźnie mówi, i Pan Jezus też w przypowieściach swoich, że żeby wydać plon, żeby jakiekolwiek ziarno wydało plon, to musi pierw obumrzeć. I teraz to, dlaczego ja muszę tutaj umrzeć, to przede wszystkim dlatego wszystkiego, co nie jest we mnie Boże, co nie jest we mnie Chrystusowe.
2: No to stop. Idę nam się, żeby umrzeć?
3: Tak. No to twardo, mocno. Nie twardo, ale ja wiem, że ja potrzebuję śmierci w pewnych przestrzeniach mojego życia. Potrzebuję śmierci we wszystkim tym, co mnie zniewala, co jest moim grzechem, co jest moją niesprawiedliwością. Ja tego nie chcę. Przecież myślę, że tak jest. Tak? Każdy z nas jednak nie chce czynić zła, chcemy czynić dobro. A doświadczamy tego, że to zło nas dotyka bardzo mocno i wychodzi często właśnie z naszego serca, z naszych ust, z naszych myśli. I dlatego musimy umrzeć. Msza Święta zaczyna się od wyznania swoich grzechów, uznania prawdy o swojej grzeszności. I jest to moment, w którym ja mam złożyć ofiarę. Uczestniczę w ofierze Jezusa Chrystusa, a zarazem mam złożyć ofiarę swojego życia. I to, co Pan Bóg chce, żebym ja mu ofiarował, to właśnie to wszystko, co we mnie wymaga przemiany, wymaga nawrócenia, wymaga uzdrowienia. I to jest ofiara miła Panu Bogu. Oddaję mu serce skruszone.
2: Czyli moją zranioną istotę i ciemność, którą w sobie gdzieś noszę.
3: Tak jest. Moją nędzę, to tak jak Pan Jezus mówi na przykład do siostry Faustyny albo do innych świętych mówił. Oddaj mi swoje grzechy, oddaj mi swoją nędzę, bo tego mi jeszcze nie oddałeś, nie oddałaś. Tu też oczywiście jest cała ta przestrzeń, która dla nas jest o wiele trudniejsza, czyli umieranie dla swoich różnych ambicji, które my mamy, dla swoich planów, dla różnych rzeczy, do których my jesteśmy przywiązani jako do takich naszych, tylko naszych, że ja sobie to wymyśliłem, ja chcę to osiągnąć, mi na tym zależy, to jest moje życie i ja mogę z nim zrobić to, co chcę. Tymczasem Pan Bóg mówi, ja mam plan na twoje życie i chciałbym, żebyś pozwolił mi ten plan w twoim życiu realizować.
2: Okej, czyli idziemy na mszę świętą, wyłączamy nasze kłęby wijących się myśli, różnych spraw, zostawiamy to przed wejściem do świątyni. pomyślimy sobie o tym, że idzie o śmierć, czyli o życie wieczne. Myślimy sobie o tym, co chcielibyśmy oddać, czyli różne trudne rzeczy, tak?
3: Nie do końca, bo ja nie chciałbym, żebyśmy coś zostawiali przed drzwiami świątyni.
2: Aha.
3: Nie ma co zostawiać przed drzwiami świątyni naszego życia, bo mamy z naszym życiem wejść do tej
2: włączony
3: świątyni.
2: Włączony telewizor.
3: To na pewno możemy zostawić. Najlepiej nie zostawiać włączonego żelazka.
2: Tak.
3: Natomiast jak wchodzę do domu Bożego, do domu mojego Ojca, tutaj właśnie to idę z tym, kim jestem i takim, jakim jestem, po to, żeby Bogu o tym powiedzieć i Mu to oddać.
2: Za chwilę wrócimy do tego tematu ze słowami świętego Pawła Apostoła do Filipian.

0: Radio Emaus. Dobre radio.
1: Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Filipian. Rozdział 4, wersy od 12 do 14 i od 19 do 20.
2: Bracia, umiem cierpieć biedę. Umiem też korzystać z obfitości. Do wszystkich w ogóle warunków jestem zaprawiony. I być sytym, i głód cierpieć, korzystać z obfitości i doznawać niedostatku. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. W każdym razie dobrze uczyniliście, biorąc udział w moim ucisku. A Bóg mój według swego bogactwa zaspokoi wspaniale w Chrystusie Jezusie każdą waszą potrzebę. Bogu zaś i Ojcu naszemu chwała na wieki wieków. Amen.
1: Święty Paweł pisze to tak, jakby właśnie wyszedł z dobrze przeżytej mszy.
3: Ja myślę, że on nie z jednej mszy dobrze przeżytej wyszedł. Ten moment, kiedy on ten list do Filipian pisze, to jest raczej schyłkowy już okres jego życia. On już bardzo wiele przeżył w relacji z Jezusem. On już bardzo wiele zrozumiał z tego, co to znaczy być z Jezusem, co to znaczy żyć z Jezusem. Ma, jak widać, do niego wielkie zaufanie. Nie polega na sobie, ale tak naprawdę zdaje się na Pana Boga, zdaje się na Jezusa, daje się Jemu prowadzić i doświadcza tego, że On mu błogosławi, że Jezus, któremu on został poślubiony, bo Paweł ma tą pełną świadomość tego, że jest w relacji oblubieńczej z Jezusem, wie, że Jezus się o niego troszczy. I w związku z powyższym zdaje się na Jezusa. Sam raczej nie kombinuje po ludzku, nie zabezpiecza się tak, żeby mieć to wszystko, czego potrzebuje do życia, tylko liczy na to, jak widać, tutaj nawet o tym wyraźnie mówi, że on doświadcza tego, że Jezus się o niego troszczy i mówi do Filipian, o was również się zatroszczy, jeżeli tylko pozwolicie Jezusowi na to, żeby się o was zatroszczył.
1: Umiem cierpieć, umiem też korzystać z obfitości. No, zazdroszczę.
3: Ja też.
1: Tu się ciągle martwię o to, czy coś się nie skończy, czy tam gdzieś wystarczy na to, na tamto. Mam ciągle głowę w problemach. No, przez święto też tak chodzę, mając głowę w problemach. I one mi się potem snują po głowie przez całą mszę.
3: To prawda. I w dobre miejsce przychodzimy z tymi problemami, bo Jezus mówi, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście obciążeni, utrudzeni, a ja was pokrzepię. Ale też mówi, uczcie się ode mnie. I to uczenie się od Jezusa to jest takie danie się prowadzić Duchowi Świętemu w tym wszystkim, co się w moim życiu dzieje. Jeżeli mam tą głowę pełną różnych swoich spraw, swoich lęków, jakiejś bezradności, ja przychodzę na Eucharystię, to ja wiem, że przychodzę do Jezusa, który w czasie tej Eucharystii umiera i zmartwychwstaje. Który bierze na krzyż w czasie mszy świętej całe moje życie, wszystkie moje grzechy, wszystkie moje bezradności i lęki, ciemności, konsekwencje tych grzechów. On je przybija do krzyża, zamyka je w grobie i w czasie tej samej mszy świętej, tuż pod koniec, Jezus zmartwychwstaje. I ja włączony w tą Eucharystię mam być, bo przychodzę, żeby się w nią włączyć. Nie przychodzę jako widz na przedstawienie, tylko przychodzę jako uczestnik tej ofiary. Przychodzę i słyszę w pewnym momencie słowa Jezusa po przygotowaniu darów. Módlcie się, aby moją, czyli Jezusa ofiarę i waszą przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący, czyli módlcie się ze mną. Jezus ofiaruje się Ojcu i mówi, módlcie się ze mną, aby także waszą ofiarę Bóg przyjął, mój Ojciec przyjął. Włączamy swoją ofiarę w ofiarę Jezusa Chrystusa.
1: Co my tam możemy dać za ofiarę?
3: No właśnie to, o czym wszystkim mówimy.
1: Oprócz ofiary na tacy.
3: Z naszego punktu widzenia najważniejsze jest to, żebyśmy ofiarowali Panu Jezusowi prawdę naszego życia. Czyli właśnie to, co nam się po głowach snuje, to, co nas rozprasza, to, z czym sobie nie dajemy rady. Składali to w ofierze. Dlaczego? Dlatego, że wszystko to, co my składamy na ołtarzu razem z darami chleba i wina, jest tą rzeczywistością, na którą za chwileczkę stąpi Duch Święty. Bo tam Pan Jezus przez posługę kapłana wyciąga swoje ręce i mówi, ześlij Ducha Świętego na ten chleb i wino, aby stały się, tak? A jeżeli tam jest oprócz chleba i wina także moja bezradność, mój lęk, moja ciemność, mój grzech, moi bliscy, moje powołanie kapłańskie, moje powołanie ojcowskie, macierzyńskie, małżeńskie, moja starość, choroby i radość, moje przyjaźnie, to na to wszystko wstępuje Duch Święty. Jak on wstępuje, to nie po to, żeby się ulotnić, tylko wstępuje po to, żeby objawić swoją moc w tej rzeczywistości.
1: Ale co znaczy, że wstępuje?
3: Wstępuje, czyli wnika w tą rzeczywistość, przemienia ją, namaszcza ją.
1: To ja jestem, idę pokłócony z rodziną na mszę i co Duch Święty z tym zrobi?
3: Jeżeli ja stanę w prawdzie przed Panem Bogiem już na samym początku mszy świętej i powiem, bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem i tym, że pokłóciłem się z moją rodziną i chcę to naprawić i chcę, żebyś Ty mi pomógł to naprawić, no to Duch Święty przyjdzie z łaską, żebym mógł do tego pojednania dojść.
1: Jak czytam jeszcze Pawła, przepraszam, do tego wrócę. Umiem cierpieć biedę, umiem też korzystać z obfitości, do wszystkich w ogóle warunków jestem zaprawiony. To tak mi się... To czyta, jakby Paweł właśnie schodził z tej góry po tej dobrej uczcie, gdzie Bóg zniszczył śmierć. On jest już przemieniony. Paweł tu jest już eucharystyczny, można powiedzieć.
3: To prawda.
1: On jest tak, jakby po prostu świecił blaskiem Najświętszego Sakramentu, nie? No bo jest pełen łaski.
3: To prawda. No w ogóle każdy z nas, to też warto tutaj nadmienić, że jak my wychodzimy ze mszy świętej dobrze przeżytej, w stanie łaski uświęcającej i po przyjęciu komunii świętej, to my z tej mszy świętej też wychodzimy jako święci.
1: To telewizor co ma wtedy nas już nie działać nam w głowie? Może właśnie, może jeśli będę w stanie go wyłączyć wchodząc do kościoła, czy to jest trudne? Po prostu słuchać, co tam się mówi? Słuchać, czy świadomie to przeżyć, tę ofiarę?
3: Świadomie.
1: To może faktycznie jest tak, że wychodząc będę myślał, a może tego nie muszę, tamtego nie muszę, tym się nie muszę przejmować, może z tą pracą nie będzie tak źle, Bóg jest ze mną, czyli nie umiem cierpieć biedy i
3: tak
1: żyć
3: jest.
1: W obfitości.
3: Tak jest, tylko chodzi o to, że właśnie my się tego uczymy. To nie jest tak, że ja pójdę na pierwszą mszę świętą po moim nawróceniu i wszystko będę rozumiał. Bo może być tak, że rzeczywiście mamy już rutynę naszego życia eucharystycznego i często już mówimy, ja to znam, to słyszałem ciągle to samo, ten sam aktor, tylko się stroje zmieniają co okres liturgiczny, te same czytania i to jest najgorsze. Kiedy ja do tego podchodzę z taką rutyną i nie angażuję w to swojej woli, swojego serca, tylko tak przyjdę, wyjdę, prawda, i nic z tego nie wynika. Ja muszę być świadomy tego, w czym uczestniczę, bo ta świadomość pomaga mi włączyć siebie w tą rzeczywistość.
1: Właśnie, czy muszę? Dlatego, że jeżeli jestem w łasce uświęcającej, czyli po spowiedzi, prawda, i przystępuję do komunii, no to nie od mojej głowy zależy, czy Bóg działa, czy nie działa. Jak to jest?
3: No to w tej sytuacji oczywiście, że nie od mojej głowy zależy, ale zależy od tego, czego ja chcę. Bo jeżeli ja naprawdę jestem w stanie łaski uświęcającej i wiem o tym, że jestem w stanie łaski uświęcającej i dlatego jestem w stanie łaski uświęcającej, żeby przyjąć za chwileczkę Jezusa żywego pod postacią chleba i wina, to rzeczywiście, to ja już mam tą głowę świadomą. Bo czasami może być tak, że ja nie wiem, co robię. Są osoby, które chodzą do komunii świętej codziennie i potem do księdza mówią, że opłatek przyjęły.
1: No tak, ale jeżeli jestem akurat po spowiedzi, no bo może przystępują raz do roku albo jakoś, no i są w stanie łaski, bo są po spowiedzi, przystępują do komunii, a telewizor gra. Bo to nie znaczy, że jak będę u spowiedzi, to nagle mi się wszystko poustawia. No, żeby tak było świetnie.
3: To nie
1: tak
3: chodzi o to, żeby mi się poukładało, czy poustawiało. Chodzi o to, żeby pozwalać Jezusowi w swoim życiu działać. Mhm. Ja przychodzę na Eucharystię po to, żeby osiągnąć zbawienie, żeby być na nowo zbawionym w tym, co odkryłem, że jeszcze zbawienia potrzebuję. Przychodzę z konkretnym pragnieniem, intencją, z konkretnym darem wymagającym we mnie nawrócenia, uzdrowienia, przemiany. Ja wiem, po co przychodzę. Tego my się uczymy. Chodzić też. Możemy się uczyć chodzić po górach i człowiek przez 30 lat chodzi po górach i nie umie, a nagle po 35 latach nauczył się chodzić po górach.
1: Ale wie ksiądz, jeżeli ktoś jedzie samochodem i ginie w wypadku, jeżeli wyszedł właśnie od konfesjonału, to zakłada się, że Bóg go bierze do siebie.
3: To prawda.
1: Czy on tam umie, czy nie umie, czy mu grał telewizor, czy mu nie grał telewizor, to już o to nikt nie pyta. Jest po prostu w łasce i przystąpił do komunii, więc Bóg otwiera przed nim bramę. Czy co się dzieje w nas, że my jesteśmy w tej łasce, choćby grało jak nie wiem co?
3: Mi chodzi o zaangażowanie moje w tą rzeczywistość. Ja wiem, o co Panu chodzi, ale ja się z tym do końca nie zgadzam. Oczywiście, że ex opere operato, prawda, że sakramenty działają mocą sakramentu, że bez mojej świadomości sakramenty też będą działały. Ale z drugiej strony to jest tak, że ludzie się czasami spowiadają i chodzą do kościoła i nic się w ich życiu nie zmienia, bo oni... No właśnie, nie angażują się w to.
1: Albo angażują się być może nie na tym poziomie, na którym powinni. Angażują swój czas, idą publicznie do kościoła, czyli pokazują, że są wierzący, ale być może nie są w stanie otworzyć swojego serca, swoich myśli, naprawdę wyłożyć tego, co w nich jest.
3: Bo nie znają Jezusa.
1: Albo są tak zamknięci, że nie dopuszczają go w ogóle do siebie.
3: No właśnie, więc...
1: Ale do komunii przystępują.
3: No tak. I się okazuje, że jest praktykujący niewierzący, tak? Ja przychodzę na spotkanie z Jezusem i mam szansę przyjąć Jezusa, żywego, prawdziwego Boga, który jest w stanie zmienić całe moje życie. Ale ja muszę chcieć tej przemiany. Przyjmując chleb żywy, czyli Jezusa, mam życie wieczne, bo Jezus tak obiecał. Kto mnie spożywa, będzie miał życie wieczne. Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ale pamiętajmy o tym, że Pan Jezus przychodzi do nas nie tylko po to, żeby nas wpuścić do nieba kiedyś, tylko przychodzi tutaj po to, żeby dziś działać w moim życiu, żeby być w moim małżeństwie, moim powołaniem, które realizuję w mojej pracy, w korporacji czy gdziekolwiek indziej, w mojej starości czy młodości, we wszystkim tym, czym żyję. Kiedy przyjmuję Jezusa świadomie i mówię, Panie Jezu, wchodź w moje życie takim, jakim ono jest i rób z nim to, co chcesz, to Pan Bóg to robi, bo ja mu daję na to przyzwolenie, a mam wolną wolę i Bóg na to zaproszenie czeka.
1: Za chwilę wysłuchamy słów Ewangelii.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Słowa Ewangelii według świętego Mateusza, rozdział 22, wersy od 1 do 10. Jezus w przypowieściach mówił do arcykapłanów i starszych ludu. Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę.

0: te, lecz ci nie chcieli przyjść. Posłał jeszcze raz inne sługi z poleceniem: powiedzcie zaproszonym, oto przygotowałem moją ucztę. Woły i tuczne zwierzęta ubite i wszystko jest gotowe. Przyjdźcie na ucztę. Lecz oni zlekceważyli to i odeszli. Jeden na swoje pole, drugi do swego kupiectwa, a inni pochwycili jego sługi i znieważywszy, pozabijali. Na to król uniósł się gniewem. Posłał swe wojska i kazał wytracić owych zabójców, a miasto ich spalić. Wtedy rzekł swoim sługom: uczta weselna wprawdzie jest gotowa, lecz zaproszeni nie byli jej godni. Idźcie więc na rozstajne drogi i zaproście na ucztę wszystkich, których spotkacie. Słudzy wyszli na drogi i sprowadzili wszystkich, których napotkali, złych i dobrych. I sala weselna zapełniła się biesiadnikami. Wszedł król, żeby się przypatrzyć biesiadnikom i zauważył tam człowieka nieubranego w strój weselny. Rzekł do niego: przyjacielu, jakżeś tu wszedł, nie mając stroju weselnego? Lecz on oniemiał. Wtedy król rzekł sługom: zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie go na zewnątrz w ciemności. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Bo wielu jest powołanych, lecz mało wybranych.
1: Smutna jest ta przypowieść. Ona jest smutna, jest też w niej nadzieja. To niesamowite, bo smutna jest dlatego, że wzgardzono, że nie chcieli przyjść na ucztę. I smutna jest dlatego, że ktoś wyleciał, bo był źle ubrany. A jest bardzo pozytywna dla tych, którzy chodzili po obchodkach głodni, nie mieli co z sobą zrobić i zostali zaproszeni bez żadnych zasług. Weszli na tą najpiękniejszą ucztę.
2: Bo o czym jest ta przypowieść? To jest przypowieść o Bogu Ojcu, który jest tym królem, który wyprawił ucztę weselną swojemu synowi, Jezusowi. Uczta weselna, czyli żeby była uczta weselna, musi być wesele, muszą być zaślubiny. Powiedziałem już wcześniej, że Jezus przyszedł tutaj na świat, aby poślubić nas sobie, swoją oblubienicę. I ta uczta weselna jest przygotowana. To jest obraz nieba. I ona już tam jest, ona już tam trwa, bo Jezus oblubieniec jest już w niebie. I wielu ludzi, którzy zostali odkupieni przez Jezusa, też już jest w niebie. My jesteśmy na takim etapie, jakbyśmy powiedzieli tym językiem, obrazem biblijnym, małżeństwa biblijnego. Jesteśmy po tych pierwszych zaślubinach. Jak Maryja z Józefem byli sobie poślubieni, jeszcze nie zamieszkali razem. My też jeszcze nie zamieszkaliśmy razem z Jezusem w niebie. Jesteśmy w okresie tym przygotowawczym, ale już jesteśmy poślubieni. Już musimy o tym ciągle pamiętać. Jesteśmy poślubieni pełnoprawnym związkiem małżeńskim między Bogiem, Jezusem Chrystusem, a nami jako Jego Kościołem, Jego oblubienicą.
1: A jest nim chrzest.
2: A jest nim chrzest, tak? Bo chrzest nas włączył w ofiarę Jezusa Chrystusa, w czasie której zostaliśmy poślubieni. Czyli każdy z nas jest poślubiony. Teraz pytanie, co my z tym okresem przygotowawczym zrobimy? Może być tak, jak ci tutaj różni ludzie. Zajmiemy się swoimi sprawami, swoim życiem. Zajmiemy się swoją karierą. Zupełnie wyprzemy ze swojej świadomości to, że jesteśmy zaproszeni na ucztę. I w ogóle do niej nie dążymy. W ogóle nam już na tym przestało zależeć. I to jest dramat człowieka, który może zatracić swoje życie wieczne z własnej woli. I to jest ten obraz tych wszystkich, którzy zostali odrzuceni, bo odrzucili zaproszenie, wytraceni i tak dalej, i tak dalej.
1: Mało tego, nawet pozabijali sługi. Nie tylko nie przyjęli zaproszenia.
2: Tak, a nawet walczą z Bogiem, walczą z Kościołem, walczą z nauką Jezusa Chrystusa. I to jest dramat. Dramat człowieka, dramat źle wykorzystanej wolnej woli. Pan Bóg dał człowiekowi prawo do takiego, nawet takiego głupiego wyboru. W sensie, no, dając nam wolną wolę, zaryzykował, że możemy takich wyborów dokonać. I dlatego Pan Bóg nigdy nie przestaje człowieka szukać. Także tych, którzy zaprzeczają w ogóle swojemu powołaniu do świętości, powołaniu do nieba. Tutaj są różni ściągani później, prawda, w miejsce tych, którzy odrzucili to zaproszenie. Też tacy ludzie z ulicy, można by powiedzieć.
1: Celnik Mateusz i Maryja Magdalena.
2: Dokładnie tak.
1: Wielcy święci.
2: Z których możemy brać przykład. bo kiedy doświadczyli prawdy o swoim grzechu i spotkali się z łaską Pana Boga, to przyjęli tą łaskę i zaangażowali się na 100% w budowanie relacji z Jezusem. I Maria Magdalena, i celnik Mateusz, i każdy z innych bohaterów biblijnych, którzy weszli na drogę nawracania się. My też jesteśmy do tego zaproszeni. Żebyśmy mogli wejść na ucztę weselną, dzisiaj to różnie wygląda, te mody nasze są dziwne, ale normalną rzeczą jest, że trzeba tam przyjść przygotowanym. Nikt w łachmanach nie pójdzie na ucztę weselną. Zawsze to był wymagany odpowiedni strój, odpowiednie przygotowanie i tak dalej, i tak dalej. Tym bardziej na ucztę weselną w niebie z naszym oblubieńcem, my jako oblubienica nie możemy wejść w łachmanach.
1: No tak, ale o co chodził Jezusowi?
2: W tej przypowieści?
1: No z tym wyrzucaniem tego chłopaka, który był w dresie.
2: Chodzi o to, że on został zaproszony na tą ucztę weselną, tak jak inni, z łapanki można byłoby powiedzieć.
1: Ta.
2: I oni przygotowali się na tą ucztę, a on nie.
1: No i co?
2: Oni mieli stan łaski uświęcającej, który upoważnił ich do wejścia na ucztę weselną i bycia tam. On tego stanu łaski uświęcającej nie miał.
1: Ale czy to nie jest myślenie odnoszące się do stanu dogmatów z XIX-XX, może i wcześniejszych wieków, ale Jezusowi o co chodziło?
2: Że musisz być święty, żeby być w niebie.
1: Święty, żeby być w niebie.
2: Tak, tylko święci wchodzą do nieba. Czas na ziemi mamy na zdobywanie świętości. Jeżeli tego czasu nie wykorzystamy do końca, no to będziemy do niej dojrzewali w czyśćcu. Ale do nieba nie wejdziesz, jeżeli nie będziesz święty, czyli czysty, czyli piękny, przyozdobiony w te wszystkie łaski, którymi Jezus oblubieniec nas przyozdabia.
1: Wychodzący z mszy...
2: Jestem święty.
1: Po spowiedzi komunii.
2: Jestem święty,
1: i to jest
2: tak.
1: Człowiek ubrany w strój weselny.
2: Tak jest, jak najbardziej. Gdybym w tym momencie przejechał mnie samochód, jestem w niebie.
1: To ja sobie chodzę na mszę i nie przystępuję do spowiedzi i do komunii, albo do komunii w sposób świętokratczy, czyli wiem, że grzeszę, ale przystępuję, bo z nami przystępują i głupio, żebym nie poszedł. Czyli nie mam stroju weselnego, bo przychodzę na niby i jak mam wypadek, oczywiście nie wiem, co będzie, to niech to nie będzie wróżenie. Mhm. Natomiast według wiary katolickiej, no to mam problem pewien.
2: Bardzo duży problem. My w ogóle przez Eucharystię, którą przeżywamy na ziemi, czyli przez mszę świętą, my uczestniczymy już w tej uczcie niebieskiej. Jaki zadatek, byśmy powiedzieli. Przystawki. Tutaj na ziemi już bierzemy z tej uczty niebieskiej, spożywamy ciało i krew Pana Jezusa. Otrzymujemy pełnię darów Ducha Świętego. Otrzymujemy łaskę właśnie uświęcającą. I uczestnicząc w Eucharystii, my przygotowujemy się do tej uczty w niebie. Czyli właśnie pozwalamy Jezusowi na to, żeby On nas oczyszczał, obmywał nas z naszych grzechów, żeby dawał nam Ducha Świętego z Jego darami, żebyśmy byli coraz bardziej piękni, przyozdobieni w te klejnoty duchowe, w różne diademy, w szaty z bisioru i tak dalej, i tak dalej.
1: Wystarczy czyste ubranie.
2: Tak, ale no właśnie, ale Stary Testament i Nowy nam pokazuje wiele, że Bóg naprawdę daje nam to, co najlepsze. I w miłości chodzi o to, żeby dawać sobie to, co najlepsze, tak? Żeby kochać całym sercem, więc Bóg się nie oszczędza w miłowaniu nas. Chodzi o to, żebyśmy my też się nie oszczędzali w miłowaniu Jego, żebyśmy się zaangażowali, żebyśmy zadbali o tą czystą szatę.
1: No dobrze, to wiemy już tyle, że łaska uświęcająca, czysta szata, czyli ja jestem po spowiedzi, po komunii, no bo przecież Eucharystia jednak te grzechy powszednie likwiduje, tak?
2: Tak. Przyjęcie komunii świętej gładzi grzechy powszednie. Czyli sama świadomość, uświadamiam sobie na początku mszy świętej, że jestem grzesznikiem, ale nie mam grzechów ciężkich, więc mogę przyjąć komunię świętą i wychodzę też święty.
1: Staram się wyłączyć telewizor, żeby nie grał, kiedy jestem mówię w głowie telewizor, tak. Żeby nie grał, kiedy jestem w kościele, bo wtedy mogę się nastawić na to, co się dzieje. Ale to powiedzmy jeszcze krótko i fascynująco. Co się dzieje? Co się dzieje tam? Bo to tak się przychodzi, jest tak liturgia słowa i jest tak... że przepraszamy Boga za nasze grzechy, potem jest Słowo Boże, potem...
2: Przygotowanie darów i konsekracja i komunia.
1: I jeszcze kazanie. Być może ono zwraca największą uwagę, bo jest niepowtarzalne. A potem klękamy dwa razy, pieśń na wyjście i wychodzimy z kościoła. Co tam się dzieje?
2: Msza Święta jest uobecnieniem ofiary, którą Pan Jezus złożył na krzyżu.
1: Czyli co się dzieje?
2: Jezus umiera za moje grzechy, biorąc je na siebie i chowa je w grobie, a następnie zmartwychwstaje do nowego życia.
1: A jak to się rozgrywa w czasie? No bo co, przychodzę na mszę i co, kiedy to się wydarza?
2: W czasie całej mszy świętej to się wydarza. Śmierć Jezusa Chrystusa to jest cała msza święta tak naprawdę. Zwłaszcza cała liturgia eucharystyczna. A zmartwychwstanie dokonuje się tuż przed komunią świętą, kiedy kapłan łączy ciało i krew Pana Jezusa w kielichu. prawda? Ciało i krew Pana Jezusa łączymy w kielichu i potem ukazany Baranek Boży, Jezus zmartwychwstały, który gładzi grzechy świata. I mówi kapłan: błogosławieni, którzy są wezwani na ucztę Baranka, ucztę godów, ucztę zaślubin Baranka. I wtedy ja mówię: Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale...
1: No bo nie jestem.
2: Tak, ale powiedz tylko słowo, a będzie... To jest ta modlitwa setnika z Ewangelii.
1: Tak.
2: To ja naśladuję jego wiarę. Tak, Panie, możesz powiedzieć słowo, przemienisz, będzie uzdrowiona moja dusza i będę taki jak Ty, będę się stawał taki jak Ty, będę święty. I następnie idę i przyjmuję Jezusa, żywego Jezusa, który mnie czyni świętym.
1: I pewnie często nie czuję w ogóle, co się dzieje, tylko przystępuję, prawda, tak jak przystępuję oby co tydzień, a Bóg i tak w tym jest.
2: Tak jest. No my nie musimy czuć, tak? No, Pan Bóg to nie perfumy. Tu chodzi bardziej o akt woli, o wiarę. Wiarę, że ja przychodzę na spotkanie z żywym, prawdziwym Jezusem, który za mnie umiera, dla mnie zmartwychwstaje, który otwiera mi niebo i mnie do tego nieba wprowadza.
1: A kiedy ofiarowuję te swoje wszystkie sprawy, które mi się wydaje, że teraz się przełączam na kanał Kościół, prawda, i przestaję myśleć, jeśli mi się uda o tym, co w domu się dzieje, a być może właśnie powinienem, tylko w odpowiedni sposób. Mhm.
2: Już na samym początku mszy świętej jest ten moment kolekty, typu akcie pokuty, taka modlitwa módlmy się, która nas wprowadza w liturgię słowa i wtedy kapłan mówi, zbiera te wszystkie intencje, które my żeśmy przynieśli. Ale konkretnie ten dar, kiedy ja mogę Panu Bogu ofiarować, to jest moment, kiedy ministranci przynoszą do ołtarza chleb i wino i kapłan tam wszystko te dary przygotowuje i to jest, my śpiewamy pieśń. Czasami nam to właśnie umyka. Kiedy ta pieśń jest, kapłan robi swoje, to my też robimy swoje. Wtedy na ołtarzu mój Panie Jezu, ofiaruję Tobie.
1: Kładę mój telewizor.
2: Tak, mój telewizor. I wszystko, co tam jest. I to jest ten moment, kiedy za chwilę potem będzie: módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. I to jest to. Więc Pan Bóg jest...
1: O Boże, jak to dobrze byłoby, powiedziałem o Boże, ale może w tym kontekście niech będzie.
2: Modlitwa, tak jest.
1: Tak, jakby to dobrze było, żebym ja świadomie wtedy złożył te wszystkie sprawy, które w sobie naprawdę noszę. A każdy wie, co nosi, tak, proszę Państwa?
2: Tak.
1: Dobrze wiemy, prawda?
2: Wiemy.
1: No właśnie.
2: I teraz my o tym mówimy po to, żeby sobie to w pamięci utrwalać. I teraz każda następna msza święta, nawet ta dzisiejsza, jeżeli pójdziemy na nią na późniejszą godzinę niż dziewiąta, jeżeli słuchamy to dziewiąte, a jeżeli słuchamy w sobotę, no to jesteśmy przygotowani już na niedzielę. Ja wiem, po co idę i wiem już dzisiaj, przygotowuję się do tej mszy świętej, wiem, co chcę Panu Bogu ofiarować. I jeżeli z tą świadomością przychodzę, to naprawdę każda kolejna msza święta będzie mnie coraz bardziej włączała w tą tajemnicę zwycięstwa Jezusa nad złem w moim życiu.
1: Bo wielu jest powołanych, lecz mało wybranych. To znaczy, że Bóg chce, żeby wszyscy przeszli przez tę bramę, ale nie wszyscy chcą.
2: To my musimy chcieć. To nie tylko wystarczy, żeby Pan Bóg chciał. My musimy chcieć. Dlatego pozwólmy się Bogu wybierać każdego dnia.
1: Amen, alleluja.
2: Amen.
1: To koniec tych rozważań. Jeżeli Państwo chcą wspierać misję ewangelizacyjną Radia Warszawa i tę audycję Księga, serdecznie o to prosimy. Wszystkie szczegóły na stronie radiowarszawa.com.pl, zakładka Wspieraj nas. A za uwagę dziś dziękuję
2: ksiądz Łukasz Turek
1: i Paweł Kęska.
3: Księga.

0: Audycja została przygotowana przez Radio Warszawa w ramach współpracy Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel, organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
1: Mamy 11 października, dzień, który trwa dokładnie 10 godzin i 57 minut. Słońce wzeszło o 6.53, zajdzie dziś o 17.51. Temperatura w Poznaniu wynosi 7 stopni, ciśnienie atmosferyczne jest niskie, wynosi dokładnie 1007 hektopaskali. Z pewnością poczuliście już, że szara jesień rozgościła się na dobre w stolicy Wielkopolski. Mówi do Was Julia Szymańska, witam się po krótkiej przerwie. Będę Państwu towarzyszyć w ten chłodny dzień do godziny 14. Zaczniemy już za chwilę z przytupem od piosenki Never Gonna Give You Up.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel, organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl.

Za nami The Cranberries z piosenką Linger, a przed nami o godzinie 13, przepraszam, o godzinie 11, transmisja mszy świętej prosto z poznańskiej katedry. Co więcej, dzisiaj o 9:10 rozpoczyna się Owieczka, Magda i Przyjaciele, audycja poprowadzona przez siostrę Ines dla młodych, dzieci i młodzieży, którzy często razem z siostrą zasiadają właśnie w niedzielę po godzinie 9 za mikrofonem w studio emisyjnym Radia Emaus. Szkoła już trochę trwa, więc młodzi goście na pewno będą mieli dzisiaj dużo do opowiedzenia. A skoro już o dzieciach mowa, to możecie wybrać się dzisiaj do Kina Pałacowego na godzinę 11. W ramach cyklu Poranek dla dzieci odbędzie się projekcja bajki Vincent, Legenda Oceanu, opowiadająca o nastoletnim wielorybie, który ma wielki talent do wpadania w kłopoty.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień. Pięć minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus w przypowieściach mówił do arcykapłanów i starszych ludu. Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść. Posłał jeszcze raz inne sługi z poleceniem: powiedzcie zaproszonym, oto przygotowałem moją ucztę. Woły i tuczne zwierzęta ubite i wszystko jest gotowe. Przyjdźcie na ucztę. Lecz oni zlekceważyli to i odeszli. Jeden na swoje pole, drugi do swego kupiectwa, a inni pochwycili sługi jego i znieważywszy pozabijali. Na to król uniósł się gniewem. Posłał swe wojska i kazał wytracić owych zabójców, a miasto ich spalić. Wtedy rzekł swoim sługom: uczta weselna wprawdzie jest gotowa, lecz zaproszeni nie byli jej godni. Idźcie więc na rozstajne drogi i zaproście na ucztę wszystkich, których spotkacie. Słudzy ci wyszli na drogi i sprowadzili wszystkich, których napotkali, złych i dobrych. I sala weselna zapełniła się biesiadnikami. Wszedł król, żeby się przypatrzyć biesiadnikom i zauważył tam człowieka nieubranego w strój weselny. Rzekł do niego: przyjacielu, jakże tu wszedłeś, nie mając stroju weselnego? Lecz on oniemiał. Wtedy król rzekł sługom: zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie go na zewnątrz w ciemności. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, bo wielu jest powołanych, lecz mało wybranych.
2: Często codzienne obowiązki i natłok pilnych zadań sprawiają, że zupełnie zapominam o zaproszeniu do głębokiej relacji, jaką oferuje mi Bóg. Zamiast wejść na ucztę pełną radości, uciekam w swoje małe interesy. Ciągle martwię się, czy zasługuję na ten dar, zamiast go po prostu przyjąć. Czas przestać szukać wymówek i otworzyć się na pełniejsze życie, które ma prawdziwy sens. Pomyśl, którą ważną sprawę postawiłem w tym tygodniu ponad obecność dla Boga i bliskich.
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus.

11 października to ważny dzień dla społeczności LGBT. Dzisiaj świętujemy Dzień Wychodzenia z Szafy, czyli mówienia otwarcie o swojej orientacji bliskim i nie tylko. Poza tym obchodzimy Dzień Dziewczyny, święto ustanowione przez ONZ po to, żeby zwrócić uwagę na kilka bardzo istotnych kwestii, m.in. dostęp dziewcząt do nauki, ochronę przed przemocą ze względu na płeć, równość na rynku pracy i równy dostęp do opieki zdrowotnej. Trochę innym temacie warto wspomnieć, że imieniny obchodzą dzisiaj Aldona, Brunon, Emil, Aleksander i Maria. Stąd ze studia emisyjnego Radia Emaus życzę Wam wszystkiego najlepszego, a Aldonom i Mariom z okazji Dnia Dziewczyny życzę wszystkiego co najlepsze podwójnie. Mam nadzieję, że jesteście w dobrym nastroju, a jeśli nie, to Mrozu z piosenką Nie ma miejsca jak dom z pewnością w tym pomoże.

Junius Loci i Wydział Teologiczny UAM. Akademia ta działa od 2017 roku, a rok temu do współpracy dołączył Wydział Teologiczny właśnie. Razem podejmują interdyscyplinarną refleksję nad tym, jaka jest rola humoru w etyce, myśli religijnej i kulturze europejskiej. Organizatorzy zapraszają uczestników do długiej, ciekawej podróży przez formy humoru, które zmieniały się mocno na przestrzeni dziejów, aż od czasów starożytnych Greków i Rzymian po czasy współczesne. No i owocem tego jest nadchodząca prelekcja, która odbędzie się, powtarzam, 16 października pod adresem ulicy Księdza Posadzego 3.

Do dzisiaj, 11 października 2026 roku, można zgłaszać osoby, grupy, szkolne koła wolontariatu i firmy, które angażują się w pomoc innym w ramach konkursu Poznański Wolontariusz Roku. Jest to konkurs, który istnieje od 25 lat i przez ten czas mocno się zmienił. Początkowo nagrody przyznawano w dwóch kategoriach, indywidualnej i zespołowej. Obecnie można kandydatki i kandydatów zgłaszać w 6 kategoriach. Wolontariat indywidualny, senioralny, młodzieżowy, zespołowy, szkolny i pracowniczy. W ubiegłym roku tytuł Poznańskiego Wolontariusza Roku otrzymała Dorota Araczkiewicz, a w kategorii zespołowej wygrały dzieciaki Chojraki. Jeśli chcecie zgłosić kandydata lub kandydatkę, wystarczy wejść na stronę poznan.pl. Co ważne, można zgłaszać osoby prywatne, instytucje współpracujące z wolontariuszami, organizacje pozarządowe i inne podmioty, które działają w sferze pożytku publicznego, a poza tym przedsiębiorstwa i firmy. Laureatów wybierze kapituła złożona z przedstawicieli miasta. Wyniki zostaną ogłoszone 4 grudnia.

Zalia, tylko kochaj mnie w Radiu Emaus. Możecie nas słuchać na 89,8 w Poznaniu, na 92 w Lesznie, 94 w Nowym Tomyślu czy na 106,2 w Śremie. Dysponujemy też aplikacją mobilną działającą na systemach Apple i Android oraz odtwarzaczem na stronie internetowej radioemaus.pl. Jeśli więc nie macie dostępu do radioodbiornika, możecie wejść na naszą stronę internetową czy skorzystać z mobilnej aplikacji.

0: sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Reklama.
1: Przydomowy taras. Idealne miejsce wypoczynku. Bliżej natury, na świeżym powietrzu. Niezależnie od pogody. Poznaj Skyglass. Nowoczesny system zadaszeń tarasowych, ogrodów zimowych i szklanych ścian przesuwnych. Idealne połączenie szkła i aluminium. Precyzja, lekkość, trwałość i elegancja. Wejdź na skyglass-systems.com i umów się na bezpłatny pomiar z wyceną. Skyglass. Otwórz się na świat.
0: Po reklamie. Autopromocja.
2: Wywiady z osobami trzeźwiejącymi po uzależnieniach. Rozmowy z rodzicami dzieci walczącymi z nałogami. Spotkania z terapeutami uzależnień. Będziemy mówić prawdę o narkotykach, jak niszczą zdrowie i relacje, jak trudna jest walka o wolność i jak mimo wszystko można ją wygrać. Fundacja Mater Maria i Radio Emaus zapraszają co drugi poniedziałek o godzinie 21.10 na audycję Wyrwani z niewoli.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl.
1: Pogoda. Słuchacie Radia Emaus, z tej strony Julia Szymańska. Do godziny 14 temperatura w Poznaniu wynosi obecnie 8 stopni Celsjusza, a ciśnienie atmosferyczne utrzymuje się na niskim poziomie 1007 hektopaskali. Maksymalna temperatura w Poznaniu dzisiaj wyniesie 14 stopni Celsjusza i podobnie będzie na terenie całej Wielkopolski. Na zegarach godzina 9, a to znaczy, że już za chwilę, za około 10 minut stały punkt niedzielnego programu, czyli audycja Owieczka, Magda i Przyjaciele.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl.

0: Babieczka Magda i przyjaciele
1: w każdą niedzielę.
2: Chyba już jesteśmy na antenie.
3: Halo, halo.
2: Szczęść Boże, witamy, rozpoczynamy naszą owieczkową audycję. Tak, jak zwykle maleńkie zamieszanie, ale Eleonoro, już jesteśmy.
4: Tak.
2: Witamy Was bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. To niezwykła niedziela. To taka niedziela, w której tak naprawdę od rana uśmiechamy się szeroko od ucha do ucha, bo niektórzy mówią, że to niedziela papieska, niektórzy mówią, że to niedziela związana z kremówkami, a niektórzy mówią, że to najsłodsza w październiku niedziela. I myślę, że coś z tego jest prawdą. My Was bardzo witamy. Owieczka Magda obiecała przybiec do studia i my jej bardzo, bardzo wierzymy. Dała nam tylko znać, że jest mocno zajęta i coś ją zatrzymało po drodze, ale będzie. A w studio tymczasem jest Eleonora i ja, siostra Ines, i zapraszamy Was na audycję, która jak zwykle towarzyszy nam w niedzielny poranek podczas... Nie, myślę, że nie pobudki, bo ty, Eleonora, już dawno wstałaś, prawda?
4: No tak, tak.
2: Ale z tego, co wiemy, niektórzy nasi słuchacze właśnie przed chwilą otworzyli oczy i tym wszystkim mówimy po prostu dzień dobry. Dzień dobry, uśmiechamy się do Was i zapraszamy do tego, byście nie tylko byli z nami, ale być może będzie ktoś z Was chciał coś dopowiedzieć, uzupełnić to, o czym my będziemy mówiły. I to jest właśnie ten czas, to jest miejsce. My podajemy numer telefonu, tak na wszelki wypadek. Jeśli okazałoby się, że nie macie zapisanego go, to my podpowiadamy. Już tu zerkamy, żeby pomyłki żadnej nie było. 61 659 3795. Taki jest telefon do naszego studia, a dziś, tak jak powiedziałam na początku, będziemy mówić trochę o niedzieli papieskiej. Trochę zagłębimy się w biało-żółte kolory. Trochę o tych przepysznych kremówkach. Ciekawa jestem, czy wszyscy próbowaliście i jakie macie zdanie na ich temat, ale to temat na później. No i trochę o tym, że październik to naprawdę miesiąc Maryi.
4: I
2: różańca. Ja tu właśnie wyjmuję z kieszeni w tej chwili taki piękny różaniec i wyobraźcie sobie, że jest to różaniec papieski. Co to znaczy, że różaniec może być papieski? O tym wszystkim podczas audycji. I co, pierwsza piosenka?
4: Pierwsza piosenka.
2: I za moment wracamy do Was.

0: Santo Subito. To słyszeliśmy właśnie przed chwilą. To znaczy po prostu święty, święty natychmiast, święty od razu. Żeby Kościół ogłosił kogoś świętym, to wiecie, że potrzeba bardzo, bardzo dużo czasu. Przeprowadzany jest tak zwany proces beatyfikacyjny albo kanonizacyjny i naprawdę trwa to długo, wierzcie mi. Niektórzy święci oczekiwali na ogłoszenie, że są świętymi, nawet kilkaset lat. Niektórzy kilkadziesiąt lat, niektórzy... To są mniej więcej takie terminy. Natomiast w dniu śmierci świętego Jana Pawła II ludzie, którzy towarzyszyli odchodzeniu Jana Pawła II do nieba, krzyknęli wszyscy, jak jeden, którzy stali na placu, zgromadzeni na placu świętego Piotra, Santo Subito, święty natychmiast, święty od razu. No i myślę, że ten krzyk, to wołanie...
1: Nie był przypadek.
0: To nie był przypadek, nie. I Pan Bóg musiał się nieźle uśmiechnąć, kiedy to usłyszał, bo mówi, co, szybciej niż ja stwierdzili? Bo nie wiem, czy... Jak to wszystko wyglądało, ale po prostu... No tak było. I później powolutku Kościół poszedł za tym. Proces jak gdyby beatyfikacyjny i kanonizacyjny oczywiście odbył się, mimo że ludzie uznali, że święty Jan Paweł II jest święty, ale Kościół chciał to potwierdzić. No i potwierdził. I dziś się uśmiechamy. Ale tak zaczęłam troszeczkę od drugiej strony, od Subito Santo. Ale chciałam zacząć od tego, czy pamiętacie, kim był Jan Paweł II? Bo ja jestem takim szczęśliwcem, że wiem, kim był. Widziałam go na własne oczy, a nawet się z nim spotkałam.
1: O!
0: I tutaj właśnie, Eleonorze, w studio pokazałam, że mam różaniec od świętego Jana Pawła II przy sobie. Zawsze.
1: Siostra miała wielkie szczęście.
0: Miałam szczęście, tak. Święty Jan Paweł II, Karol Wojtyła, na razie jedyny polski papież, ale powiedziałam na razie, bo kto wie, co będzie za kilka lat, co się zdarzy. Nikt kiedyś nie przypuszczał, że Polak może zostać papieżem, że po prostu... Polski kardynał, najpierw ksiądz, później biskup i kardynał, może zostać wybranym papieżem, czyli głową Kościoła, kimś, kto troszczy się o caluteńki Kościół na świecie. Mówi się, że papież to zastępca Pana Jezusa. Czyli wyobraźcie sobie, jaka to jest niezwykle ważna funkcja, jakie to jest...
1: Jaka to jest ważna rola po prostu.
0: Bardzo. I można powiedzieć, że jest to ogromne wyróżnienie, ale czy ja wiem...
1: I wyróżnienie, i równocześnie też bardzo duże obowiązki.
0: Tak właśnie, bo na początku, kiedy byłam małą dziewczynką, bo naprawdę chodziłam do szkoły podstawowej, kiedy Jan Paweł II, Karol Wojtyła, został wybrany papieżem, to ja za bardzo nie wiedziałam, o co chodzi z tym papieżem. Wiem, że wszyscy się cieszyli, że radość ogromna była i... Ale tak za bardzo nie wiedziałam. I tak sobie myślałam jako dziecko, o, fajnie być papieżem, nie? Taką najważniejszą osobą. Ale z czasem, kiedy dorastałam, przekonałam się, obowiązków mnóstwo. Zmartwień mnóstwo. I takiej troszkę też bezradności, bo popatrzcie, są sytuacje, kiedy my nie potrafimy znaleźć najlepszego rozwiązania, a chcielibyśmy je znaleźć. Papież, wiedząc o wielu trudach świata, nie umiał, i myślę, że obecny papież też nie umie, na wszystkie smutki i na wszystkie cierpienia znaleźć rozwiązania. I to musi być trudne.
1: Na pewno. A zapewne by chciał.
0: Właśnie, bo kiedy my chcemy komuś bardzo pomóc, a nie umiemy, nie potrafimy, albo nie mamy takich możliwości, to miałaś kiedyś, Eleonoro, taką sytuację?
1: Tak, miałam.
0: I to
1: się człowiek tak czuł źle, że chciał coś zrobić, a tego nie mógł zrobić.
0: No właśnie. I to taki podwójny smutek, bo smutek, po pierwsze wiedząc, że coś tam się niedobrego dzieje, to już jest smutno, a drugi smutek jest taki, że...
1: Jaki przygnębiający.
0: No właśnie, trochę tak. I taka bezradność nasza czasami... No bywa trudna i myślę, że papież, każdy papież, ale nasz papież, Polak, Jan Paweł II, miał wiele takich sytuacji, w których musiało mu być bardzo trudno. Zatem ta radość, że jest tak ważną osobą, myślę, że poszła gdzieś sobie na bok, a została taka duża odpowiedzialność.
1: Taka... Oj.
0: Oj.
1: Dużo pracy.
0: Oj, oj. I wyobraźcie sobie, że dziś wspominamy naszego papieża, ale tak naprawdę najbardziej wspominamy dzieła, które pełnił. I powstała taka niesamowita fundacja, Dzieło Nowego Tysiąclecia. To jest fundacja, która zamieniła stawianie pomników, bo pewnie w wielu miejscach widzieliście pomniki świętego Jana Pawła II, na takie budowanie żywych pomników. Wyobrażasz sobie, co to może być?
1: No, różne zbiórki właśnie na ludzi ubogich, na ludzi chorych.
0: A przede wszystkim dla młodzieży, która ma niesamowite jakieś talenty, ale pochodzi z ubogich rodzin, takich, których nie stać na wykształcenie dziecka. I właśnie ta fundacja tworzy stypendia, które pomagają młodym, uzdolnionym ludziom, których po prostu nie stać na rozwijanie swoich talentów. Myślę, że to jest coś pięknego.
1: Tak, tak.
0: Taka,
1: oj, taka radość po prostu.
0: Taka radość, prawda? Takimi małymi kroczkami, małymi kropelkami robi się piękne, wielkie rzeczy. I to takie, że wow, nie na chwilę, tylko myślę, że na całe życie, bo popatrzcie, jeżeli ktoś odkrywa swoje talenty, a ktoś mu pomoże jeszcze je rozwinąć, to popatrzcie, to dobro idzie w całe życie, na długie, długie, długie lata. I o to dobro chodzi.
1: I potem te osoby, które dostały wsparcie, też zaczynają wspierać innych.
0: Dokładnie tak.
1: Jak już osiągną swój cel.
0: Bo to jest tak, że dobro pomnaża się.
1: To jest efekt, taki też efekt domina. Że im więcej dobra, tym potem ludzie chcą też go przekazać dalej. Aż słońce zaświeciło.
0: Oj, oj, oj, jak miło. Właśnie, tak to jest, kochani. Dobro się pomnaża. Jedno małe dobro tworzy kolejne, kolejne i poczekajcie. Może doczekamy czasów, kiedy tylko i wyłącznie dobro przytuli, otuli, osłoni calusieńki świat.
1: Miejmy nadzieję, że tak.
0: Miejmy nadzieję, bo naprawdę takie małe kroki są po coś. Dobrze, rozmarzyłyśmy się. To co, kolejna piosenka?
1: No tak, kolejna.
0: No tak, no to gramy.

0: świętym bądź, wolnym bądź, pokusom świata nie daj się. Właśnie to słyszeliśmy przed chwilą. Piękne.
1: Piękne.
0: Mocne.
1: Bardzo.
0: I takie dodające nam siły. Nie ma co. Trzeba się starać i w ogóle nie oglądać na drobiazgi. Piękne zadanie przed nami, piękna droga i nie oglądamy się na trudy. Bo trudy
1: nie
0: zawsze
1: warto.
0: Są, prawda?
1: Zawsze.
0: Nie ma łatwych dróg. Jak się idzie na szczyt góry, to trzeba pokonać naprawdę niezłe trudności, prawda?
1: Nieraz
0: się człowiek namęczy, nie ma siły iść.
1: Potem wchodzi na górę i widzi ten piękny widok. I już zapomina o całym zmęczeniu.
0: A właśnie, o to chodzi. I o to chodzi, żeby gdybyśmy się zatrzymali w połowie drogi, powiedzieli, jest tak trudno, jest tak ciężko, nie damy rady. To co by nas ominęło, nie? Widok tak. Z góry. Radość.
1: Tak sobie porównuję takie życie z trudami do jak wchodzenia do góry i jak już się wejdzie na szczyt, to podziwia sobie się widoki swojej ciężkiej pracy i zjada owoce swojej ciężkiej pracy. Jako taką słodycz po wszystkich trudach.
0: O, jak to ładnie powiedziałaś. Słodycz, słodycz. I my już od razu moje myśli pofrunęły do kremówek. Kochani, dzisiaj taki dzień, kiedy w wielu miejscach, w wielu domach je się kremówki. Wiecie dlaczego?
1: Bo było to ulubione ciasto Karola Wojtyły? Czy... No, czyli
0: no, blisko.
1: Czyli papież świętego Jana Pawła II.
0: Tak, blisko. Nie wiem, czy ulubione, ale była kiedyś taka historia, że papież, kiedy przyjechał do Polski, przyjechał do swojego miasta, w którym się urodził, czyli Wadowic. No i tak spotykając się z mieszkańcami i w ogóle z pielgrzymami, rozmawia z nimi i rozmawia i nagle zaczął wspominać. Mówi, o tam była kiedyś, był kościół, o tam była szkoła, a tam był park. I nagle mu tak, a tam to chodziliśmy na kremówki po maturze. No i oczywiście to się bardzo ludziom spodobało. Papież się, no wiecie jak to jest, kiedy człowiek wspomina piękne, ważne historie swojego życia. Matura to przecież niezwykły moment w życiu ucznia. W każdym razie, no gdzieś tak to zostało podchwycone, że te kremówki, na które chodził papież, które z takim rozrzewnieniem po wielu, wielu latach wspominał, zostały uhonorowane. No i dziś na jego cześć jemy kremówki i oczywiście przypominamy sobie postać Jana Pawła II. Ale to jest taki moment bardzo humorystyczny, taki ciepły, bo my nie chcemy ani zaczynać, ani kończyć na kremówkach, to jasne.
1: Tak. Jest to bardzo dobre ciasto, muszę przyznać. Jadłam. Wyśmienite, idealnie wyważone między takim dobrą puszystością środka, a takim dobrym, trochę wilgotnowym ciastem na górze i dole.
0: Ja jeszcze dzisiaj nie jadłam, ale jest owieczka Magda.
2: Jestem. Bardzo was przepraszam za spóźnienie, ale było tyle zajęć, że... Ach.
0: No, owieczko, my tu usprawiedliwiałyśmy cię trochę, bo wiedziałyśmy, że się spóźnisz, ale aż tak dużo.
2: Ale zdążyłam.
0: No, zdążyłaś przed końcem audycji, no tak.
1: Tak. A czy może piekłeś kremówki?
2: Ja nie piekłam, ale roznosiłam takie zapakowane w kartonikach, przewiązane... takimi kolorowymi, pięknymi wstążeczkami w różne miejsca.
1: O!
0: Czyli no, byłaś zapracowana od rana.
2: Bardzo! Ale to jest taka bardzo miła praca.
1: Jaka bardzo wyjątkowa.
0: No, tak się rozglądam, czy dla nas przyniosłaś taki jeden kartonik?
2: Przyniosłam, ale został przed studiem, bo w studio nie można jeść.
0: Oj, owieczko, mogłaś chociaż przynieść tutaj nam, pokazać, położyć na naszym stole tutaj, Eleonora. Chyba byłoby nam...
1: Tak przyjemnie byłoby sobie poczuć zapach takiej dobrej kremówki.
2: To po piosence może przyniosę, ponieważ podczas kiedy jesteśmy na antenie, nie można robić w studio hałasu.
0: Jakoś weszłaś bezszelestnie, mówiąc szczerze. Eleonoro, usłyszałaś, kiedy owieczka Magda wchodziła do studia?
1: Nie.
0: No ja też nie.
1: Nagle się zmaterializowała po prostu.
2: Bardzo się starałam, żeby nie przeszkadzać nikomu i żeby nie zrobić hałasu.
0: No dobrze, udało ci się, owieczko. Bardzo się z tego cieszymy, że jesteś. Spotkałaś jakieś święte dzieci po drodze?
2: A spotkałam.
1: A jakie?
0: Oj, oj, oj, musiałaś się trochę zastanowić.
2: Tak, musiałam się zastanowić, ale spotkałam i to mnóstwo świętych dzieci. Widziałam, jak szły sobie. Zakładam, że do kościoła albo, ale tak.
0: Owieczka, czy było jakoś, nie wiem, widać, czy miały aureolę nad głową, czy może jakieś skrzydła anielskie im wychodziły gdzieś spod kurteczek czy sweterków?
2: Nie, ale świętego można rozpoznać zupełnie po innych atrybutach, czyli po innych sprawach.
0: Oj, oj, oj, zamieniamy się w słuchę, Leonoro. Czy ty coś rozumiesz?
1: Staram się zrozumieć, ale czasami owieczka mówi dość zawile.
0: No właśnie, bo jeżeli ktoś ma aureolę, no to rozumiem, sprawa jasna, prawda?
1: Tak.
0: No, ale co dalej?
2: A dalej? To kochani, świętych poznaje się po czynach, a nie po wyglądzie.
0: Ale nas zawstydziłaś, owieczko. Oj, skurczyłyśmy się z Eleonorą w sobie. Tak, masz rację, świętych rozpoznaje się po czynach. Przede wszystkim po czynach, ale nawet jeżeli nie widać wielkich czynów.
1: To są te małe.
0: To są te małe. To jest uśmiech. To jest piękne spojrzenie. To jest wrażliwość na drugiego człowieka. To jest podanie ręki wtedy, kiedy trzeba. To jest otwarcie drzwi, kiedy trzeba. To jest mnóstwo takich gestów, które...
1: Takie drobne gesty, które tworzą się w jeden taki wielki, dobry uczynek.
0: Tak. I one sprawiają, że stajemy się świętymi. Łatwo jest być świętym takim na raz. Takim... Hop, zrobić coś wielkiego, bo my jesteśmy zdolni do takich bardzo trudnych, wielkich zadań. My jesteśmy w stanie unieść ten ciężar. Ale takie małe, zwyczajne, codzienne sprawy chyba są trudniejsze. Bo jednorazowo zepniemy się, ale tak krok po kroku codziennie bywa trudno.
2: A właśnie. I na przykład, kiedy rodzice o coś was proszą, kiedy rodzeństwo prosi, czy odpowiedź pozytywna to nie jest krok do świętości?
1: Na pewno, owieczko, jest.
0: To jest wielki krok, tak, tak, tak, zgadzamy się z tobą, tak.
1: Ale widzę, że też dobra energia, którą miały w sobie te dzieci, te uśmiechy, które na pewno miały, skoro nazwałeś ich świętymi, udzieliła się również tobie.
2: Bardzo, bardzo, bardzo, bardzo od razu. Wiecie, bo kiedy się spotyka takich dobrych ludzi, to człowiek od razu jakoś tak się... To jest takie turbo doładowanie i staje się gotowym być dobrym.
0: No tak, bardzo ważne słowo powiedziałaś, owieczko, gotowym, bo czy my tak naprawdę zawsze możemy o sobie powiedzieć, że byliśmy świetni?
1: Byliśmy, no to... a nic nie zrobiliśmy.
0: A no, bywa, bywa. Gotowi do dobra, tak, gotowi do dobra, bądźmy wszyscy gotowi do dobra i wtedy zaczną się dziać cuda takie, że nam po prostu oczy ze zdumienia

0: katolickie, że to były te same, które jadł kiedyś święty Jan Paweł II, nasz papież Polak. Tego nie wiem, ale na pewno według tego przepisu. A przepis to ważna sprawa.
1: Prawda. I mamy jeszcze do was, dzieci, jedno pytanie. Czy widzieliście kiedyś w drodze do szkoły, do kościoła lub po prostu idąc gdzieś po parku dzieci, które lub młodzież, które już wyglądały na świętych?
0: A, właśnie, właśnie. No, owieczka spotkała takie dzieci. A wy? Dobrze, powtarzamy numer telefonu 61 659 3795. Pobudka, dzwonimy. Jeszcze raz. 61 659 3795. Czekamy na wasze telefony.

0: kto ducha ma, ten mówi tak. To nie przypadek.
1: Na pewno nie.
0: Nie, kochani, to jest... To dalej idziemy w kierunku świętości, no bo jak już zaczęliśmy, to idziemy, a co?
1: W wyborach Bożych nie ma przypadków.
0: Oj, nie. Tam się wszystko w całość układa, tam wszystkie puzelki, które są porozsypywane i czasami się łapiemy za głowę i mówimy, ale o co w tym chodzi? To wyobraźcie sobie, że Pan Bóg z tych wszystkich puzelków układa jeden przepiękny, całościowy obraz. Wyszliśmy od tego, od świętego Jana Pawła II, wyszliśmy od pomników tych takich, które są stawiane gdzieś tam na placach czy przy kościołach, ale później przeszliśmy do żywych pomników, pięknych, kochanych, które sprawiają, że na świecie tworzy się dobro, jest dobro, dobro się pomnaża. A później przeszliśmy do świętych, którzy z dobrem mają bardzo dużo wspólnego, do świętych, którymi mamy się stawać, którymi tak naprawdę jesteśmy z dnia na dzień.

0: teraz tak trochę ta piosenka nas przekierowała w kierunku Maryi. To nie przypadek, to nie pomyłka. Tak to po prostu jest, kochani, jest październik.
1: A październik to miesiąc różańca i Maryi.
0: A właśnie, a ona coś o świętości wiedziała i to chyba, wydaje mi się, bardzo dużo. Nikt nie ma wątpliwości, że jest świętą. Nikt nie ma wątpliwości, że nie miała za prosto w życiu. Być mamą Syna Bożego to wielki przywilej, ale ile tam było trudów, ho, ho. Jak to każda mama namartwiła się i napłakała sporo. Nacieszyła się, bo tak mają mamy. Mamy też się cieszą szczęściem dziećmi, sukcesami dzieci, ale też się martwią.
1: Tak.
0: Tak to było z Maryją. Po prostu martwiła się, szczególnie wtedy, kiedy ludzie źle mówili o Jezusie, kiedy byli niezadowoleni z tego, kim jest, co robi, to mama się wtedy martwi.
1: Kiedy martwi mama się i bardzo, i to bardzo.
0: Tak, kiedy mama słyszy złe rzeczy,
1: nie jest zadowolona.
0: Mm-mm. I co się najczęściej dzieje? Bierze nas, no chodź, no tu porozmawiamy, nie? No tak było z Jezusem. Maryja też w pewnym momencie mówi, no synu, chodź, porozmawiamy. No, a syn powiedział mamie bardzo trudne słowa. Powiedział, że moją matką są ci, którzy mnie słuchają, moimi braćmi są ci, którzy mnie słuchają. No i Maryja, pewnie się tam dużo różnych rzeczy działo w jej głowie i sercu wtedy, bo jak to mama? Kiedy dziecko nie odpowiada tak, jak mama chce, no to boli. Widziałaś kiedyś Leonoro smutną mamę swoją?
1: Widziałam.
0: Ja też widziałam swoją i to z mojego powodu, po prostu z mojego powodu, dlatego że mama prosiła, a ja robiłam swoje. Nie chciałam słuchać, a mama chciała jak najlepiej dla mnie.
1: Tak.
0: I myślę, że w historii Jezusa podobnie było. Podobnie było. Maryja nieraz...
1: Bardzo podobnie.
0: I o tym Biblia nam troszkę opowiada, prawda? Ale też sobie potrafimy wyobrażać, bo wiemy, na czym polega takie życie domowe, normalne, codzienne. A przecież życie w Nazarecie było dokładnie takie samo. Może troszkę trudniejsze, bo było mniej dogodności, mniej takiego... No na przykład nie było w domu wody,
1: tak.
0: Nie było supermarketów, trzeba było się martwić, jak przygotować jedzenie, jak zdobyć...
1: No i jeszcze pewnie było trochę cieplej niż u nas w Polsce.
0: No, tak niektórzy by dyskutowali z nami, czy to dobrze, czy źle. Są tacy, którzy lubią bardzo ciepełko, więc mogło im to bardzo odpowiadać. Ale takie zwykłe, normalne, domowe sprawy nie ominęły Maryi, nie ominęły Jezusa. Tak po prostu. I w tym wszystkim Maryja ciągle powiedziała, mówiła Bogu tak. Nie mówiła, po coś mi to zrobił, dlaczego... Skoro jestem mamą Twojego Syna, to mogłeś mi oszczędzić może trudów, cierpień. A tam wszystko się normalnie toczyło, jak gdyby nigdy nic. Na krzyżu na koniec okazało się, że Jezus umarł na krzyżu, no i tyle było z tego wszystkiego. I co mogła Maryja pomyśleć?
1: Że?
0: Pewnie różne myśli jej chodziły po głowie, ale
1: trudno,
0: mogła.
1: Trudno stwierdzić.
0: Ale po ludzku mogła sobie czasami pomyśleć, że... No właśnie, myślałam, że to wszystko inaczej będzie wyglądało, nie? Mogła, ale tak nie zrobiła. Mówiła tak, Panie Boże, Ty wiesz, co robisz, to Ty układasz moje puzelki. I Ty wiesz, co robisz, wiecie, i tak sobie myślę, że w momencie, kiedy są takie trudne historie, których ja nie rozumiem w swoim życiu, to staram się właśnie tak mówić. Ty wiesz lepiej, to Ty układasz moje puzelki i z tych puzelków na pewno wyjdzie coś bardzo pięknego, coś, czego ja jeszcze w tym momencie nie widzę. Też ale, masz takie historie?
1: Tak, ale pewnie w którymś momencie się zobaczy, że ten cały trud nie był na marne.
2: Na 100% się zobaczy, ja się muszę wtrącić, bo już nie mogę wytrzymać.
0: No właśnie, Wieczko, tak się zdziwiłam, że siedzisz taka cichutka, a ty tutaj...
2: No tak, no bo to jest tak oczywiste i tak pewne, że w którymś momencie każdy z was zobaczy to, czego nie rozumie, że to się poukłada pięknie i coś niezwykłego z tego wyjdzie. Tylko cierpliwości! A wy tacy nerwowi jesteście i od razu, szybko, szybko.
1: No, owieczka jak tak szybko mówi, to też widać, że jest i podekscytowana, i trochę też nerwowa.
2: Podekscytowana, bo ja wiem, że piękne sprawy z tego wyjdą.
0: No właśnie, owieczko, dziękujemy ci za to takie wstrząśnięcie nami i przekonanie, że tak właśnie będzie. Tak właśnie będzie. Musimy po prostu zaufać, że ktoś wie lepiej od nas, a w tym wypadku tym ktośem jest, wiadomo, Pan Bóg, ale schodząc trochę parę pięter niżej, kochani, tym ktośem bardzo często są rodzice. Bardzo, bardzo często, więc postarajcie się im zaufać, bo oni wiedzą, dlaczego nas o pewne rzeczy proszą.
1: I też, co jest dla nas lepsze, ponieważ są starsi i przeżyli już parę sytuacji.
0: Widzą więcej, rozumieją więcej. A poza tym, wiecie, rodzice to ktoś taki, kto ma taki specjalny czujnik w sercu i po prostu oni potrafią właściwie sterować dziećmi. Swoimi dziećmi.
1: Tak.
0: To jest coś niebywałego. Pan Bóg rodzicom, którzy... każdemu rodzicowi, o może tak, dał taki specjalny sterownik, który działa w połączeniu z ich dzieckiem. Z ich dzieckiem.
1: Tak. Czasami też rodzice się mylą, bo są po prostu ludźmi i nie da się ominąć pomyłek, ale wtedy warto porozmawiać z rodzicami, że coś już jest za ostro, coś nie, a nie się obrażać, tylko po prostu kulturalnie porozmawiać.
0: Tak, bo rodzice chcą dobrze. Czasami się coś tam zdarzy. My też czasami, popatrzcie, mamy takie historie, że chcemy dobrze, a wyjdzie nie do końca dobrze. No, ja mam Marzelę,
1: tak.
0: I potem tłumaczymy się, ojej, a ja chciałam dobrze, no bo chciałam. Wyszło jak zawsze. Kochani, nie zrażajcie się takimi momentami. To, co powiedziała Eleonora, jest bardzo ważne. Rozmawiamy, siadamy, rozmawiamy. Nawet jak się na chwileczkę obrazimy, to później focha chowamy do kieszeni, przeganiamy go i po prostu patrzymy sobie głęboko w oczy i rozmawiamy, bo rozmowa z osobami, które się kochają, które chcą dla siebie jak najlepiej, jest czymś najpiękniejszym. No i tak wyszłyśmy od Maryi, zatoczyłyśmy duże koło i trafiłyśmy do naszych domów i do naszych rodziców, ale myślę, że to wszystko nam się pięknie układa. Te puzelki się akurat
1: jest
0: układają.
1: Jest połączone.
0: Tak, to co? To piosenka i wracamy do was za moment.

0: No tak, przyjdź, Matko Boża, po prostu przyjdź do nas i trochę nas poprowadź po tych naszych krętych, zawiłych drogach. W październiku, szczególnie w październiku z różańcem w dłoni. Mamy nadzieję, że udało się już każdemu z Was, a jeżeli nie, to zadanie takie...
1: październikowe.
0: Październikowe.
1: Po prostu raz pójść w raz w październiku pójść na różaniec i się pomodlić.
0: Tak. Wydaje się, że to jest bardzo trudna modlitwa, ale kiedy się skupimy, to wcale nie, bo okazuje się, że mówimy tak. Ojcze nasz, które wszyscy znamy. Później 10 zdrowaś Mario i sobie tak możemy powiedzieć, ojej, 10. To wcale nie jest długo.
1: A nawet jeżeli ktoś też nie może z powodów zdrowotnych pójść do kościoła, no ich po prostu w domu weźmie różaniec i odmówi sobie 1/10.
0: Na pewno, w każdym domu jest różaniec. A ja Wam tylko podpowiem tak, różaniec. Wydaje mi się, że to jest modlitwa, która spadła nam z nieba.
1: Tak.
0: I to tak naprawdę na całego, bo tak, oj, powoli nasz się czas kończy, a ja tutaj się wymyślam, żeby to pewnie następnym razem opowiemy do końca, ale tylko tak szybciuteńko powiem, że zdrowaś Maryjo, które powtarzamy, to przecież są słowa Archanioła Gabriela, które wypowiedział do Maryi podczas zwiastowania. Przecież on się tymi słowami do niej odezwał. Kolejna część to jest... To jest odpowiedź świętej Elżbiety na to, na to, jak Maria przyszła do niej z pomocą. A drugą część święta Maria, Matko Boża, już dodali ludzie, bo po prostu wiedzą, że Matka Boża jest w niebie, jest bliziutko Pana Jezusa i może nam wiele, wiele rzeczy wyprosić i wstawić się za nami.
1: I jeszcze tu szybciutko, że też zachęcamy dzieci, żeby zobaczyły w swojej parafii, czy jest właśnie odmawianie różańca dla dzieci, bo jest to też bardzo przyjemne odmawianie różańca.
0: Tak, to jest tak po naszemu, prawda?
1: Tak.
0: A ja wiem, że w wielu parafiach właśnie jest i bardzo Was zapraszam, kochani, na resztę o różańcu. Pewnie następnym razem, bo dziś nie zdążyłyśmy, bo jesteśmy gaduły.
1: Tak.
0: No tak, gaduły muszą kończyć. Kochani, pięknej niedzieli Wam życzymy i tego, żebyście naprawdę, naprawdę byli świętymi.
1: I dobrej kremówki.
0: Ach. Owieczko, a nasze kremówki są, już szykuję. Uff, no to bardzo żegnamy się z Wami i do usłyszenia za tydzień o tej samej porze.

0: Wdowieczka Magda i przyjaciele
1: w każdą niedzielę.
2: Na zegarach 9:58, za nami pełna wrażeń owieczka Magda i przyjaciele w studiu emisyjnym Radia Emaus, siostra Ines młoda gościni i owieczka we własnej osobie. W tle leci już tezę, a to może oznaczać tylko jedno, już niedługo, za niecałe 2 minuty, transmisja mszy świętej prosto z poznańskiej katedry.

Umiłowani bracia i siostry, w dzisiejszą niedzielę przypada obchodzony w Polsce i środowiskach polonijnych 26 dzień papieski nawiązujący do tegorocznego hasła Święty Jan Paweł II, uczeń, misjonarz. Na te obchody został opublikowany list pasterski Konferencji Episkopatu Polski. Zadanie wychowania uczniów będących zarazem misjonarzami stawia sobie również Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia, wspierająca rozwój zdolnej i niezamożnej młodzieży. Witam księdza Karola razem z grupą młodzieży z tego dzieła Nowego Tysiąclecia. Ale podczas dzisiejszej mszy świętej w najstarszej polskiej katedrze modlą się z nami także członkowie Światowego Stowarzyszenia Republika Polonia, którego celem jest wspieranie, ochrona i kultywowanie dobrego imienia Polski, Polaków i Polonii, a także propagowanie prawdy historycznej. Z kolei czytania liturgiczne tej niedzieli zaproszą nas do rozważenia tajemnicy trzech uczt mesjańskich. Aby się do tego odpowiednio przygotować, przeprośmy Boga za nasze grzechy. Spowiadam się i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych, was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.

Módlmy się. Prosimy Cię, Boże, niech Twoja łaska zawsze nas uprzedza i stale nam towarzyszy, pobudzając naszą gorliwość do pełnienia dobrych uczynków. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,

Czytanie z Księgi proroka Izajasza. Pan zastępów przygotuje dla wszystkich ludów na tej górze ucztę z tłustego mięsa, ucztę z wybornych win, z najpożywniejszego mięsa, z najwyborniejszych win. Zedrze on na tej górze zasłonę zapuszczoną na twarz wszystkich ludów i całun, który okrywał wszystkie narody. Raz na zawsze zniszczy śmierć. Wtedy Pan Bóg otrze łzy z każdego oblicza, zdejmie hańbę ze swego ludu na całej ziemi, bo Pan przyrzekł. I powiedzą w owym dniu: oto nasz Bóg, ten, któremu zaufaliśmy, że nas wybawi. Oto Pan, w którym złożyliśmy naszą ufność. Cieszmy się i radujmy z Jego zbawienia, albowiem ręka Pana spocznie na tej górze. Oto słowo Boże.

Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Filipian. Bracia, umiem cierpieć biedę, umiem też korzystać z obfitości. Do wszystkich w ogóle warunków jestem zaprawiony. I być sytym, i głód cierpieć, korzystać z obfitości i doznawać niedostatku. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. W każdym razie dobrze uczyniliście, biorąc udział w moim ucisku. A Bóg mój według swego bogactwa zaspokoi wspaniale w Chrystusie Jezusie każdą waszą potrzebę. Bogu zaś i Ojcu naszemu chwała na wieki wieków. Amen. Oto słowo Boże.

Jezus w przypowieściach mówił do arcykapłanów i starszych ludu. Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść. Posłał jeszcze raz inne sługi z poleceniem: powiedzcie zaproszonym, oto przygotowałem moją ucztę. Woły i tuczne zwierzęta ubite i wszystko jest gotowe. Przyjdźcie na ucztę. Lecz oni zlekceważyli to i odeszli. Jeden na swoje pole, drugi do swego kupiectwa, a inni pochwycili jego sługi i znieważywszy pozabijali. Na to król uniósł się gniewem. Posłał swe wojska i kazał wytracić owych zabójców, a miasto ich spalić. Wtedy rzekł swoim sługom: uczta weselna wprawdzie jest gotowa, lecz zaproszeni nie byli jej godni. Idźcie więc na rozstajne drogi i zaproście na ucztę wszystkich, których spotkacie. Słudzy ci wyszli i sprowadzili wszystkich, którzy napotkali, złych i dobrych. I sala weselna zapełniła się biesiadnikami. Wszedł król, żeby się przypatrzyć biesiadnikom i zauważył tam człowieka nieubranego w strój weselny. Wszak do niego: przyjacielu, jakże tu wszedłeś, nie mając stroju weselnego? Lecz on oniemiał. Wtedy król rzekł sługom: zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie go na zewnątrz w ciemności. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Bo wielu jest powołanych, lecz mało wybranych.

Umiłowani bracia i siostry w Chrystusie. Dzisiejsze czytania liturgiczne zapraszają nas do rozważenia tajemnicy trzech uczt mesjańskich. Najpierw uczty opisanej przez Izajasza, następnie spisanej przez Mateusza Ewangelistę i wreszcie naszej własnej uczty eucharystycznej. O pierwszej uczcie mesjańskiej wspomina prorok Izajasz. Urodził się on około 765 roku przed Chrystusem. To właśnie on najdokładniej przedstawił osobę samego Mesjasza. Pośród wielu królów Judy wskazał on tego jedynego, wyjątkowego, który narodzi się z dziewicy, będzie potomkiem króla Dawida, stanie się przymierzem dla narodów, nade wszystko zaś będzie sługą Jahwe, czyli męczennikiem, który swoją śmiercią zastępczą zadość uczyni Bogu za grzechy ludzi i pojedna ich z Bogiem. Pan zastępów przygotuje dla wszystkich ludów na tej górze ucztę z tłustego mięsa, ucztę z wybornych win, z najpożywniejszego mięsa, z najwyborniejszych win. Kilka szczegółów tej uczty zasługuje na podkreślenie. Po pierwsze, to nie ludzie, ale sam Pan Bóg przygotowuje ofiarę biesiadną. Po drugie, na tę ucztę przybędą wszystkie ludy ziemi, a więc także poganie, którzy zgodnie z prawem Mojżesza nie mieli prawa udziału w kulcie świątyni jerozolimskiej. Po trzecie, Pan Bóg nakarmi zgromadzonych ludzi tłustymi mięsami i wybornym winem, co według prawa Mojżesza było przeznaczone na ofiarę dla samego Boga. Gdy nadejdzie epoka mesjańska, powie Izajasz, Bóg przygotuje świątynię jerozolimską, ucztę czasów ostatecznych. Wiele wskazuje na to, że będzie ona miała charakter ofiary biesiadnej, zwanej po hebrajsku szelamim. Szelamim to jeden z głównych rodzajów krwawych ofiar pojednania ze zwierząt opisanych w Księdze Kapłańskiej. Była to ofiara zwana ofiarą pokoju i pojednania. W przeciwieństwie do ofiar całopalnych, które w całości winno spłonąć na ołtarzu, mięso z ofiar szelamim będzie dzielone na trzy części. Dla Boga tłuste części zwierzęcia ofiarnego oraz krew, dla kapłanów określone części zwierzęcia, resztę mięsa zjada ofiarodawca wraz z rodziną i zaproszonymi gośćmi. Rytuał ten kończył się radosną, rodzinną ucztą. Ofiara ta była symbolem przymierza. Miała wyrażać więź przyjaźni oraz zgodę między Bogiem, kapłanami i całym ludem. Zetrze on na tej górze zasłonę zapuszczoną na twarz wszystkich ludów i całun, który okrywał wszystkie narody. Raz na zawsze zniszczy śmierć. Wtedy Pan Bóg otrze łzy z każdego oblicza. Śmierć zostanie starta na proch, zmieciona z ziemi, pochłonięta w gniewnym uniesieniu Pana. Bóg na zawsze zniszczy śmierć, która jest pierworodnym przekleństwem człowieka. Uwolnienie ludzi od śmierci, tej najstarszej towarzyszki człowieka, przyniesie wszystkim radość dzięki wszechmocnemu panowaniu Boga. Życie pokona śmierć i w ten sposób dokona się ostateczne odnowienie całego stworzenia. Tyle o pierwszej sprawie, czyli o uczcie Izajaszowi. O tej drugiej uczcie wspomina ewangelista Mateusz. Jest to tak zwana uczta zaślubin Syna, czyli Pana Jezusa, który nazywa siebie oblubieńcem.
Ojciec, czyli Pan Bóg, zaprasza za pośrednictwem swoich sług, czyli starotestamentalnych proroków, na ucztę weselną swego Syna, czyli Jezusa. Misja sług kończy się fiaskiem, wskutek braku woli przyjęcia zaproszonych. Niezrażony niepowodzeniem król posyła inne sługi, bo zaproszeni podejmują w tym czasie inne zajęcia. Iść na swoje pole znaczy angażować się głęboko w sprawy ziemskie. Iść do swego kupiectwa to gorączkowe poszukiwanie zysku, powie święty Grzegorz Wielki. Obowiązek i obojętność jest jednak jednym z największych problemów człowieka od dawna. Brak zainteresowania losami innych, ich radościami i smutkami, ich problemami czy oczekiwaniami. Tak było od zawsze, lecz skala obojętności rośnie. Przybywa ludzi, którzy sądzą, że ważne są wyłącznie ich sprawy, ich praca, ich trudności, cierpienia czy choroby. Oczekują, że wszyscy ludzie zapomną o swoich problemach i skupią się wyłącznie na nich. Inni zaproszeni reagują jeszcze gorzej, znieważają i zabijają sługi. Reakcja króla na te morderstwa jest gniew, posłanie wojsk w celu wytracenia zabójców i spalenie miasta. Ten tragiczny moment w przypowieści odpowiada zburzeniu Jerozolimy przez Rzymian w roku 70. W ten sposób właśnie Jerozolima podzieli los Mesjasza i wszystkich posłanych przez niego proroków, którzy go poprzedzali. Bóg szuka człowieka wszędzie, w każdym załąku, na peryferiach, na wszystkich drogach, jakie istnieją. Tym razem posyła sługi na rozstajne drogi. Należało głosić Słowo Boże najpierw wam, skoro jednak odrzucacie je i sami uznajecie za niegodnych życia wiecznego, zwracamy się do pogan, powie Paweł i Barnaba. To ilustracja misji apostołów, którzy zostali posłani do wszystkich ludów i wszystkich narodów. Król mówi, zaproście na ucztę wszystkich. Nie stawia żadnych warunków, nie robi różnic między mądrymi i głupimi, bogatymi czy biednymi, dobrymi lub złymi, świętymi bądź grzesznikami, białymi czy kolorowymi. Chcę tylko, by każdy przyszedł i skorzystał z tego zaproszenia. Zaproszenie nie ma granic czasowych ani liczbowych. Jest ono ciągle aktualne. Skierowane także do tego, kto dzisiaj słucha Słowa Bożego. Nawet grzech nie jest ostatecznością, bo istnieje łaska przebaczenia dla tych, którzy chcą z niej skorzystać. Z podobnym apelem zwrócił się święty Jan Paweł II w homilii rozpoczynającej jego pontyfikat. Nie lękajcie się, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi, do Jego zbawczej władzy, otwórzcie granice państw, systemów ekonomicznych i politycznych, szerokie dziedziny kultury, cywilizacji, rozwoju. Nie bójcie się, Chrystus wie, co nosi w swoim wnętrzu człowiek, On jeden to wie. Podczas sądu ostatecznego Pan Bóg nie akceptuje wyłącznie tylko braku miłości. Tam właśnie jest potrzebny ustrój weselny. Nikt, kto nie kocha, nie przebacza, kto się nie oczyszcza, nie może się uważać za przyjaciela Boga. Trzeba być takim jak Bóg, by zostać zaliczonym do grona Jego przyjaciół. Stąd też
zaliczenie do grona zaproszonych i powołanych nie oznacza automatycznie przynależności do grona wybranych. Ta przestroga odnosi się nie tylko do przeszłości. Ona odnosi się do wierzących wszystkich czasów, którzy zobowiązani są do ciągłej dbałości o miłość. I tyle o drugiej sprawie, czyli o uczcie Mateuszowej. Wreszcie trzecia i ostatnia to jest odniesienie do Eucharystii. Już w pierwszych relacjach życia Kościoła mowa o praktyce Eucharystii. Święty Paweł powie: ja otrzymałem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, kiedy został wydany, wziął chleb i dzięki uczyniwszy połamał je i rzekł: to jest ciało moje za was wydane, czyńcie to na moją pamiątkę. Podobnie skończywszy wieczerzę, wziął kielich, mówiąc: ten kielich jest nowym przymierzem we krwi mojej. Czyńcie to, ile razy pić będziecie, na moją pamiątkę. O Eucharystii sprawowanej w każdą niedzielę czytamy też w tekście Didache, pochodzącym z przełomu I i II wieku po Chrystusie. W Dniu Pana, mówi ten tekst, w niedzielę, gromadźcie się razem, by łamać chleb i składać dziękczynienie, a wyznawajcie ponadto wasze grzechy, aby ofiara wasza była czysta. Niech nikt, kto ma jakiś spór ze swoim bratem, dopóki się nie pogodzą, nie bierze udziału w tym zgromadzeniu, aby nie została skalana wasza ofiara. Tak, Kościół otrzymał Eucharystię od Chrystusa nie jako jeden z wielu darów, ale jako dar największy. Dar Chrystusa z samego siebie. Człowiek, który odrzuca ten dar, który zabija w sobie wrodzoną mu tęsknotę do nieśmiertelności, spada do poziomu zwierzęcia i niczym się od niego nie różni. Jedynym celem jego zabiegów i trosk staje się żądza utrzymania swego życia i stworzenia jak najwygodniejszych warunków swego bytowania. Wszystkie jego troski i wysiłki są zmaterializowane, a wtedy nastaje chaos pojęć, zamieszanie we wszystkich dziedzinach życia ludzkiego, nieporozumienia i walki poglądów i pojęć moralnych. Mówił Korfanty w tekście Naród, Państwo i Kościół. W czasie naszego ziemskiego życia do stołu Eucharystii można podejść i może podejść każdy człowiek, tak człowiek godny, jak i niegodny. Nikomu nie jest zabronione zbliżyć się do Niego, ale co ważne, to sposób, w jaki w nim uczestniczymy, uczył święty Augustyn. Wpierw trzeba zrzucić z siebie brudne szaty grzechu. Dlatego zanim przystąpimy do uczty eucharystycznej, najpierw winniśmy uważnie zbadać własne sumienie. Niech przeto człowiek baczy na siebie samego. Spożywajcie ten chleb i pijcie z tego kielicha. Kto bowiem spożywa i pije, nie zważając na ciało Pańskie, wyrok na siebie spożywa i pije. Dlatego święty Jan Chryzostom nawoływał wiernych: proszę, błagam i zaklinam, aby nie zbliżać się do tego świętego stołu z nieczystym i skażonym sumieniem. Takie przystępowanie, nawet jeśli 1000 razy dotykamy ciała Pana, nigdy nie będzie mogło się nazywać komunią, lecz wyrokiem, niepokojem i powiększeniem kar.
Ci, którzy są świadomi ciężkiego grzechu, jakkolwiek sądziliby, że za niego żałują, o ile mogą mieć spowiednika, powinni najpierw odbyć sakramentalną spowiedź. Dbajmy z wszystkich sił o naszą szatę weselną. Na koniec podziękujmy Chrystusowi za każdą Eucharystię. Panie, zostań z nami. Boże, w hostii utajony, bądź pochwalony, bądź adorowany, teraz i na wieki wieków. Amen.

0: Wierzę w jednego Boga, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia stąpił z nieba. Za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Krzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo. Wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwo Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroku. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych, życia wiecznego w przyszłym świecie. Każdy z nas został zaproszony przez Chrystusa do wspólnoty z Nim i do dawania świadectwa Ewangelii. Za wstawiennictwem świętego Jana Pawła przedstawmy Panu Bogu nasze prośby.
1: Módlmy się za papieża, biskupów, obecnego wśród nas arcybiskupa Stanisława, kapłanów i wszystkich głoszących Ewangelię, aby z odwagą i miłością prowadzili ludzi do Chrystusa. Niech święty Jan Paweł II, wierny uczeń i misjonarz, będzie dla nich wzorem apostolskiego zaangażowania. Ciebie prosimy. Módlmy się za przywódców państw i wszystkich odpowiedzialnych za życie społeczne, aby podejmowali decyzje służące pokojowi, sprawiedliwości i dobru wspólnemu. Niech ich działania pomagają budować świat, w którym każdy człowiek jest traktowany z godnością. Ciebie prosimy. Módlmy się za ludzi przeżywających trudności,

0: Módlmy się za dobroczyńców naszej katedry, aby ich ofiarność wspierała życie modlitwy i służyła całej wspólnocie wiernych. Niech Bóg wynagrodzi ich hojność i pozwoli im cieszyć się owocami czynionego dobra. Ciebie prosimy. Módlmy się za tych, którzy zakończyli już ziemską wędrówkę. Niech dobry Ojciec przyjmie ich do swojego królestwa i posadzi przy stole uczty niebieskiej, gdzie będą na wieki cieszyć się Jego obecnością. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas zgromadzonych na tej Eucharystii. Niech Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa przeniknie nasze serca swoim światłem, abyśmy wiedzieli, czym jest nadzieja naszego powołania. Ciebie prosimy.
1: Wszechmogący, wieczny Boże, Ty w świętym Janie Pawle II dałeś nam przykład wiernego ucznia i odważnego misjonarza. Wysłuchaj nasze modlitwy i spraw, abyśmy umocnieni Twoją łaską nieśli Ewangelię naszym bliźnim. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. Miłosierny Boże, przyjmij nasze modlitwy i dary, które składamy i przez udział w świętej ofierze doprowadź nas do wiecznej chwały.

Ty przez krew swojego Syna i moc Ducha Świętego zgromadziłeś przy sobie swoje dzieci, które grzech oddalił od Ciebie, aby Twój lud zjednoczony na wzór Trójcy Świętej stał się Kościołem,

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechu. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przejmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości, razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Zbigniewem, obecnym wśród nas biskupem Stanisławem oraz całym duchowieństwem.
2: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętymi Piotrem i Pawłem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.

wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Abyś przyszedł do mnie, a powiedz tylko słowo, a będzie ustawiona dusza moja.

0: Módlmy się. Wszechmogący Boże, Ty nas karmisz najświętszym ciałem i krwią Twojego Syna. Pokornie Cię błagamy, abyś nam dał udział w Twoim boskim życiu. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Ogłoszenia duszpasterskie na 28. niedzielę zwykłą. Dzisiaj swoją ofiarą wspomagamy Fundację Dzieła Nowego Tysiąclecia, która wspiera studiującą młodzież. Dzisiaj o godzinie 17 w katedrze odbędzie się koncert z okazji Dnia Papieskiego. Wystąpią soliści śpiewacy Violetta Liber, Anna Pakuła, Bartłomiej Mazurek oraz chór kameralny Chrobry z Towarzyszeniem Orkiestry Smyczkowej pod dyrekcją Weroniki Cieślik. W programie utwory Bacha, Gomeza oraz między innymi kompozycje do poezji Karola Wojtyły. Różaniec w kościele świętej Małgorzaty od poniedziałku do piątku o godzinie 17.30, w sobotę o godzinie 8.30 oraz w katedrze od poniedziałku do czwartku o godzinie 18.30 i w niedzielę o godzinie 7.30. Gorąco zachęcamy wszystkich wiernych do odmawiania różańca, do rozważania tajemnic zbawienia, aby ożywić swoją wiarę. Serdecznie zapraszamy. W poniedziałek 12 października przypada święto poświęcenia Katedry Poznańskiej. W katedrze msza święta o godzinie 8 oraz o godzinie 10 na zakończenie obchodów stulecia Uniwersytetu Ekonomicznego oraz uroczyste nieszpory o godzinie 18. Serdecznie zapraszamy. We wtorek o godzinie 20 odbędzie się zebranie dla członków parafialnego oddziału Caritas. W środę o godzinie 19 odbędzie się spotkanie dla rodziców dzieci klas trzecich przygotowujących się do pierwszej komunii. W czwartek w Laboratorium Wiary przy probostwie o godzinie 15.00 odbędzie się spotkanie dla członków Żywego Różańca z okazji jubileuszu dwustulecia tej modlitewnej wspólnoty całego świata. W sobotę o godzinie 11.30 odbędzie się katecheza dla dzieci klas pierwszej, drugiej i trzeciej, przygotowujących się do pierwszej Komunii Świętej. W sobotę w Kościele Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Poznaniu, osiedle bohaterów II wojny światowej 88, o godzinie 19 odbędzie się wyjątkowe wydarzenie audiowizualne poświęcone postaci błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Tchnienie to oratorium łączące muzykę, słowo i obraz o życiu, wierze i świadectwie kapłana męczennika. Wystąpią chór i orkiestra Jordan, Anna Aleksandrowicz, sopran oraz Aleksander Machalica, lektor. Kompozytorem i dyrygentem jest Tomasz Karwański. Libretto przygotowała Monika Wydrzyńska. W przyszłą niedzielę o godzinie 16.00 w katedrze zostanie odprawiona msza święta dla małżonków przeżywających srebrne i złote jubileusze. Serdecznie zapraszamy. W kruchcie kościoła rozprowadzony jest przewodnik katolicki. Mszę świętą odprawił i homilię wygłosił Jego Ekscelencja ksiądz arcybiskup senior Stanisław Gondecki. Przy organach pan Jacek Pupka śpiewał chór katedralny pod dyrekcją księdza Szymona Bajona. Ogłoszenia napisał ksiądz Ireneusz Szwarc, proboszcz.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Mam na imię Patrycja i jestem w Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia od 2020 roku. No i przyszłam tutaj powiedzieć kilka słów o tym, kim jesteśmy i czym jest Fundacja. Mówimy o sobie żywy pomnik świętego Jana Pawła II. I jest nas około 2000 stypendystów, zarówno uczniów, jak i studentów z całej Polski. No i dzięki Fundacji, oprócz stypendium, mamy również wsparcie duchowe, formacyjne. Fundacja to nie tylko pomoc finansowa, no ale też ogromne wsparcie, takie duchowe. Można znaleźć dużo relacji, dużo przyjaciół. Fantastyczna sprawa po prostu. Te żółte koszulki, które mamy na sobie, to są koszulki z różnych obozów, na które jeździmy w wakacje. No i można nasze obozy podejrzeć na stronie internetowej www.dzielo.pl. No i tutaj chciałabym w tym miejscu w imieniu całej naszej fundacji powiedzieć jedno wielkie, ogromne, ogromne dziękujemy za całe wsparcie, zarówno to materialne, ale przede wszystkim duchowe, za całą modlitwę. I my też w naszej modlitwie pamiętamy o naszych darczyńcach, o wszystkich, którzy nam pomagają, wszystkich, którzy nam wspierają. I za to ogromne, ogromne Bóg zapłaci.

Ekscelencjo, czcigodny księże arcybiskupie, ja w swoim imieniu, jak i w imieniu całej wspólnoty poznańskiej Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, chciałbym serdecznie podziękować za wspólną modlitwę, za skierowane do nas słowo. I mam nadzieję, że to słowo będzie w nas trwało i będzie nas umacniało na tym, abyśmy na drodze tego, abyśmy byli godnymi uczniami, misjonarzami na wzór naszego świętego patrona Jana Pawła II. W ramach podziękowania bardzo prosimy o przyjęcie tego skromnego podarku, który składa się z naszych takich charakterystycznych emblematów, które są widoczne wśród ludzi. Bóg zapłać.

Chciałbym na końcu podziękować wszystkim, którzy brali udział w tej Eucharystii. Najpierw księdzu rektorowi i moderatorom, także księdzu Karolowi, wszystkim klerykom i diakonom. Także właśnie tej Polonia, Stowarzyszeniu Republika Polonia i właśnie członkom tego nowego dzieła tysiąclecia i wszystkim obecnym tutaj wiernym. Niech Pan Bóg wszystkich trzyma w opiece i błogosławi.

0: Reklama.
1: Przydomowy taras. Idealne miejsce wypoczynku. Bliżej natury, na świeżym powietrzu. Niezależnie od pogody. Poznaj Skyglass. Nowoczesny system zadaszeń tarasowych, ogrodów zimowych i szklanych ścian przesuwnych. Idealne połączenie szkła i aluminium. Precyzja, lekkość, trwałość i elegancja. Wejdź na skyglass-systems.com i umów się na bezpłatny pomiar z wyceną. Skyglass. Otwórz się na świat.
2: Kochani, zapraszam Was do lektury mojej najnowszej książki Przypadki Romana Brandstettera. Jest fantastyczna opowieść o sklejaniu się tożsamości człowieka, który przed wojną był gorliwym sionistą, a po wojnie stał się jednym z największych pisarzy chrześcijańskich. Zapraszam serdecznie, Jan Grzegorczyk.
0: Po reklamie. Autopromocja.
3: Wywiady z osobami trzeźwiejącymi po uzależnieniach, rozmowy z rodzicami dzieci walczącymi z nałogami, spotkania z terapeutami uzależnień. Będziemy mówić prawdę o narkotykach, jak niszczą zdrowie i relacje, jak trudna jest walka o wolność i jak mimo wszystko można ją wygrać. Fundacja Mater Maria i Radio Emaus zapraszają co drugi poniedziałek o godzinie 21:10 na audycję Wyrwani z niewoli.
4: Gole, zwycięstwa, porażki, ale sport to coś więcej niż wynik. To emocja, pasja, walka i niezwykli ludzie. Hartowo na sportowo zaglądam za kulisy sportowych historii. Rozmawiam z tymi, którzy je tworzą i szukam tego, co w sporcie najważniejsze. Słyszymy się w każdy poniedziałek i piątek o 18:30 w Radiu Emaus. Pozdrawiam, Michał Bondyra.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Na dobry dzień. Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel, organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
5: Na zegarach 11:33 słuchacie dobrego Radia Emaus. Z tej strony Julia Szymańska, jestem z Wami do godziny 14. A co w Poznaniu i w atmosferze? Otóż jest obecnie w Poznaniu 11 stopni Celsjusza. Ciśnienie atmosferyczne jest niskie, wynosi 1008 hektopaskali. Wzrasta nam szansa na opady w Poznaniu. Obecnie wynosi ona dokładnie 47%. W okolicach godziny 13 i 14 w Poznaniu właśnie synoptycy zapowiadają lekkie opady. Maksymalna temperatura w Poznaniu dzisiaj wyniesie 14 stopni i podobnie będzie na terenie całej Wielkopolski. Najcieplej w Rawiczu, tam stopni 15.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel, organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Wątku dnia. Myśli świętych.
1: Papież Leon XIII. Najlepsza i najbardziej skuteczna forma modlitwy to różaniec pomagająca osiągnąć życie wieczne. To lekarstwo na zło. Najważniejsza z łask otrzymanych od Boga. Nie ma korzystniejszej modlitwy.
0: Reklama.
2: Przydomowy taras. Idealne miejsce wypoczynku. Bliżej natury, na świeżym powietrzu. Niezależnie od pogody. Poznaj SkyGlass, nowoczesny system zadaszeń tarasowych, ogrodów zimowych i szklanych ścian przesuwnych. Idealne połączenie szkła i aluminium. Precyzja, lekkość, trwałość i elegancja. Wejdź na skyglass-systems.com i umów się na bezpłatny pomiar z wyceną. SkyGlass. Otwórz się na świat.
3: Kochani, zapraszam Was do lektury mojej najnowszej książki Przypadki Romana Brandstettera. To jest fantastyczna opowieść o sklejaniu się tożsamości człowieka, który przed wojną był gorliwym sionistą, a po wojnie stał się jednym z największych pisarzy chrześcijańskich. Zapraszam serdecznie, Jan Grzegorczyk.
4: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
0: Po reklamie. Autopromocja.
5: Wywiady z osobami trzeźwiejącymi po uzależnieniach. Rozmowy z rodzicami dzieci walczącymi z nałogami. Spotkania z terapeutami uzależnień. Będziemy mówić prawdę o narkotykach, jak niszczą zdrowie i relacje, jak trudna jest walka o wolność i jak mimo wszystko można ją wygrać. Fundacja Mater Maria i Radio Emaus zapraszają co drugi poniedziałek o godzinie 21.10 na audycję Wyrwani z niewoli.
6: Gole, zwycięstwa, porażki, ale sport to coś więcej niż wynik. To emocja, pasja, walka i niezwykli ludzie. Hartowo na sportowo zaglądam za kulisy sportowych historii. Rozmawiam z tymi, którzy je tworzą i szukam tego, co w sporcie najważniejsze. Słyszymy się w każdy poniedziałek i piątek o 18.30 w Radiu Emaus. Pozdrawiam, Michał Bondyra.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
7: Przypominam, że w piątek 16 października odbędzie się prelekcja pod tytułem Płynięcie filozoficzne źródłem humoru, poprowadzona przez doktora Pawła Bleję i będzie ona poprowadzona w ramach projektu Archeologia Humoru, który organizują Akademia Genius Loci i Wydział Teologiczny UAM. Jednakże Genius Loci zapraszają też wszystkich do tego, by odwiedzić kościół Najświętszej Marii Panny in Summo na Ostrowie Tumskim w Poznaniu. Jest to najstarsza zachowana w Bryle świątynia w naszym mieście. Ten gotycki kościół postawiono w miejscu, w którym w X wieku stanął pałac księcia Mieszka I wraz z przyległą kaplicą. We wnętrzu kościoła prezentowana jest wystawa poświęcona historii świątyni, aspektom związanym z archeologią, historią sztuki i architekturą wraz z odniesieniem do kaplicy księżnej Dobrawy. Wnętrze kościoła jest dostępne w sezonie zimowym w weekendy od 10 do 17, a od maja również w tygodniu między godziną 9 a 12.

0: Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni, przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen. Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel, organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
2: Wybiła godzina 12, z tej strony nadal Julia Szymańska, jestem z Wami do godziny 14. Czy coś zmieniło się przez pół godziny? Trochę tak, ponieważ temperatura w Poznaniu wynosi obecnie 12 stopni Celsjusza, tym samym zbliża się coraz bardziej do maksymalnej zapowiadanej temperatury w Poznaniu na ten dzień, a będzie to 14 stopni Celsjusza. Podobnie będzie na terenie całej Wielkopolski. Najchłodniej dzisiaj w Złotowie, tam maksymalnie stopni 12, a najcieplej w Rawiczu, tam 15 stopni. Synoptycy zapowiadają lekkie opady w okolicach godziny 13 i 14 w Poznaniu. Ciśnienie atmosferyczne niskie, 1008 hektopaskali.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel, organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl.

Słyszycie ten jazz w tle? Rozpoczęło się południe w radiu Emaus na zegarach 12:13. Tymczasem we wtorek 13 października przejdziemy płynnie do informacji remontowo-drogowych. Wprowadzona zostanie zmiana w organizacji ruchu na ulicy Wyszyńskiego i w obrębie skrzyżowania z ulicy Panny Marii i z ulicą Wieżową. Jest to konieczne z powodu budowy kanalizacji deszczowej na odcinku od ulicy Wyszyńskiego do ulicy Panny Marii do mostu Mieszka I, co w związku z tym zmieni się tor ruchu pojazdów przy zachowaniu przejazdów w obu kierunkach. Wyłączona z ruchu zostanie południowa jezdnia ulicy Wyszyńskiego pomiędzy Mostem Chrobrego a końcem przystanku tramwajowego Katedra, a w zamian udostępniona będzie jezdnia północna na tym odcinku. W związku z tym zmienią się także tory jazdy na wysokości skrzyżowania ulicy Wyszyńskiego z ulicy Panny Marii i Wieżową, ale nadal dostępne tam będą prawoskręty i będzie zachowane przejście dla pieszych.

We wtorek 13 października będzie wprowadzona zmiana w organizacji ruchu na ulicy Wyszyńskiego i w obrębie skrzyżowania z ulicy Panny Marii i ulicą Wieżową. Przejazd w obu kierunkach odbywa się południową nitką mostu Chrobrego, gdzie dostępny jest także chodnik dla pieszych, którzy zmierzają ze Starego Miasta na Ostrów Tumski czy na Rondo Śródka. No właśnie, bo te wszystkie zmiany, o których wspomniałam wcześniej, wynikają z gruntownego remontu, który odbywa się obecnie na moście Chrobrego. Docelowo w ramach tego remontu powstaną 3 nowe mosty, 2 drogowe i 1 tramwajowy. Zaprojektowano na nich drogi rowerowe i chodniki, a po zakończeniu budowy północnej nitki mostu prace przeniosą się na nitkę południową, a ruch będzie poprowadzony nową częścią mostu. Inwestycja obejmuje też przebudowę odcinków ulicy Estkowskiego i Wyszyńskiego oraz skrzyżowań z ulicą Chwaliszewo, Panny Marii i Wieżową. Będzie tam też platforma przystankowa i tramwajowo-autobusowa.

0: podróżować, zwiedzać świat. Pięknie żyć, garściami życie brać. Chciałem być piosenkarzem.
1: Reklama.
2: Kochani, zapraszam Was do lektury mojej najnowszej książki Przypadki Romana Brandstettera. Jest fantastyczna opowieść o sklejaniu się tożsamości człowieka, który przed wojną był gorliwym sionistą, a po wojnie stał się jednym z największych pisarzy chrześcijańskich. Zapraszam serdecznie, Jan Grzegorczyk.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
7: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
8: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
9: Raz, dwa, trzy.
8: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
6: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
1: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

czwartek, 8 października rozpoczął się 17. Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy imienia Henryka Wieniawskiego podczas inauguracyjnego koncertu. No już po 12:00 wystąpiła wybitna południowo-koreańska wiolonczelistka Taeyeon Kim. Następnego dnia ruszyły zmagania 48 skrzypaczek i skrzypków w pierwszym etapie. I podczas tego etapu zaprezentowało się aż czworo Polaków: Wojciech Niedziułka, Zofia Anna Olesik, Bartosz Skibiński i Jakub Staszel. Co ciekawe, Wojciech Niedziułka bierze udział w konkursie po raz drugi. Jednakże to nie wszystko, ponieważ na estradę konkursu Wieniawskiego powracają po 4 latach także Barbara Ewa Żołnierczyk, Maja Kasprzak, Elias Moncado, Zhihin Zhang, Maja Wichert, no i właśnie ich będzie można w kolejnych dniach konkursu usłyszeć. Drugi etap rozpocznie się 13 października, ale o tym powiem co nieco za chwilę, a tymczasem Pokolenie i Kombi.

Mr. Big to be with you. Przed chwilą w Radiu Emaus, a my wracamy do tego, że 8 października rozpoczął się 17. Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy imienia Henryka Wieniawskiego. Drugi etap tego konkursu rozpocznie się 13 października i do niego dostanie się nie więcej niż 24 skrzypków lub skrzypaczek, czyli połowa uczestników. W trzecim etapie ta liczba zredukuje się o połowę. 12 uczestników zagra z Towarzyszeniem Orkiestry Kameralnej. Do półfinału jury zakwalifikuje 6 uczestników, a do ostatecznej rozgrywki, do finału, trafią 3 osoby. W ramach tego finału uczestnicy zagrają jeden z 2 koncertów skomponowanych przez Henryka Wieniawskiego, koncert Fis-Moll lub D-Moll. Wyniki będą znane wieczorem 22 października. Dzień później laureaci zagrają w nowej roli, nie jako uczestnicy, a zwycięzcy konkursu.

Na stronie naszego radia radioemaus.pl możecie w zakładce aktualności odsłuchać rozmowy z porannymi gośćmi Radia Emaus, na przykład z Włodzimierzem Nowakiem, radnym osiedla Poznań Grunwald Południe i działającym ze stowarzyszeniem Urbanator, który w porannej rozmowie u nas w Radiu Emaus opowiedział o tym, co deweloper zrobi po likwidacji pasażu Opińskiego, w związku z czym mieszkańcy osiedla byli bardzo niezadowoleni.

0: Sponsorem prognozy pogody jest poznańskie biuro podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
1: Temperatura w Poznaniu wynosi 12 stopni Celsjusza. Mamy oczywiście 11 października. Słońce zajdzie o godzinie 17.51. Mamy jeszcze trochę czasu, żeby pocieszyć się słonecznym światłem, którego dzisiaj jest niewiele, ponieważ zarówno zachmurzenie, jak i wilgotność utrzymują się na wysokim poziomie. Ciśnienie atmosferyczne dla odmiany jest niskie, wynosi 1008 hektopaskali. Synoptycy w okolicach godziny 13 i 14 zapowiadają drobne opady właśnie w Poznaniu. Mówi do Was oczywiście Julia Szymańska. Słyszymy się jeszcze w Radiu Emons do godziny 14.
0: Sponsorem prognozy pogody jest poznańskie biuro podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl.

Wczoraj był obchodzony Dzień Zdrowia Psychicznego. Z tej okazji warto przypomnieć, że w Poznaniu działa punkt interwencji kryzysowej, w ramach którego możecie otrzymać bezpłatną całodobową pomoc. Można tam zgłosić się osobiście na ulicy Rybaki 18A lub zadzwonić pod numer 509 111 508. Powtarzam, 509 111 508. Warto wspomnieć też, że w ramach pilotażu Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu działają dwa centra zdrowia psychicznego, w ramach których możecie bez skierowania udać się na jednorazową konsultację czy też spotkanie konsultacyjno-wsparciowe z psychologiem, który pokieruje Was do miejsc, gdzie możecie otrzymać dalszą pomoc, w tym do poradni zdrowia psychicznego. Co ważne, obecnie, żeby otrzymać pomoc psychologa w ramach NFZ, nie potrzebujecie skierowania. I tej nadziei tutaj doda nam Elton John.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus w przypowieściach mówił do arcykapłanów i starszych ludu: Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść. Posłał jeszcze raz inne sługi z poleceniem: powiedzcie zaproszonym, oto przygotowałem moją ucztę. Woły i tuczne zwierzęta ubite i wszystko jest gotowe. Przyjdźcie na ucztę. Lecz oni zlekceważyli to i odeszli. Jeden na swoje pole, drugi do swego kupiectwa, a inni pochwycili sługi jego i znieważywszy pozabijali. Na to król uniósł się gniewem. Posłał swe wojska i kazał wytracić owych zabójców, a miasto ich spalić. Wtedy rzekł swoim sługom: uczta weselna wprawdzie jest gotowa, lecz zaproszeni nie byli jej godni. Idźcie więc na rozstajne drogi i zaproście na ucztę wszystkich, których spotkacie. Słudzy ci wyszli na drogi i sprowadzili wszystkich, których napotkali, złych i dobrych. I sala weselna zapełniła się biesiadnikami. Wszedł król, żeby się przypatrzyć biesiadnikom i zauważył tam człowieka nieubranego w strój weselny. Rzekł do niego: przyjacielu, jakże tu wszedłeś, nie mając stroju weselnego? Lecz on oniemiał. Wtedy król rzekł sługom: zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie go na zewnątrz w ciemności. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, bo wielu jest powołanych, lecz mało wybranych.
2: Często codzienne obowiązki i natłok pilnych zadań sprawiają, że zupełnie zapominam o zaproszeniu do głębokiej relacji, jaką oferuje mi Bóg. Zamiast wejść na ucztę pełną radości, uciekam w swoje małe interesy. Ciągle martwię się, czy zasługuję na ten dar, zamiast go po prostu przyjąć. Czas przestać szukać wymówek i otworzyć się na pełniejsze życie, które ma prawdziwy sens. Pomyśl, którą ważną sprawę postawiłem w tym tygodniu ponad obecność dla Boga i bliskich.
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Za nami Sylwia Grzeszczak, Myslowic z piosenką Dla Ciebie, no i Elton John, który miał dodać nadziei. Powiedziałam tak, bo pomyślałam sobie, że zmagania z Narodowym Funduszem Zdrowia mogą być czasami przygnębiające oraz frustrujące, no i może właśnie Elton John by podniósł Was na duchu. A skoro o duchu mowa, no to dzisiaj oczywiście w archidiecezji poznańskiej odbyła się msza święta pod przewodnictwem arcybiskupa Stanisława Gądeckiego z okazji Dnia Papieskiego, obchodzonego pod hasłem Święty Jan Paweł II, uczeń, misjonarz. Mogliście na tej mszy być dzięki transmisji na żywo prosto z poznańskiej katedry w Radiu Emaus, ale co ważne, za dwa dni arcybiskup Zbigniew Zieliński i prezbiter Marek Głodek będą przewodniczyli nabożeństwu ekumenicznemu z okazji Święta Biblii. Nabożeństwo to odbędzie się w Strzeszynie we wtorek 13 października o 18.45.

Przypomniałam, że 13 października odbędzie się nabożeństwo ekumeniczne o godzinie 18:45 w kościele pod wezwaniem świętej Moniki na ulicy Biskupińskiej w Poznaniu na Strzeszynie. Będą jej współprzewodniczyć ksiądz arcybiskup Zbigniew Zieliński, metropolita poznański, oraz prezbiter Marek Głodek, zwierzchnik kościoła chrześcijan baptystów. Oprawę muzyczną tego nabożeństwa zapewni chór Cerkwi Prawosławnej w Poznaniu, a to, o czym mówię, będzie odbywać się w ramach 24. Ekumenicznego Święta Biblii, które rozpoczęło się dzisiaj, a dokładnie rozpocznie dzisiaj o godzinie 17 na ulicy Obozowej w Poznaniu w Kościele Ewangelicko-Augsburskim Łaski Bożej. Rozpocznie się od koncertu studentów Akademii Muzycznej. Koncert będzie nosił nazwę Nowe w Muzyce. O całym programie tego Święta Biblii, który do 18 października potrwa, opowiem za chwilę, a tymczasem mrozu.

rozpocznie się 24. Ekumeniczne Święto Biblii. W ramach tegoż święta dzisiaj właśnie w tym kościele odbędzie się koncert Nowe w Muzyce, a jutro o 17.30 w pawilonie Nowa Gazownia odbędzie się Forum Młodych. Rozmowę poprowadzi Jonasz Błajet i będzie ona poprowadzona pod hasłem Stworzony do czegoś więcej. W środę odbędzie się o godzinie 18 w Urzędzie Marszałkowskim debata ekumeniczna pod tytułem Czy żyjemy w czasach ostatecznych? Będą w niej uczestniczyć profesor Kalina Wojciechowska i profesor Marek Kita. Prowadzącym będzie Maksymilian Gadowski. Dzień później w czwartek będzie można uczestniczyć w kościele ulicznym pod hasłem Oto wszystko czynię nowe. Z kolei w piątek odbędzie się modlitwa kanonami z udziałem braci z Teze w kościele pod wezwaniem świętego Jana.

Wybiła 13:55, to znaczy, że zbliża się koniec mojej obecności na dzisiaj tutaj w Radiu Emaus. A skoro o końcach mowa, to jeszcze muszę nadmienić, że w ramach ekumenicznego święta Biblii 18 października odbędzie się zakończenie tegoż święta o godzinie 18 w Auli Nowa Akademii Muzycznej koncertem zespołu TGD. Się to święto zakończy. Ja się żegnam, kłaniam, mówiła do Was Julia Szymańska. Życzę miłego popołudnia.

0: Reklama.
1: Przydomowy taras. Idealne miejsce wypoczynku. Bliżej natury, na świeżym powietrzu. Niezależnie od pogody. Poznaj Skyglass. Nowoczesny system zadaszeń tarasowych, ogrodów zimowych i szklanych ścian przesuwnych. Idealne połączenie szkła i aluminium. Precyzja, lekkość, trwałość i elegancja. Wejdź na skyglass-systems.com i umów się na bezpłatny pomiar z wyceną. Skyglass. Otwórz się na świat.
0: Po reklamie. Autopromocja.
2: Wywiady z osobami trzeźwiejącymi po uzależnieniach. Rozmowy z rodzicami dzieci walczącymi z nałogami. Spotkania z terapeutami uzależnień. Będziemy mówić prawdę o narkotykach. Jak niszczą zdrowie i relacje. Jak trudna jest walka o wolność. I jak mimo wszystko można ją wygrać. Fundacja Mater Maria i Radio Emaus zapraszają co drugi poniedziałek o godzinie 21.10 na audycję Wyrwani z niewoli.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Audycja powstaje we współpracy z Muzeum Narodowym w Poznaniu.
1: Kinga Sibilska-Camacho, Galeria Sztuki Polskiej w Muzeum Narodowym w Poznaniu. O Oldze Boznańskiej interesują nas obrazy z poznańskiego muzeum, a tych Olga namalowała, które są w naszych zbiorach, 23, ale oczywiście nie wszystkie przedstawiają kobiety. Olga Boznańska przede wszystkim wiąże się z trzema takimi ośrodkami. Krakowa, bo tam się urodziła w 1865, ale jej droga do sławy była kręta, bo w tej połowie XIX wieku edukacja dla kobiety nie była taka otwarta jak dziś. I Boznańska była właśnie tą jedną z tych kobiet, które przecierały szlaki kolejnym pokoleniom artystek. I dzięki właściwie powiązaniu jej takiej determinacji i talentu uzyskała sukces. Więc wiąże się z trzema ośrodkami, bo rozpoczyna swoją edukację w Krakowie, później wyjeżdża do Monachium i po Monachium marzy jej się zawsze Paryż, do którego miała o tyle łatwiejszą trochę drogę, ponieważ jej matka była francuską, więc miała kontakty we Francji. Pomagał jej nieco jej kuzyn Daniel Mondon, grafik również, więc w zasadzie razem z nim miała pierwszy pokaz swoich prac i już wyjeżdża do Paryża w tej już pod koniec XIX wieku i zostaje tam do końca swojego życia, więc do 1940 dokładnie.
2: No trzeba przyznać, że to jest czas, gdzie kobiety w sztuce jeszcze nie miały tak łatwo.
1: No nie miały zdecydowanie, w zasadzie też i panował takim, no trzeba to powiedzieć, patriarchat, więc bez zgody ojca przede wszystkim to kobiety w domu nie miały za dużo do powiedzenia. Tutaj akurat Adam Boznański, ojciec Olgi, chciał, aby rozwijała swoje talenty. Natomiast nie był entuzjastą pomysłu wyjazdu do Paryża, dlatego Boznańska najpierw wyjeżdża do Monachium. Też Adam, ojciec, ma po prostu też tam kontakty i wie, że jeżeli wyśle tam córkę, to będzie pod okiem innych mistrzów, na przykład Władysława Szymanowskiego czy Józefa Branta.

0: przecierała szlaki, tak. Tutaj, jeżeli można wspomnieć, to właściwie kolejną taką artystką, która zresztą pojawia się w naszym muzeum na Portrecie Poznańskiej, to Wanda Chełmońska. I można powiedzieć właśnie o tej bardzo ciekawej relacji, jaka łączyła te dwie artystki, bo Wanda już należała do tego pokolenia artystek, które już mogły studiować otwarcie na akademiach i konsekwentnie studiowała dwa kierunki: historię sztuki i jeszcze właśnie malarstwo już na Akademii Sztuk Pięknych, czego Poznańska nie mogła zrobić oficjalnie. Ona pracowała, uczyła się w takich pracowniach działających przy akademiach i jej nauczycielami byli profesorowie oczywiście z tych akademii, ale to był wyraźny podział na męski świat artystów i na ten kobiecy, i często ta sztuka kobiet była właśnie taka poniżana, jako stawiana taka na marginesie, uważano, że po prostu kobiety raczej się do malowania nie nadają, tylko do domu, do garów, mówiąc delikatnie i kolokwialnie, ale oczywiście już biorąc to bardziej na poważnie, to często też brak dostępu na przykład do nagiego modela, bo to o to też chodziło, to powodowało jakieś napięcia, to też miało swoje konsekwencje, no bo brak jednak uczenia się anatomii, która wówczas była takim podstawowym w zasadzie elementem edukacji, jakby skutkował tym, że kobiety też miały ograniczony repertuar swojej twórczości, więc najczęściej dominowały martwe natury, portrety i to właśnie Poznańska robiła. Tyle, że była w tym sprytna i potrafiła wykorzystać to na swoją korzyść, bo malując portrety zaznajamiała się ze środowiskiem paryskim, no i dzięki temu właściwie w Paryżu funkcjonowała całkiem nieźle.
1: Czyli co można powiedzieć? Determinacja, spryt, talent?
0: Tak, chociaż często w jakichś biografiach na temat Poznańskiej właśnie przeczytamy, że ona była właśnie w cieniu ojca, że to tato dzięki jakiemuś finansowaniu córeczki jej pomagał. I oczywiście jest w tym dużo prawdy, no nie chcę mówić, że zupełnie nie, ale wydaje mi się, że trzeba podejść do tego też trochę krytycznie, bo jednak naprawdę Poznańska zdecydowanie była zdeterminowana. W Monachium potrafiła też trochę ustawiać po kątach swoich profesorów, bo powiedziała jednemu, że jeżeli nie będzie od niej wymagał, to ona po prostu będzie musiała opuścić szkołę. Nie wiem, czy dzisiaj ta groźba kogokolwiek by przeraziła, ale no wtedy jej zależało po prostu, żeby być malarzem, dosłownie, czyli żeby dorównać mężczyznom, i to była taka ambicja, która ją spalała, która ją po prostu determinowała jej życie. I ostatecznie, pomijając już kwestię tego, co wiemy, co jest jakoś jeszcze nieprzebadane, bo trudno jakby to nawet jakoś przebadać, czyli kwestię jej też kondycji psychicznej, bo też się dużo o tym mówi, czasami więcej niż o obrazach, tak myślę. Natomiast chodzi o to też, że jej to pragnienie, aby tworzyć, o czym często mówiła, że jeśli miałaby przestać malować, musiałaby przestać żyć, to powodowało, że nawet ta sztuka zakryła jej wszystkie inne możliwości. Ona chciała żyć tylko z malowania, nie miała swojej rodziny i sądzę, że było to też podyktowane właśnie tą sytuacją, bo nawet jeżeli miała narzeczonego malarza, to wiadomo, że z tego duetu to on by się zajął sztuką, no a ona musiałaby podjąć chociażby opiekę nad dziećmi i zarządzaniem jakby tym gospodarstwem domowym, więc do tego stopnia myślę, że była to taka determinacja właśnie, żeby poświęcić wszystko dla sztuki.

nie ma takich, myślę, miarodajnych szacunków, bo to, co się mówi, że to są właśnie od 1000 do 3000, no to jak to policzyć? To są obiekty, które oczywiście, że znajdują się w galeriach narodowych, ale też przecież Grob Poznańska sprzedawała i nie jesteśmy w stanie tego namierzyć. Więc na pewno gdzieś pewne obrazy, które znamy z fotografii, no, znajdują się w jakichś prywatnych kolekcjach, może już spalone po wojnie, ale na pewno zostawiła po sobie dzieła, które, jeżeli choć troszeczkę się z nimi zaznajomimy, to później potrafimy je rozpoznawać. Była taka ciekawa historia, którą kiedyś znalazłam w internecie. Ktoś się dzielił, że byli chyba w Paryżu, tutaj nie chcę wymyślać, ale na jakiejś aukcji, gdzie nikt nie wiedział, czyje to jest dzieło, a oni od razu odkryli. No bo po prostu Polacy, może, miejmy nadzieję, znamy Poznańską i jej właśnie taką charakterystyczny sposób też malowania. Myślę, że to też, że malowała na podłożach takich tekturowych, to nie było może bardzo takie nowatorskie, ale myślę, że to była też jej decyzja taka artystyczna i spowodowała, że właściwie te jej dzieła są jakoś rozpoznawane jako jej. Tak, i też taki element niedoprecyzowania. Ona lubiła grać też z tłem, pozostawiać tą postać w takim lekkim szkicu, niedopowiedzeniu, co oczywiście dodawało takiej liryczności w tych przedstawieniach postaci.

Poznaniu ten zbiór nie jest aż taki ogromny i też nie wszystko jest pokazywane. To dopiero ostatnio miniony rok, kiedy był rokiem Poznańskiej, no, sprzyjał temu, żeby pokazać wszystko, co mamy w naszych zbiorach, więc był tak zwany pokaz właśnie Poznańska. Teraz mamy troszeczkę już ograniczoną tą twórczość do jednej ściany, więc kilka prac zobaczymy, ale są to oczywiście autoportret Poznańskiej, co też nie jest aż tak częste, bo Poznańska stworzyła oczywiście sporo tych autoportretów, ale na tle jakby całej spuścizny to nie jest aż tak dużo, więc zawsze dobrze spojrzeć na twarz samej artystki. I też są to portrety postaci związanych z Wielkopolską. Może też nie wszystkich znamy, bo jest kilka takich portretów osób, które są jeszcze anonimowe. Mogło to wynikać też z tego, że Poznańska no, nie chciała o wszystkich mówić. Nie każdy może chciał być rozpoznawany. Pamiętajmy, że te obiekty wisiały często przecież na ekspozycjach. Ale te osoby, które znamy, to Maria Trąbczyńska, która była związana tutaj z naszą już dzisiejszą Akademią Muzyczną. Była notabene nauczycielką Stefana Stuligrosza, więc może chociażby przez niego jakoś bardziej jakby zrozumiemy, kim jest ta osoba. Też, no właśnie, wspomniana już Wanda Chełmońska, której portret malowała Poznańska w Paryżu. Tam się też poznały. Jest to o tyle też ciekawe, że ten, myślę, że portret jest jednym z takich piękniejszych w ogóle w naszych zbiorach, który naprawdę świetnie Poznańska uchwyciła taki charakter tej kobiety, bo pisano o niej, że była taką wysportowaną Wenus renesansową, więc to właśnie wysportowaną było po to, że zawsze się kojarzyło, że i renesans czy barok, no to przedstawia takie piękności pulchne, natomiast tu chodziło o to, żeby właśnie podkreślić, bo Wanda była wysoka, zdecydowanie wyższa i taka no, bardziej posturalna, aniżeli drobniutka Poznańska, natomiast no właśnie też była związana z Poznaniem później, przeprowadziła się tutaj, mieszkała na ulicy Matejki, więc w zasadzie no, w centrum Poznania. I tutaj też bardzo mocno wpływała na środowisko artystyczne, więc też miała no, zasługi dla Poznania. Pojawia się też i pan Skrzydlewski Jan, który również był wykładowcą wówczas w konserwatorium muzycznym. Pewnie być może nawet spoznali się tutaj z tą Trąbczyńską, bo kiedy on skończył pracę, ona tam weszła, więc może gdzieś w korytarzu. Także mamy bardzo ciekawy obraz, wnętrze z postacią i to cały czas rodzi jakieś niepewności, kim jest ta osoba, bo no, są pewne przypuszczenia, aczkolwiek nie ma stuprocentowej pewności, czy jest to pani Getterowa, którą Poznańska dobrze znała, z którą się przyjaźniły jeszcze z czasów krakowskich. Też artystka. Jest też Maria Strzemboszowa-Kraszewska. Też jej portret, która to postać właściwie jest zapomnianą. Była wdową po Alojzym Strzemboszu, który był dyrektorem Biblioteki Polskiej w Paryżu. I też no, uważa się, że była taką nieformalną uczennicą Poznańskiej. Poznańska nigdy też nie chciała uczyć, specjalnie odmówiła dwa razy tutaj możliwości, naprawdę prestiżowej, myślę, że na tamten czas, możliwości objęcia profesury, czy tej kadry właściwie dla kobiet w Krakowie czy w Warszawie, odrzuciła obie propozycje, ale w Paryżu uczyła i miała kilka swoich uczennic, więc Strzemboszowa była taką niepisaną trochę uczennicą. Znamy wiele fotografii, które się zachowały właśnie z pracowni Poznańskiej. No i mamy piękne obrazy jeszcze z tego wczesnego okresu monachijskiego, bo tych zdaje się, że właściwie tak w muzeach jest mniej. Dużo pozostało po Paryżu, po tym okresie paryskim. Z Monachium jest troszkę tego mniej. I mamy taki właściwie obraz, który stał się taką ikoną poznańskiej, czyli tego naszego małego pokazu. Dziewczyna z tulipanami. Też anonimowa postać.
często poznańskiej wtedy pozowały koleżanki ze studiów, więc może to jest jedna z nich, ale z tego samego czasu biedacy, którzy w tej chwili nie są na ekspozycji, ale też wiem, że ludziom się bardzo ten obraz zawsze podobał i zyskiwał naprawdę bardzo dobre notowania jeszcze w prasie za czasów poznańskiej, doceniony przez rynek niemiecki, więc właśnie takie nastrojowe, w takich jeszcze szarościach, chociaż też trzeba pamiętać, że poznańska tą paletę miała zdecydowanie bogatszą, niż by się wydawało i niż sama z taką kokieterią mówiła, że była taką malarką szarości, a paleta miała przynajmniej 26 pigmentów, to jest dość dużo.

moje ulubione. No trudno powiedzieć, bo właściwie zawsze jakoś, jak się patrzy na poznańską, to coś gra w duszy. Na pewno bardzo lubię ten właśnie jej autoportret, w którym z takim trochę przekąsem tak patrzy na nas, może nawet wydawałoby się, że z arogancją, ale to jest raczej takie poczucie właśnie satysfakcji, że ona już jest w tym Paryżu, w którym marzyła, w takim, a nie innych okolicznościach, gdzie doczekała się swojej pracowni, jest u siebie i ona, tak jak sama mówiła, że w zasadzie ten wybór akurat portretu może był też i takim poczuciem jej niezależności, że to motyw do niej przychodzi, a nie ona do niego. I to też jest bardzo ciekawa praca. No oczywiście uwielbiam ten portret Wandy. Ona jakoś czaruje tymi błękitnymi oczami, bo właśnie mówiłam o tym, że uchwycono charakter. Wanda Chomońska miała dosyć trudne dzieciństwo. Wychowywała się bez ojca. Ojciec był raczej przemocowcem, przynajmniej w jej wspomnieniach. I kiedy przyjechała do Paryża, pewnie, tak zakładam, szukała oparcia wśród starszych właśnie i znalazła poznańską. Do niej przyszła na pozowanie. Pewnie się zaprzyjaźniły i po latach stworzyła też jej wizerunek, więc była jakaś tam relacja bliższa. I myślę, że w tych oczach właśnie Wandy widać z jednej strony taką ciekawość świata, ale pewną taką właśnie niepewność, wątpliwość. Siedzi bardzo dostojnie, taka pewna tego miejsca, jest taka osadowiona wręcz jak na tronie. Taka dama, ale w jej oczach widać jakiś taki lekki strach. I to jest bardzo ciekawe, że to wyczuwa się na takich niuansach, albo Znańska była mistrzynią właśnie niuansów i to w tym obrazie widać. Oczywiście są też takie obrazy, których nie ma na ekspozycji w tej chwili. Lubię te, które właśnie pokazują taki gest jej malarski. Ona się lubiła bardzo bawić farbami. To widać, że była w tym odważna i na tym pokazie Poznańska, można było to uchwycić tę niepewność jeszcze Monachium, gdzie musiała malować trochę pod dyktando swoich profesorów i w tym studium kobiety, którą mieliśmy takiej starszej, widać właśnie to, że ona tak męczy się tam jeszcze mocno, a już w tych obrazach późniejszych widać tą całą ferię barw, to takie szaleństwo gestu, czy to właśnie takie malowanie pośpieszne, czasem niedoprecyzowane, które mamy też widać właśnie w takim obrazie kobieta na fotelu, niestety tylko tak nazwane, bo nie znamy, aczkolwiek myślę, że może to być właśnie Maria Strzemboszowa, o której mówiliśmy. I jeszcze jest takie małżeństwo, które no właśnie obecnie na ekspozycji nie ma, związane z Poznaniem, Julia Chondzyńska i Jan Chondzyński, para lekarzy, którzy mieszkali w Paryżu, przyjaźnili się z Poznańską. Podobno Poznańska się u nich leczyła, więc też potrafiła właśnie dobrze się zakręcić i mieć odpowiednie znajomości. Julii Chondzyńskiej właśnie zawdzięczamy kilka obrazów właśnie Zrzeczonych Biedaków, tą dziewczynę z tulipanami i jej portret Julii Chondzyńskiej, zresztą wspaniały. Więc myślę, że te wszystkie historie tutaj, które udało się też jakoś na tej pokazie wydobyć, są niezwykle ciekawe, że właśnie to jest bardzo interesujące, że obiekty, które trafiły z najróżniejszych zakątków, tak naprawdę spaja jeden mianownik wielkopolski. To jest naprawdę rzadka rzecz, bo zazwyczaj no, obiekty trafiają naprawdę z najróżniejszych miejsc, zwłaszcza jeżeli chodzi o Poznańską. A tu po prostu tak się złożyło, że akurat ci darczyńcy dali takie obiekty, które połączyły się właśnie tym mianownikiem wielkopolskim. Oczywiście może nie każdy obraz dokładnie się wiąże z nim, ale większość postaci na nich tak.

0: Wydaje mi się, że to jest pytanie takie, które w ogóle może konfrontuje nas z tym, czy w ogóle warto oglądać sztukę, bo to jest chyba raczej pytanie, które dotyka naszej wrażliwości, tego, że jeżeli patrzymy na te obrazy, to one w nas coś poruszają. Oczywiście nie wiem, czy tak jest zawsze z Poznańską, ale myślę, że to, co jest interesujące, to biorąc pod uwagę jeszcze cały kontekst tej naprawdę trudnej drogi, bo dziś dla nas jest to dość oczywiste, że no, wybieram co chcę, idę gdzie chcę. Jak mi się nie uda, to spróbuję coś innego. Jesteśmy w takiej epoce instant trochę. Wszystko, co mamy, mamy na wyciągnięcie ręki, właściwie w telefonie. A w tamtym czasie to było coś zupełnie innego i Poznańska wyrastała no, w takim patriarchalnym środowisku, który blokował ją bardzo mocno, a ona się temu nie poddała i była taką osobą no, nie tyle też tylko zdeterminowaną, ale pewną tego, czego chce. I myślę, że wręcz od niej się możemy tego uczyć i w jej sztuce, takiej zawężonej nawet do tej twórczości portretowej, to może nie były jedyne dzieła, bo oczywiście malowała też wnętrza, pejzaże, że mniej, ale czasem z perspektywy okna, to jednak w tych obrazach potrafiła wypowiedzieć to, co właściwie muzyk by stworzył jakiejś harmonii dźwięków. Ona ma tą harmonię barw. Potrafiła pokazać wrażliwość tych osób, swoje spojrzenie na te osoby, jej interpretację. I myślę, że nie każdemu się to podobało, bo nieraz, jak sama mówiła, te jej obrazy nie zakłamują rzeczywistości, ale pokazują jej takie, jaka jest, czy nie idealizowała, pokazywała te osoby z wszystkimi ich defektami. I myślę, że od niej możemy się tego uczyć, ale uczyć się tego będziemy, jeżeli się będziemy przyglądać też tym dziełom.
1: Fertel sztuki. Audycja powstaje we współpracy z Muzeum Narodowym w Poznaniu. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Reklama.
1: Kochani, zapraszam Was do lektury mojej najnowszej książki Przypadki Romana Brandstettera. To jest fantastyczna opowieść o sklejaniu się tożsamości człowieka, który przed wojną był gorliwym sionistą, a po wojnie stał się jednym z największych pisarzy chrześcijańskich. Zapraszam serdecznie, Jan Grzegorczyk.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Popołudnie z przewodnikiem katolickim.
1: Ksiądz Wojciech Nowicki,
2: Piotr Jóźwik.
1: Ja wiem, że uczniowie chyba teraz, zdaje się, przynajmniej w podstawówce, nie mają tych zadań domowych. Czy już to wróciło?
2: Nie, obowiązkowych nie ma, ale my przynajmniej jako rodzice w swojej klasie powiedzieliśmy, że nie mamy nic przeciwko, żeby były, a wręcz nalegamy, żeby wróciły. No, z różnym tam efektem. Młodzież dzisiaj jest bardzo tak podmiotowo nastawiona i mówi, że nie ma żadnych problemów, żeby zwrócić uwagę nauczycielowi, że przecież nielegalne jest zadawanie zadań dla wszystkich.
1: A ty lubiłeś odrabiać lekcje?
2: Ja nie znałem innego świata. Znaczy, to było oczywiste, że rano się było w szkole, potem trzeba było odrobić zadanie domowe i tyle.
1: Pytam tak dlatego, że trochę o odrobione lub nieodrobionej lekcji my w tym tygodniu, a chodzi konkretnie o 10 lat funkcjonowania dokumentu, który wywołał sporo kontrowersji. Dokumentu papieża Franciszka, czyli adhortacji o miłości w rodzinie Amoris Laetitia.
2: Tak, sporo było dyskusji na ten temat, zwłaszcza na temat jednego fragmentu. Jakoś szczególnie upodobali sobie wszyscy dyskutanci właśnie ten słynny ósmy rozdział, w którym mowa była o warunkach, jakie muszą spełnić osoby żyjące w po rozstaniu ze swoim mężem czy żoną w nowych związkach, by przystąpić do komunii. No i właśnie tutaj było naprawdę bardzo, bardzo gorąco. Szkoda, że ten ósmy rozdział przysłonił całą treść tego dokumentu i chyba też na to zwraca uwagę ojciec Roman Groszewski w wywiadzie z Dawidem Gospodarkiem.
1: Bardzo na to zwraca uwagę, bo przede wszystkim jako jezuita Roman Groszewski jest duszpasterzem, rekolekcjonistą, dyrektorem domu rekolekcyjnego, domu formacji duchowej w Kaliszu. No i jako jezuita przede wszystkim idzie drogą rozeznawania, którą wyznaczył, wskazał założyciel święty Ignacy z Loyoli. No i to jest dokładnie ta sama droga, ten sam mechanizm, który postanowił wprowadzić czy zaproponować, no nie nowy też powiedzmy, no nie nowy nie tylko dlatego, że sięgający Ignacego, ale nie nowy w ogóle dla chrześcijaństwa, właśnie papież Franciszek do tego tematu. Co jest ciekawe, papież Franciszek nie zrobił tu nic nowatorskiego, znaczy zrobił oczywiście, ale nie zrobił w tym sensie, że to nie jest jakiś nowum, które wprowadził. No, papież Franciszek opierał się tak naprawdę na takich uchylonych drzwiach, które pozostawił papież Jan Paweł II w Familiaris Consortio i to tam właśnie pojawia się po raz pierwszy temat i wręcz możliwość dopuszczenia osób w powtórnych związkach do Komunii Świętej. Papież oczywiście Franciszek 10 lat temu aktualizuje w ogóle ten temat, no bo trochę czasu minęło od Familiaris Consortio, świat się zmienił, problemy nowe się pojawiły. Natomiast prawdą jest to, co powiedziałeś, że my skupiliśmy się jednak, być może właśnie to pokazuje też, że żyjemy przede wszystkim najbardziej problematycznymi kwestiami. Natomiast jakby umknęło zupełnie całe nauczanie tam papieża właśnie o miłości w rodzinie, który mówi o na przykład o przygotowywaniu do sakramentu, wskazuje, jak dużo tu jest na przykład braków, nie, że księdza, zanim zostanie wyświęcony, tak, formuje się, kształtuje w tym seminarium przez kilka długich lat, tak, i on rozważa, i Kościół rozważa, czy on się nadaje, nie nadaje, aż w końcu podejmują tą decyzję wszystkie możliwe zaangażowane strony. No tutaj, no co, no parę kateches, nie? No właśnie, więc na przykład zwraca uwagę na to, że okej, nawet jeśli już przygotowujemy, ale czy jesteśmy z tymi małżeństwami, jak już ten sakrament się odbędzie? Czy to jest tylko tak, że jak w wielu sprawach napięcie jest w przygotowaniu, odhaczone, no i teraz radźcie, nie? Więc jakby papież zwraca naprawdę na wiele rzeczy uwagę, więc jest to dokument, do którego warto na pewno wrócić. Natomiast no, my stawiamy pytanie, czy po pierwsze ten dokument zyska jakąś recepcję, no bo to nie jest tak, że papież napisał, można dołożyć na półkę, no tylko...
2: Nie?
1: No, może nie powinno tak być w każdym razie. Natomiast wydaje się, że sama konstrukcja też szczytu, który się odbywa w Watykanie od 7 do 14 października, który właśnie jest, dokładnie pod tytuł jest 10 lat po Amoris Laetitia. Nie jest pytaniem już, czy papież miał rację, czy nie miał, czy dobrze, że ten dokument wyszedł, czy je. Jest pytaniem o to, co zmieniło się w Kościele, co zmieniło się w rodzinach przez te 10 lat. No my też o to pytamy. Po pierwsze pytamy w skali globalnej, to znaczy, czy ten dokument faktycznie jakkolwiek wpłynął na jakąś praktykę duszpasterską, ale pytamy też z perspektywy Polski, bo wiemy, i powiedzmy sobie to uczciwie, że pontyfikat Franciszka był trudny dla Kościoła nad Wisłą, często niezrozumiany, czasem negowany. Nieraz można było odnieść wrażenie, że próbujemy trochę przeczekać, zobaczymy, co będzie dalej. No ale dzisiaj widzimy, że Leon idzie dalej tą drogą. Być może będzie chciał pewne akcenty inaczej rozłożyć, być może będzie chciał jakoś przesunąć właśnie punkt ciężkości. To zobaczymy. Natomiast Romek Groszewski właśnie zwraca uwagę na to z perspektywy też kogoś, kto towarzyszy małżonkom i który jest zaangażowany na przykład w spotkania małżeńskie, jest taki ruch, tak to nazwijmy, w Kościele, który też pokazuje właśnie pewną zmianę pokoleniową, pewną zmianę w języku, pewną zmianę w podejściu, która nie jest zmianą w znaczeniu zmiany rozumienia sakramentu, tylko jest zmianą w rozumieniu, że ten sakrament jest realizowany przez ludzi w konkretnym czasie, z konkretną historią i tak dalej. I to trzeba uwzględniać.
2: 10 lat od Amoris Laetitia, ale te zmiany, o których piszemy w naszym temacie numeru, dzieją się też na o wiele dłuższym odcinku czasu. Tak naprawdę to nie jest epoka zmian, tylko zmiana epoki, jak mówił przywołany papież Franciszek. I podobnie jest w kwestii małżeństw, bo jak pisze Bogna Białecka, zupełnie inne są dzisiaj oczekiwania. Jeszcze gdyby zapytać naszych dziadków i wcześniej pradziadków, no to oczekiwania naszych przodków w stosunku do współmałżonka były inne, były po prostu mniejsze, a mimo wszystko byli nasi przodkowie szczęśliwsi. Pisze Bogna Białecka, że warto zrozumieć, dlaczego tak było, bo kryje się w tym odpowiedź na frustrację, która dotyka dziś wielu małżeństw, które teoretycznie powinny być najszczęśliwsze na świecie, a niestety takie nie są. Być może odpowiedź znajdziemy w wybiciu do tego tekstu, które jest bardzo zachęcające do przeczytania całości, bo z jednej strony mamy coraz wyższe oczekiwania, a z drugiej strony coraz mniej godzin inwestujemy w małżeństwo, bo jak pokazują badania, mąż i żona spędzają ze sobą w tygodniu mniej czasu. Bardzo ciekawy przykład, który prowadzi nas od samego początku do samego końca tego tekstu. Naprawdę gorąco polecam, bo to jest taka praktyczna aplikacja tego, o czym też Amoris Laetitia jest. A na dokładkę jeszcze jeden artykuł, to już z kolei Angelika Szelęgowska-Mironiuk, i zahaczamy o ludzi najmłodszych, bo tak, jak dobrze wiemy, oni do żeniaczki się nie palą.
1: A ja nawiążę do grafiki, ilustracji, którą przygotowała Agnieszka Sozańska, która pojawia się na okładce, a potem jakby elementy tej ilustracji z okładki pojawiają się przy tekstach. I one właśnie ilustrują tę bliskość, która bliskość małżonków, która jest właśnie, można powiedzieć, obarczona czy obciążona tym mnóstwem tych wymagań, które wydają się tak trudne do spełnienia, że ten uścisk z jednej strony jest takim uściskiem bliskości, a z drugiej strony takim uściskiem, w którym jakby jest pewnego rodzaju bezradność, nie? Wobec tych wszystkich oczekiwań. I teraz nawiążę do tego, co ty powiedziałeś, czyli że może też to wszystko, pokolenie tego czasu, mające takie, a nie inne predyspozycje, możemy utyskiwać, czy dobrze, źle i w ogóle, a jak było w naszych czasach, ale w każdym razie tacy są i tacy patrzą z przerażeniem być może na to, co ma ich czekać w tym małżeństwie. No i może przez to też mniej siebie w tym widzą. No i
2: A i to jest też pytanie do osób starszych, do tych pokoleń wcześniej, jak one opowiadają o małżeństwie, jaki one dają przykład, bo jak wiemy, słowa to jedno, ale najbardziej przekonuje życie. Także bardzo, bardzo ciekawy, myślę, temat numeru dotykający życia, poruszający właśnie te kwestie naprawdę w wielu różnych wątkach i dodajmy, nie kończymy w tym numerze, bo za tydzień można powiedzieć swego rodzaju kontynuacja, ale o tym będziemy mówić
1: w przyszłym
2: tygodniu. A nawet
1: taka lekko polemiczna, bym powiedział, i to też jest fajne, że na naszych łamach właśnie pokazujemy te perspektywy różne, oczywiście mieszczące się w doktrynie Kościoła.
2: Tak jest.
1: Dalej idąc, przypomnijmy tylko, że Darek Piórkowski, też jezuita, kontynuuje cykl Miłość do Boga. Tym razem zatrzymuje się przy tym, co znaczy kochać całym swoim umysłem. I to niech wystarczy jako zachęta. I w końcu jeszcze powracamy do pielgrzymki Leona do Francji, ponieważ ta ostatnia relacja trochę się zakończyła na tym etapie bardziej, bym powiedział, paryzko-lurdzkim, a jeszcze pozostał Metz i ten wymiar może już mniej duchowy, chociaż też nie zupełnie nie, ale bardziej związany jednak z rolą pewnych instytucji, w ogóle przyszłości z Europy jako takiej. Metz to też miejsce związane z, w jakimś sensie, z korzeniem.

0: gdzie jest kierunek, żeby nie utracić właśnie tego, co jest w niej cenne, myślę, jest cenne. Więc warto przeczytać tekst Michała Kosowskiego.
1: Jesteśmy w październiku. Październik to miesiąc różańca. O różańcu ksiądz Artur Stopka, jak tak czytam te śródtytuł, obrączki, bransoletki, karty i widzę tutaj te ilustracje, to zastanawiam się, na ile właśnie takie portale aukcyjne, jak na przykład Temu, potrafią właśnie sprzedawać różnego rodzaju takie gadżeciki, bo w ten sposób niektórzy też zwietrzyli szansę na duży biznes. Ale ksiądz Artur Stopka pisze, bez względu na to jak, a pomóc tam może właśnie obrączka, może być taka dziesiątka, którą mamy tylko w kieszeni, taka bardzo dyskretna, czasem i smartfon z aplikacją, cel pozostaje niezmienny. Celem jest kontemplacja i do tego tekstu w dziale dla duszy też w tym numerze odsyłamy.
0: No ja chciałem powiedzieć, że na Temu można kupić nie tylko takie rzeczy codziennego użytku, jak na przykład, nie wiem, golarka do włosów, ale można też kupić całkiem sporo artykułów religijnych, chociaż ja bym zwracał uwagę jednak na jakość tych rzeczy i czy one są faktycznie wykonane tak, jak być powinny. To swoją drogą bardzo ciekawe zawsze było, jak nieraz w Ziemi Świętej kupowali pielgrzymi różańce, to im mówiono, żeby policzyli, czy zgadzają się.
1: Tak,
0: żeby potem nie mieli jedno za mało.
1: Chyba, ostatnio w którymś z teleturniejów było pytanie, ile paciorków liczy różaniec. Chyba tak, gdzieś tam mi migdało
0: w internecie. Nie wiedzieli?
1: No, a ile?
0: Cały różaniec?
1: Pytanie było, ile liczy różaniec.
0: No to dobra,
1: no
0: bo
1: właśnie.
0: Tak. No to by trzeba doliczyć.
1: Tam chyba były jakieś odpowiedzi podane, więc można było policzyć.
0: No i czas 50 plus tam jeszcze te tak. Wstępne. No. Zagieł tutaj, to się wytnie.
1: Dokładnie.
0: Ale ja chciałem tylko powiedzieć, że jeśli o kontemplacji jeszcze mówimy, no to też i mistrzyni kontemplacji, chociaż i też bardzo konkretnego, czynnego działania, to oczywiście Teresa z Avila, której wspomnienie przypada 15 października i o nie też jej... jej właśnie drodze uczenia się, jakby skupienia, o tak to powiedzmy, nie? Czyli walki, nie chciałem użyć tego słowa, ale niech będzie, z rozproszeniami. To myślę też taki praktyczny trochę poradnik. Ela Viater o tym pisze, ilustruje to piękne zdjęcie konfesjonału, przy którym Teresa się spowiadała, jest w Avila. To wciąż dostępne.
1: Rosja odciska też swoje piętno w tym numerze. Piotr Wójcik o działaniach Rosjan poza domem, na wyjeździe, u nas, na naszym boisku, że zastosuje taką piłkarską, takie piłkarskie porównanie. Różnego rodzaju akcje, które dzieją się w całej, można powiedzieć, Europie. Coraz częściej mamy już do czynienia z działaniami o charakterze zbrojnym, ale poniżej progu wojny. Problem jest w tym, że nikt dokładnie nie wie, gdzie ten próg tak właściwie się znajduje. Sekretarz Generalny NATO zapewnił o lojalności członków sojuszu, wzmacnianiu obrony i zaapelował o spokój. Przyglądamy się oczywiście tej sytuacji, a z drugiej strony patrzymy, co się dzieje na rosyjskim podwórku. Tam ostatnio wybory, jak pisze Maria Przełomiec, taka specjalna operacja wyborcza, bo jak mogą państwo się domyślić, z takim właściwym przeliczeniem tych oddanych głosów niewiele to miało wspólnego. Jak pokazuje zdjęcie do tego artykułu, nie ma w tym zupełnie nic dziwnego. To był bardziej taki plebiscyt, który przyniósł pożądane rezultaty. Władimir Putin dostał zgodę narodu na kontynuowanie tej swojej specjalnej operacji wojskowej, ale otwarte pozostaje pytanie, na jak długo, bo zdaje się, że już Rosjanie będą płacić za wojnę, która trwa kolejny rok na Ukrainie. I warto jeszcze
0: O
1: wyborach, tak. To do Niemiec zaglądamy tutaj krótko. Można powiedzieć, że Mecklenburgia Pomorze Przednie, tam rekordowy wynik Alternatywy dla Niemiec. Trochę o polityce, trochę o tym regionie, który, jak to Niemcy, nie jest za bardzo popularny w Polsce, bo my jakoś nie rozpatrujemy naszych zachodnich sąsiadów jako takiego ciekawego miejsca, żeby tam pojechać, żeby coś zobaczyć, zwiedzić, poznać, a profesor Tomasz Budnikowski przedstawia nam tutaj właśnie bardzo ciekawy punkt widzenia na ten położony na północy RFN region. Ciekawy tekst Mirosław Konkel, też odrzuceni przez algorytm, bo coraz częściej o naszej przyszłości decyduje właśnie bezduszny system i nawet jeżeli gdzieś tam za nim schowany jest człowiek, to bardzo często on ucieka od odpowiedzialności albo tej odpowiedzialności wręcz nie chce podejmować, a na koniec to zostawiliśmy sobie deser, prawda?
0: Tak, bo ja nie mam wątpliwości, że lalkę czytałeś. Pytanie, czy lalkę...
1: Bardzo mi się podobała.
0: Czy lalkę w wersji jednej z platform streamingowych, filmowych,
1: jestem
0: oglądałeś?
1: W trakcie.
0: Nasz kolega redakcyjny oglądał, ja mu się akurat podobało. Oczywiście, jeśli nie traktujemy tego

0: miniserialu, jako adaptacji książki.
1: I obejrzał też film, bo mamy do czynienia z taką swego rodzaju konkurencją. Z jednej strony mamy serial, z drugiej strony mamy w kinach film. No jak pisze Szymon Bojdo, w czasach Bolesława Prusa ta lalka była dosyć szeroko i na bieżąco komentowana. No i to się nie zmieniło. Dziś współczesne ekranizacje komentowane są właśnie tak samo. I znowu, jak w XIX wieku, mamy do czynienia z sytuacją, w której albo słyszymy bezkrytyczne zachwyty, albo bez żadnych hamulców krytycy równają ją z ziemią. Także taka recenzja jednej i drugiej produkcji na naszych łamach, jak pisze Szymon, jest wspólny mianownik. Tym wspólnym mianownikiem jest strach przed zostawieniem czegoś niedopowiedzianym. Nie wiem, pisze, czy to niewiara w intelekt widzów, czy potrzeba wprowadzenia dydaktyzmu. O lalce serialowej, filmowej, ale także tej oryginalnej, publikowanej przez Prusa w odcinkach i o reakcjach, jakie towarzyszyły w naszym dziale Kultura i Czas Wolny. I to taka wisienka na torcie. Wisienki.
0: No tak, bo to lalki w sumie można by powiedzieć. No, jak zawsze sporo treści, nie tylko w druku, ale także w internecie, do czego szczególnie zachęcamy, bo skoro i tak skrolujemy i mamy ten palec przyklejony do smartfona, to dlaczego by nie wejść akurat na stronę przewodnik.katolicki.pl i tam nie poskrolować dobrych treści.
1: Sporo do czytania i sporo też do oglądania, bo ta warstwa wizualna, mam wrażenie, naszym graficzkom w tym numerze udała się szczególnie. Zawsze to jest bardzo, bardzo wysoki poziom, ale...
0: No, uważam. Fajne słowa.
1: Ale w tym numerze naprawdę, naprawdę jest na czym oko zawiesić.
0: To mówił on.
1: Piotr Jóźwik.
0: A ja się dołączam, ksiądz Wojciech Nowicki.
2: Popołudnie z przewodnikiem katolickim. Radio Emaus. Dobre radio.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie. Reklama.
1: Przydomowy taras. Idealne miejsce wypoczynku. Bliżej natury, na świeżym powietrzu. Niezależnie od pogody. Poznaj Skyglass, nowoczesny system zadaszeń tarasowych, ogrodów zimowych i szklanych ścian przesuwnych. Idealne połączenie szkła i aluminium. Precyzja, lekkość, trwałość i elegancja. Wejdź na skyglass-systems.com i umów się na bezpłatny pomiar z wyceną. Skyglass. Otwórz się na świat.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
4: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
5: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
6: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
7: Raz, dwa, trzy.
6: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
4: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Reklama.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus na dobre popołudnie. Największy skarb. Msza święta od podstaw. Zapraszają ksiądz Wojciech Nowicki i ksiądz Jan Frąckowiak.
1: Wspomnieliśmy ostatnio o tabernakulum. Zapowiedziałem, że powiemy też o adoracji Najświętszego Sakramentu, ale zanim do tego dojdziemy, to jeszcze warto byłoby powiedzieć, jak właściwie powinno być zbudowane tabernakulum, bo jednak jakby nie patrzeć, jest to najcenniejsze miejsce w Kościele, w którym jest obecny realnie, prawdziwie, substancjalnie, powiemy, za świętym Tomaszem Jezus Chrystus. Ksiądz Jan Frąckowiak zaraz nam to wszystko wyjaśni. Ksiądz Wojciech Nowicki przy mikrofonie. Szczęść Boże.
2: Kłaniam się naszym słuchaczom także. Szczęść Boże.
1: To jak z tym tabernakulum właściwie? Są jakieś normy? Są normy, oczywiście, że są.
2: Oczywiście, że tak. Oczywiście w historii, tak jak wspominaliśmy tydzień temu, jest bardzo wiele zwyczajów, praktyk i tak dalej. Natomiast dzisiaj Kościół mówi mniej więcej tyle, że musi to być miejsce mocne, bezpieczne i godne, a przy tym dobrze też widziane i powinno być jedno w kościele. Dawniej w starszych kościołach, jakichś wielkich bazylikach, zdarzało się, że tabernakulów było więcej. Natomiast dzisiaj koncentrujemy się na jednym punkcie, więc właśnie tak to od strony formalnej wygląda. Tabernakulum zwykle powinno być metalowe, albo przynajmniej jakąś metalową obudowę, tą skrzynię wewnętrzną, taką oczywiście na zewnątrz może być jakieś zdobienie, na przykład drewniane. Ważne jest też to, że drzwi powinny być takie solidne, na klucz oczywiście. No i wskazane jest, żeby były przynajmniej 3 bolce, które przekluczają, które zamykają tabernakulum od boku, od góry, od dołu. Ten klucz od tabernakulum także nie powinien być przechowywany gdziekolwiek, ale jego miejscem jest najlepiej sejf, kiedy nie jest używany w czasie liturgii, musi być ukryty w bezpiecznym miejscu, żeby nikt nie sprofanował tego największego skarbu, tak jak właśnie mówimy, który Kościół posiada, bo nie mamy większego skarbu niż Eucharystia, czyli realnie obecny Jezus Chrystus. W dużych kościołach możliwe są też jakieś kaplice Najświętszego Sakramentu czy kaplice adoracji. W naszej archidiecezji poznańskiej mamy takie zjawisko już od jakiegoś czasu, że powstają w różnych miejscowościach, w różnych świątyniach kaplice adoracji całodziennej. To są bardzo takie piękne zwyczaje i piękne praktyki, kiedy wspólnota parafialna odkrywa w swoich sercach pragnienie adorowania Najświętszego Sakramentu i razem z księdzem proboszczem zastanawia się, jak można temu pragnieniu uczynić zadość, i często kończy się to właśnie jakąś piękną kaplicą. W samym Poznaniu mamy kilka takich miejsc, ale także w innych miejscowościach poza Poznaniem też są takie właśnie kaplice. One zwykle działają w ciągu dnia, od tej ostatniej mszy do południowej czy porannej, do tej mszy wieczornej. Czasami może u nas mniej, ale gdzieniegdzie, na przykład na zachodzie, można spotkać takie kaplice, w których adoracja toczy się całą dobę. Kiedyś miałem okazję czasami zaglądać do takiej bardzo starożytnej bazyliki w Rzymie świętej Anastazji. I tam, proszę sobie wyobrazić, jest kaplica adoracji 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Kiedyś miałem okazję przechodzić tamtędy o dość nietypowej porze, bo to gdzieś było między 3 czy 4 nad ranem. Wszedłem tam do tego miejsca adoracji. Proszę sobie wyobrazić, że tam całkiem spora grupa ludzi adorowała. Ludzi, którzy mieli rozpisane dyżury i na każdą godzinę w tygodniu ktoś zawsze był. Także kiedy wspólnota parafialna decyduje się na taką właśnie kaplicę, to ważne jest nie tylko, żeby odpowiednio wszystko zorganizować, zabezpieczyć, ale także, żeby zawsze ktoś był, żeby Pan Jezus nie był sam. Kiedyś jeszcze w starszej liturgii był taki, może dla nas mało zrozumiały zwyczaj, że odprawiano mszę świętą w obecności Najświętszego Sakramentu, czyli na ołtarzu był wystawiony Najświętszy Sakrament w monstrancji, a równocześnie toczyła się msza święta. taką mszę nazywano Missa Coram Sanctissimo, czyli msza wobec Najświętszego Sakramentu, i zwykle odprawiano ją w czwartki, dziękując Panu Jezusowi za to, że zechciał z nami zostać. W Poznaniu ten zwyczaj utrzymywał się dość długo, bo już po reformie jakiś czas, a mianowicie w dzień uroczystość Bożego Ciała, kiedy jeszcze jakieś 20 lat temu procesja wyruszała z katedry i kończyła się uroczystą mszą świętą na Starym Rynku. I tam zwykle właśnie, nawiązując do tych starych tradycji, w czasie tej mszy świętej Najświętszy Sakrament był wystawiony. Dzisiaj mamy to troszeczkę inaczej i tak bardziej poprawnie od strony teologiczno-liturgicznej, ale warto wiedzieć, że jeszcze niedawno taki zwyczaj był. Dzisiaj się podkreśla, że na początku mszy nie powinno być Najświętszego Sakramentu na tym ołtarzu, na którym Eucharystię sprawujemy, bo Pan Jezus dopiero w czasie tej mszy świętej do nas pod postacią chleba i wina przyjdzie.
1: A to zanim może jeszcze dwa słowa o tym właściwie, czym jest adoracja Najświętszego Sakramentu i po co w kościele łacińskim, bo przecież na wschodzie aż takiej praktyki adoracji nie ma, to jest coś bardzo typowego dla kościoła zachodniego, to powiedzmy jeszcze, zajrzyjmy do tego tabernakulum, skoro już go opisaliśmy, jak jest zbudowany, no bo tam przechowujemy Najświętszy Sakrament także do wystawienia w takich specjalnych też naczyniach, kto może je też wyjaśnić. Powiedzmy, ludzie znają pewnie gdzieś z widoku, ale może powiedzmy, jak to się nazywa.
2: Tak, no myślę, że wszyscy znają to największe naczynie liturgiczne, które zazwyczaj używane jest podczas adoracji, czyli monstrancję. Monstrancja ma też inną nazwę ostensorium i oba te pojęcia wywodzą się od łacińskich słów, które oznaczają pokazywanie czegoś, wystawianie na widok publiczny. Rzeczywiście monstrancja, skąd ona się wzięła? Otóż gdzieś mniej więcej w XIII-XIV wieku, kiedy rozwinęła się praktyka wpatrywania się w Jezusa Eucharystycznego, czyli tego, co dzisiaj nazywamy adoracją, zastanawiano się, jakim naczyniem się posłużyć, żeby wszyscy jak najwyraźniej hostię mogli zobaczyć. Więc zaczęto od tego, że nie posługiwano się żadnym naczyniem, tylko rękoma kapłana, ponieważ w czasie mszy świętej ksiądz podnosił Najświętszy Sakrament, hostię po konsekracji zaraz na bardzo długi moment. To nie jest tak jak dzisiaj, gdzie kapłan po wypowiedzeniu słów przeistoczenia podnosi na kilka sekund najpierw konsekrowaną hostię, potem kielich z konsekrowanym winem, ale podnosił na długie minuty. Dziś ze średniowiecza są takie zapiski, które świadczą o tym, że proszę sobie wyobrazić, na przykład uczniowie z okolicznych szkół, kiedy słyszeli dzwony oznaczające, że właśnie to takie podniesienie następuje w sąsiednim kościele, to potrafili uciekać z lekcji, co na pewno im się bardzo podobało, ale miało też taki wymiar pobożności, po to, żeby podbiec do kościoła i przez chwilę popatrzeć na Najświętszy Sakrament. Ludzie, którzy w okolicach przechodzili gdzieś przy kościołach, od razu też właśnie biegli do kościoła, żeby patrzeć na hostię. Pojawiło się więc takie zjawisko oglądania hostii, więc do tego były potrzebne ręce kapłana. Natomiast później zastanawiano się, jak to można zrobić, żeby można było dłużej patrzeć, i stwierdzono, że można wykorzystać do tego takie relikwiarze, czy naczynia, które przypominały relikwiarze, a więc naczynia, w których przechowywano relikwie. I tam wkładano zamiast relikwii po prostu konsekrowaną hostię. Z czasem z tych relikwiarzy wykształciło się naczynie, które znamy dzisiaj dobrze, czyli nasza monstrancja. Monstrancja ma kilka takich elementów. Zbudowana jest właściwie z trzech takich podstawowych części. Stoi na takiej podstawie stopie. Potem jest nóżka, przy czym ta nóżka, nie wiem, czy nasi słuchacze zauważyli, ale jak będą kiedyś w kościele na adoracji, to mogą zwrócić uwagę, ma zawsze mniej więcej w połowie coś, co tak fachowo nazywa się nodus, czyli z łacińskiego taki węzeł, supeł, takie zgrubienie, ponieważ kiedy kapłan podniesie tę monstrancję, będzie błogosławił albo będzie ją niósł w procesji, to ten nodus podtrzymuje całą tę monstrancję w jego rękach, tak żeby się nie wysmykiwała, mówiąc kolokwialnie. Natomiast ta główna część nosi taką piękną nazwę Gloria, czyli inaczej chwała, byśmy powiedzieli. Ta główna część, ona też ewoluowała, miała różne kształty, w różny sposób się prezentowała. Na początku były to takie jakby wieżyczki, w których znajdował się taki cylinder szklany i w tym cylindrze umieszczano hostię. Potem właśnie te monstrancje przypominały troszeczkę style architektoniczne, właśnie były monstrancje gotyckie, które przypominały nieco fasadę kościoła albo nawet takiej strzelistej katedry z różnymi wieżyczkami, ozdobami, figurkami, rzeźbami i tak dalej. Ale najbardziej takie znane i piękne monstrancje to są monstrancje barokowe, które tę glorię miały w kształcie słońca. I z tych właśnie barokowych monstrancji wyewoluowały te najbardziej nam znane, proste, dość dzisiejsze monstrancje, które skupiają nasz wzrok na hostii też poprzez promienie przypominające słońce. Warto może też wiedzieć, że w Poznaniu mamy jedną z najstarszych w Polsce monstrancji, jeśli nie najstarszą, a mianowicie monstrancję, która została ofiarowana Poznaniowi, a dokładniej Sanktuarium Bożego Ciała przez króla Władysława Jagiełłę. Ta monstrancja została zrobiona gdzieś około 1400 roku i Władysław Jagiełło, kiedy tutaj kiedyś w Poznaniu w początkach XV wieku się pojawił, to tę monstrancję krótko po bitwie pod Grunwaldem naszemu miastu ofiarował i czasami w wielkich procesjach miejskich można tę monstrancję zobaczyć. Tak było, zdaje się, w minionym roku, kiedy ksiądz arcybiskup w procesji miejskiej właśnie tę monstrancję niósł. Na co dzień można ją zobaczyć w naszym Muzeum Archidiecezjalnym razem z kilkoma innymi niezwykle pięknymi monstrancjami.
1: My w Polsce jesteśmy przyzwyczajeni do takich, można powiedzieć, małych monstrancji, które da się postawić na ołtarz, ale gdybyśmy popatrzyli na przykład na tradycję hiszpańską, tam bywają potężne monstrancje, które wiele osób, jeśli tak można powiedzieć, pcha, bo to jest na kółkach, potężna, rozbudowana monstrancja i są wielkie tradycje właśnie też procesji, więc kiedy mówimy też o Najświętszym Sakramencie, to trudno też i od tego tematu procesji uciec.
2: Oczywiście. W Polsce z taką jedną z większych pewnie monstrancji nowoczesnych, współczesnych, to jest monstrancja używana podczas adoracji na polach lednickich na przykład, ale także są przepiękne ołtarze bursztynowe czy inne, które są tymi tak zwanymi ołtarzami pokoju, w których też są przepiękne, współczesne, a równocześnie niezwykle artystycznie wykonane monstrancje.
1: To kiedy, a jeszcze o tych naczyniach, bo tak powiedzieliśmy monstrancja, to jest jedno, ale jeszcze jest naczynie, w którym właśnie taki przypominając trochę półksiężyc, w której jest włożona hostia.
2: Tak jest, no właśnie. Pewnie nasi słuchacze przede wszystkim kojarzą tę monstrancję, kiedy sami są w kościele na jakimś nabożeństwie różańcowym czy jakimś innym, albo na adoracji Najświętszego Sakramentu po prostu, ale ten Najświętszy Sakrament jakoś się pojawia i jest przechowywany na co dzień, właśnie ta hostia przechowywana jest w tabernakulum, w takim małym naczynku, które nazywa się kustodią. Kustodia to jest taka, byśmy powiedzieli, maluteńka monstrancja, tylko bez tych wszystkich zdobień i promieni. Sama nazwa kustodia to jest od łacińskiego custodire, czyli strzec. Ona strzeże Najświętszego Sakramentu wtedy, kiedy nikt na nie patrzy. I z tego naczynka jest wyjmowany Najświętszy Sakrament i wkładany do monstrancji. Może czasami ktoś zastanawiać się, jak ta hostia, taka cieniuteńka, delikatna, się trzyma tak pionowo, że możemy na nią popatrzeć. A to dzięki takiemu, trudno powiedzieć, czy naczyniu, może bardziej pewnemu przyrządowi, który ma dwie interesujące nazwy, a mianowicie Melchizedek albo Lunula. Melchizedek to od oczywiście imienia starotestamentalnego jeszcze pogańskiego kapłana, którego spotkał Abraham. Natomiast lunula to od łacińskiego słowa luna, czyli księżyc. A to takie zdrobnienie, taki malutki księżyc. I to jest takie rzeczywiście urządzenie, które przypomina mały księżyc. W nim mocuje kapłan tę hostię i on ma też takie żłobienie, które wchodzi w prowadnicę umieszczoną zarówno w kustodii, jak i w monstrancji. I za pomocą tego drobnego, niewidzialnego, prawie że dla oka urządzenia, my możemy wpatrywać się w Najświętszy Sakrament podczas naszych adoracji.
1: To jeszcze może powiedzmy od takiej, jak przy takich technicznych trochę rzeczach jesteśmy, to jeśli chodzi o Najświętszy Sakrament, no bo to nie jest hostia raz konsekrowana i już po wieczność teraz pokazywana, tylko co jakiś czas te hosty należy wymienić, bo przecież materia w pewnym momencie się niszczy.
2: Tak, rzeczywiście przepisy Kościoła zwracają uwagę na to, żeby hostie, które znajdują się w tabernakulum, były chlebem świeżym. I dlatego raz na jakiś czas także tę hostię, która służy w pierwszej kolejności do adoracji, a nie do spożywania, należy wymienić. Tak w naszym takim języku kościelnym mówimy o renowacji hostii, czyli odnowieniu. Spożywamy tę hostię, która już jakiś czas w tym tabernakulum się znajduje, a ksiądz podczas mszy świętej zwykle, jest taki piękny zwyczaj, że czynimy to w pierwszy czwartek albo pierwszy piątek miesiąca i ksiądz wkłada nową, żeby mogła przez jakiś czas ta nowa hostia renowowana w tabernakulum być i potem, żebyśmy mogli na nią patrzeć podczas adoracji.
1: Tak, jesteśmy jeszcze przy takich słowach, to jeszcze dopowiedzmy, zanim już przejdziemy stricte do samej adoracji. Kiedyś jak na rekolekcjach wpisałem w planie repozycja Najświętszego Sakramentu, to przyszło kilka osób i pytało się, co to jest takiego, co to będzie się działo, co to będziemy robić. Repozycja, co to jest takiego?
2: Właśnie, repozycja to może czasami ktoś z Państwa miał okazję usłyszeć przy jakiejś okazji, że na koniec nabożeństwa będzie repozycja. Repozycja, czyli możemy powiedzieć zmienienie pozycji Najświętszego Sakramentu, zmienienie miejsca. Takim naszym zwyczajnym językiem, oddając to słowo, to po prostu schowanie Najświętszego Sakramentu do tabernakulum. Czyli po nabożeństwie z błogosławieństwo zazwyczaj i po czym Najświętszy Sakrament, hostia konsekrowana jest umieszczana w tabernakulum. To jest właśnie repozycja.
1: To gdyby ktoś był na jakichś rekolekcjach i takie coś było w planie, to już będzie wiedział.
2: Tak no jest, to albo usłyszy takie coś właśnie w kościele, że będzie repozycja.
1: Właśnie, czyli adoracja teraz, też łacińskie słowo adoratio. O co właściwie w tym chodzi? Trochę pewnie nam wybrzmiało, kiedy wspominałeś o tym, że ludzie przychodzili popatrzeć na Najświętszy Sakrament. Czy to rzeczywiście chodzi o patrzenie? Czy patrzenie jest tylko środkiem do czegoś znacznie większego?
2: Tak, to jest bardzo piękny i ciekawy temat, adoracja. Powiemy tu chociaż kilka słów na ten temat. Mianowicie, nam się często kojarzy adoracja z zrobieniem czegoś przed Najświętszym Sakramentem, czyli ksiądz wystawia Najświętszy Sakrament na ołtarzu, okadza, śpiewamy i potem coś przed nim robimy. Na przykład odmawiamy różaniec, odmawiamy litanie, śpiewamy gorzkie żale, czy tam jeszcze jakieś modlitwy odmawiamy. Czasami mamy coś takiego jak adoracje prowadzone w kościołach. Na przykład jakaś grupa duszpasterska ma dyżur i od godziny 15 do 16 prowadzi adorację, czyli odmawia właśnie koronkę, różaniec, czyta teksty i tak dalej.
1: Albo wielbienie na przykład, modne też w ostatnim czasie.
2: Wielbienie, tak. Czasami właściwie to słowo się pojawia częściej nawet niż adoracja tylko, ale pewnie trochę pewne elementy są podobne. Jednakże warto wiedzieć, że istota adoracji nie polega na tym, żeby robić coś przed Panem Jezusem. Niektórzy tak troszeczkę, no bym powiedział sarkastycznie, mówią, że czytamy Panu Jezusowi przed Najświętszym Sakramentem różne teksty, które On powiedział, żeby Mu przypomnieć. Ale oczywiście my to czytamy, żeby sobie przypomnieć i obudzić naszą miłość do Pana Jezusa. Jednakże na czym polega adoracja? Czasami, kiedy młodym tłumaczę, to posługuję się takim przykładem z doświadczenia codziennego, może trochę banalnym, ale jednak wydaje mi się, że ten przykład dobrze oddaje, czym jest adoracja. Mianowicie wyobraźmy sobie, że jest dziewczyna i chłopak, którzy się kochają, lubią się spotykać. No i czasami możemy powiedzieć, że chłopak adoruje dziewczynę. No co on robi, kiedy adoruje dziewczynę? Tak naprawdę on nie robi nic. On tylko patrzy na nią i jest szczęśliwy. Oczywiście dziewczyna może tak samo adorować chłopaka, czyli patrzeć na niego i być szczęśliwym. I na czym polega adorowanie Najświętszego Sakramentu? Dokładnie na tym samym. Czyli istotą adoracji nie jest to, że my coś Panu Jezusowi opowiadamy na adoracji, tylko że my na Niego patrzymy i jesteśmy szczęśliwi. I właściwie nawet na adoracji dobrze jest troszczyć się o to, żeby były momenty milczenia, momenty, w których nic nie robimy. Nie mówimy Panu Jezusowi, nie zagadujemy Go, nie skupiamy się, co jeszcze dodać, ale po prostu skupiamy się na tym, że On jest. W adoracji nie chodzi o to, żeby mówić, ale żeby kochać. Kiedyś bardzo ładnie to oddała święta Teresa z Awila w ogóle, że istotą modlitwy nie jest, żeby dużo mówić, ale żeby dużo kochać. Przed Najświętszym Bogiem, pod postacią tej świętej hostii, jesteśmy na kolanach, można powiedzieć, powaleni Jego z jednej strony ogromem, a z drugiej strony bliskością. Trwamy jako ludzie olśnieni Jego wielkością i wspaniałością i Jego miłością równocześnie. Opowiadało się kiedyś historię o jakimś pobożnym Żydzie we Francji, który przyszedł kiedyś na adorację właśnie do kościoła Saint-Gervais w Paryżu i ktoś z modlących się tam wspólnoty zapytał go: na co pan tak patrzy, panie Abrahamie? I on wtedy odpowiedział: ja patrzę na chwałę Bożą. Właśnie adoracja to jest takie, w cudzysłowie, marnowanie czasu na to, żeby nic nie robić, tylko patrzeć na Niego. Kaznodzieje lubią opowiadać taką historię, która miała się przytrafić świętemu Janowi Wianney, który kiedyś, przechodząc koło swojego kościoła, widział, że tam stoją oparte takie widły. No przechodzi raz, widły są, przechodzi drugi raz, znowu są, przechodzi trzeci raz, znowu są, więc wszedł zobaczyć, kto to tam te widły zostawia i zobaczył, że tam po prostu jest jeden z jego parafian, który, jakiś pan, który rolnik, chłop, który wracał z pola, który klęczał przed tabernakulum i nie robił nic. I wtedy święty Jan Wianney miał zapytać tego swojego parafianina: co ty tutaj robisz? On miał mu odpowiedzieć: ja nie robię tu nic. Ja patrzę na niego, a on patrzy na mnie. To jest właśnie istota adoracji. Patrzenie. Lubię tak sobie powtarzać, że adoracja to jest taka modlitwa, gdzie łaska wchodzi przez oczy. Oczy są bardzo ważnym kanałem nie tylko poznania świata, ale także otrzymywania Bożej łaski. To jest przepiękna modlitwa. Czasami niektórzy myślą, że w adoracji chodzi o to, żeby coś czuć. No, moje takie osobiste doświadczenie jest takie, że kiedy się modlę na adoracji, to czasami coś czuję, czasami nie. Czasami czuję zmęczenie, na przykład to, że się chce spać, albo że człowiek by chciał już wyjść, bo jeszcze mu się coś przypomniało, że ma do zrobienia. Ale w takich chwilach to mądrzy mistrzowie życia duchowego mówią, że po prostu trzeba się mocno trzymać ławki, żeby nie wyjść. A czasami czuję, no, na przykład takie uspokojenie, ukojenie, gdzie człowiek jest zestresowany, nie wiem, tysiącem różnych spraw i problemów i przychodzi na adorację po to, żeby nie robić nic przed Panem i rzeczywiście taki Boży spokój przychodzi. Ale w adoracji nie chodzi o to, żeby dobrze się czuć. W adoracji chodzi o to, żeby być skoncentrowanym na Nim, albo nawet jak jest problem ze skoncentrowaniem, żeby po prostu Go kochać. Bardzo mi się podoba takie zdanie, które kiedyś powiedział nasz ksiądz arcybiskup podczas jednego z kazań, bo powiedział, że my musimy znajdować czas na adorację po to, żeby go tracić dla tego, którego miłujemy. I że nawet gdybyśmy podczas adoracji się nudzili, to dobrze wiedzieć, że On jest szczęśliwy, On, czyli Jezus Eucharystyczny, nawet wtedy, kiedy my nic nie możemy Mu ofiarować, poza naszą obecnością. I właśnie na adoracji o to chodzi. My tam jesteśmy i On tam jest. I nawet jak my nie czujemy się jakoś, nie wiem, pięknie i wzniośle, to jednak mamy świadomość płynącą z wiary, że On jest szczęśliwy, nawet wtedy, kiedy nie możemy Mu nic ofiarować poza naszą obecnością.
1: Pamiętam, kiedyś byłem jako student jeszcze dziennikarstwa na rekolekcjach u Dominikanów, które prowadził biskup Edward Tajczak. Pamiętam, że użył takiego określenia, ono może się wydawać bardzo mocne, to porównania, które się może wydawać bardzo mocne, ale mówi tak, no, głównie byli ludzie młodzi. Mówi, dzisiaj bardzo dużo czasu tracimy patrząc w telewizor, w ekran monitora, może dzisiaj byśmy jeszcze dodali smartfona.
2: Zdecydowanie.
1: A on mówi, no właśnie, mówi, a warto wyłączyć pilotem ten telewizor, a popatrzeć w inny telewizor. Bo mówi, tabernakulum, jak się na niego popatrzy, to on trochę przypomina taki telewizor, ale ma znacznie, znacznie większą moc oddziaływania i uczy nas zupełnie czegoś innego. Więc mówi, zamiast tracić nieraz czas patrząc na telewizor, może warto przyjść i popatrzeć na tabernakulum, zupełnie inny telewizor.
2: Niektórzy też mówią, że zwłaszcza jak czujemy się tacy zatruci tym wszystkim, na co patrzymy, bo wiemy, że przecież dociera do nas mnóstwo bodźców wzrokowych, ale nie tylko tych dobrych, także tych złych. Warto udać się na adorację, żeby tyle czasu, ile poświęciliśmy na właśnie wpatrywanie się w to wszystko, co jest złe i niepokojące, żeby tyle samo tytułem pewnego duchowego odtrucia wpatrywać się w Jezusa Eucharystycznego.
1: To jeszcze w kwestii adoracji troszeczkę pociągnę za język, bo myślę, że dla wielu, znaczy może tak, to jest w ogóle bardzo trudny rodzaj modlitwy, adoracja. I wiele osób, kiedy idzie na adorację, to właśnie jakby ma tą trudność, że trochę nie bardzo wie właśnie, co robić. No trochę powiedziałeś, że właśnie mamy nic nie robić. Ale też ludzie się spotykają z takim kłębiącymi się myślami różnymi, nie? No bo kiedy się człowiek zaczyna wyciszać przed Najświętszym Sakramentem, to wszystko to, co jest w nim, no zaczyna gdzieś tam dochodzić. Teraz co robić przed tym Najświętszym Sakramentem? Czy teraz te myśli, mam się skupić na tym, żeby te myśli odpychać? Czy mamy tym myślom pozwolić jakby się, nie wiem, przetoczyć przez tą głowę? No właśnie jak trochę to może to jest pytanie o taką już teraz technikę modlitwy adoracji, ale może warto, żebyśmy chociaż tak w dwóch słowach o tym powiedzieli.
2: Myślę, że to jest bardzo ciekawy problem, który jest troszeczkę szerszy, dlatego że, proszę zobaczyć, myślę, że jednym z naszych problemów dotyczących w ogóle modlitwy jest problem skupienia i tych myśli, które nam do głowy wchodzą. I pewnie czasami mamy wyrzuty sumienia z tego, że nie jesteśmy skupieni, albo że te myśli są jakieś takie, a nie inne. Ale myśli to jeszcze nie wszystko, dlatego że my może nawet spowiadamy się z tego, że myśli mamy jakieś uciekające gdzieś w czasie modlitwy, ale na przykład nie zwracamy uwagi na samą naszą obecność, nie wiem, na to, jakie postawy przyjmujemy, na pobożność naszych gestów, czynów, a to jest tak samo ważne, jak to, co się dzieje w głowie. I kiedyś wyczytałem taką bardzo ciekawą myśl, że te nasze myśli, które nas rozpraszają, my je zabieramy ze sobą na modlitwę, także na adorację, i one mogą być pewną szansą na to, żeby się modlić piękniej. Bo wyobraźmy sobie, że jesteśmy na takiej adoracji, chcemy się skupić na obecności Pana Jezusa i co chwilę przychodzą nam jakieś myśli. I teraz my oczywiście po chwili zdajemy sobie sprawę, że jakaś myśl nas od Jezusa odciąga, i wtedy podejmujemy pewną decyzję, że zostawiamy tę myśl na boku, a skupiamy się na Jezusie, ale czasami zostają wyrzuty sumienia, że gdzieś jednak jakiś czas zmarnowany był. I ktoś kiedyś powiedział, że jeżeli masz 100 takich myśli i po każdej z tych myśli wpatrujesz się w Jezusa na nowo i podejmujesz na nowo decyzję, że ukierunkowujesz swoją myśl na Jezusa, to znaczy, że dzięki tym myślom 100 razy zwróciłeś się w dobrym kierunku. A zatem w modlitwie właśnie nie chodzi o to, żeby być cały czas skupionym na Jezusie, bo tak będzie w niebie. Ale chodzi o to, żeby na nowo do Niego wracać, a równocześnie, żeby te wszystkie myśli rozkojarzone zamieniać na modlitwę. Kiedy jestem na adoracji i coś mnie męczy i gdzieś tą myślą odbiegam do jakichś problemów i po chwili zdaję sobie z tego sprawę, to wtedy mogę popatrzeć na Jezusa i powiedzieć, Panie Jezu, ty zajmuj się tymi wszystkimi sprawami, o których przed chwilą myślałem. Tobie je powierzam i niech te wszystkie rozproszenia będą zamienione na modlitwę, prośby, żebyś ty tam działał swoją łaską. Także w sumie to jest piękna sprawa, chociaż oczywiście zmaganie jest niezbędne w adoracji.
1: Ksiądz Jan Frąckowiak, nasz specjalista tegoroczny, ksiądz Wojciech Nowicki przy mikrofonie. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy na kolejny odcinek, w którym powiemy o naczyniach, albo inaczej powiedzmy paramentach liturgicznych.
2: Tak jest, do usłyszenia.
0: Największy skarb. Msza Święta od podstaw.

0: Radio Emaus na dobre popołudnie. Reklama.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
0: Po reklamie. Autopromocja.
8: Gole, zwycięstwa, porażki, ale sport to coś więcej niż wynik. To emocja, pasja, walka i niezwykli ludzie. Hartowo na sportowo zaglądam za kulisy sportowych historii. Rozmawiam z tymi, którzy je tworzą i szukam tego, co w sporcie najważniejsze. Słyszymy się w każdy poniedziałek i piątek o 18.30 w Radiu Emaus. Pozdrawiam, Michał Bondyra.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Reklama.
1: Przydomowy taras. Idealne miejsce wypoczynku. Bliżej natury, na świeżym powietrzu. Niezależnie od pogody. Poznaj Skyglass. Nowoczesny system zadaszeń tarasowych, ogrodów zimowych i szklanych ścian przesuwnych. Idealne połączenie szkła i aluminium. Precyzja, lekkość, trwałość i elegancja. Wejdź na skyglass-systems.com i umów się na bezpłatny pomiar z wyceną. Skyglass. Otwórz się na świat.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio.
1: Akademia AI. Człowiek ponad sztuczną inteligencją. Zapraszają ksiądz profesor Józef Kloch i redaktor Marcin Bernaś.
2: Wierzę w to, że przed tygodniem narobiliśmy Państwu smaka pytaniem i dziś szukaniem odpowiedzi na pytanie, czym komputer różni się od ludzkiego umysłu. Temat dzisiejszej audycji, rozmowy jest bardzo interesujący, a brzmi halucynacje AI, gdy prawdopodobna odpowiedź jest fałszywa. Witamy Państwa bardzo serdecznie i zapraszamy na to 10-minutowe spotkanie w audycji Akademia AI. Księże profesorze, poszperałem trochę w słownikach i w jednym z nich znalazłem wyjaśnienie tego słowa halucynacja w odniesieniu do sztucznej inteligencji. I oto, co zostało nam zaproponowane jako definicja. Kiedy sztuczna inteligencja generuje fałszywe lub bezsensowne informacje, przedstawiając je jako faktyczne, mimo że nie ma podstaw w swoich danych treningowych ani rzeczywistej wiedzy, wtedy właśnie mamy do czynienia z halucynacją.
3: A ja podam przykład, taki z życia wzięty. Proszę sobie wyobrazić obronę doktoratu na wyższej uczelni. Musi być 3 recenzentów, 2 jest z zagranicy, 1 z Polski. 2 recenzenci z zagranicy wystawiają znakomite opinie, a polski recenzent mówi, że doktorant korzystał z AI i 1/3 przypisów nie znajduje odpowiedników w rzeczywistości. Na ludzki język przetłumaczywszy, to znaczy nie istnieje 1/3 artykułów albo książek, na jakie powoływał się ów doktorant. I tak rzeczywiście było, a cały przewód doktorski został unieważniony.
2: No dobrze, ale używamy dziwnego słowa halucynacja. Komputer przecież niczego nie widzi, nie słyszy głosów, nie ma omamów.
3: Ale można powiedzieć językiem ludzkim, przywidzenia ma. To znaczy, że tam w którymś kościele dzwonili, ale nie wiadomo w którym. I o tym właśnie trzeba pamiętać. Zresztą wszystkie chatboty, takie jak ChatGPT i tak dalej, na dole ekranu mają taką uwagę, że czat może się mylić. Sprawdź odpowiedzi. No właśnie, i tak rzeczywiście jest. W czym rzecz? No w wypadku AI halucynacja to jest właśnie wygenerowanie treści fałszywej. Albo niezgodnej ze źródłem, albo w ogóle nieistniejącej.
2: Czyli najprościej można by to ująć, AI zmyśla, no, fantazjuje.
3: Bardzo dobra definicja. Tak można potocznie właśnie powiedzieć, ale po naszym poprzednim odcinku musimy też uważać na antropomorfizację. Mianowicie człowiek może świadomie zmyślać. Wie, że czegoś nie było, a mimo to mówi, że było. Natomiast musimy pamiętać, że model językowy nie ma intencjonalności, nie ma chęci. On nie może chcieć zmyślać, więc trafniej można byłoby powiedzieć, że system generuje po prostu fałszywą informację, która jest prawdopodobna językowo.
2: Wypada postawić pytanie, dlaczego on to robi?
3: Ponieważ prawdopodobieństwo i prawda to nie to samo. Model językowy uczy się na potężnych zbiorach danych, ogromnych, i jak język wygląda, i zależności pomiędzy poszczególnymi danymi, i gdy odpowiada, antropomorfizm, przepraszam, gdy generuje odpowiedź, tworzy wypowiedź zgodną z tym, czego się nauczył. Po prostu czego się nauczył na strukturach, na bazach danych, o strukturach i wzorcach występujących w pytaniu. Tyle. Niezwykle przekonywująco to przedstawi, ale to jest tylko prawdopodobny ciąg słów.
2: Spróbujmy to zobrazować na jakimś prostym przykładzie.
3: Proszę bardzo. Pytamy na przykład o mało znanego naukowca i o jego książkę. W tekstach naukowych często występuje właśnie taki schemat. Nazwisko, tytuł, wydawnictwo, rok. I dany model może znać bardzo dobrze ten wzorzec. Jeżeli jednak nie ma dostatecznej informacji, do odtworzenia konkretnego faktu, to może nam rzeczywiście wygenerować elementy, które pasują do wzorca, ale nie są prawdą. Mhm.
2: Czyli forma jest znakomita, a treść może być fałszywa.
3: Tak, dokładnie jest. I to jest jeden z takich paradoksów sztucznej inteligencji. Powiedzmy, że tak, błąd ortograficzny bardzo łatwo zauważymy. Zdanie bez sensu wzbudzi podejrzenia. Natomiast halucynacja, która jest bezbłędna pod względem językowym, pięknie wkomponowana w cały wywód, w całą wypowiedź, no brzmi jak, no jednak niestety, poprawna, prawdziwa.
2: I można się nabrać.
3: Właśnie. I tutaj jest problem, bo można się nabrać, można to zrobić bardzo łatwo. Owszem, system komputerowy ma dostęp do wyszukiwania, potrafi wskazywać źródła i tak dalej. Niemniej jednak sam siebie nie potrafi sprawdzić. I przy ważnych informacjach nie wystarczy zapytać, czy jesteś pewien, tylko trzeba poprosić o źródła. Dlaczego on tak napisał? Jakie znalazł dowody na to, że jego wywód jest poprawny? No i tu właśnie może się okazać, że cały system się najzwyklej myli.
2: Ale skoro twórcy modeli wiedzą o tym problemie, to dlaczego po prostu ich nie nauczą? Jeśli nie wiesz, powiedz nie wiem.
3: A to dlatego, że systemy komputerowe zostały tak stworzone, tak ułożone algorytmy, żeby dawać za wszelką cenę odpowiedź, chociaż właśnie tam w którymś kościele dzwonili, ale system nie do końca wie, w którym. I on jest, w cudzysłowie, tak nam przyjazny, że jednak chce nam pomóc.
2: To takie sprawia wrażenie, jestem nieomylny, słuchaj mnie. To jest bardzo niebezpieczne, kiedy tak sobie pomyślimy troszeczkę dalej i jakie z tego konsekwencje mogą wyniknąć.
3: Niestety to jest prawda i no, studenci, uczniowie są tak zapatrzeni w sztuczną inteligencję, albo tak bardzo im się nie chce myśleć, że po prostu przeklejają dane odpowiedzi i na tym kończą.
2: Ale wracając jeszcze do tej wcześniejszej myśli księdza profesora, gdzie pytałem o to, dlaczego system nam nie mówi nie wiem tego, a mimo wszystko generuje jakąś odpowiedź, to teraz zapytam o ten drugi mechanizm. Na czym on polega?
3: Polega na tym, że jednak system znajduje pewne ślady informacji w potężnej bazie danych. Umie, potrafi je łączyć. Wobec czego łączy? Tylko no, nie potrafi sam powiedzieć, to jest zgodne z rzeczywistością czy nie.
2: To tak trochę jak gdyby to było na teście. Siedzi sobie uczeń, ma odpowiedzi A, B, C, D i strzela w którąś z nich, mówiąc obrazowo, AI robi coś podobnego.
3: Zgadza się. Studentowi wydaje się, że to jest najlepsza odpowiedź i sztucznej inteligencji też wydaje się, że jest wszystko okej.
2: I tu chyba dochodzimy może do jakiegoś przekonania, że halucynacji nie da się całkowicie usunąć. One będą.
3: Nie da. No wyobraźmy sobie, że stoimy przed półkami ze 110 milionami książek. Tyle mniej więcej Biblioteka Kongresu Stanów Zjednoczonych ma. I na pewno nasze pytanie znajduje odpowiedź w której z nich, tylko w której. Musimy podpowiedzieć systemowi, ukierunkować go i wtedy już jest lepiej.
2: I tutaj pojawia się sakramentalna formułka znana użytkownikom czata GPT. Chat GPT może popełniać błędy, sprawdź ważne informacje.
3: Zgadza się. I w badaniach, które niedawno przeprowadziłem, rzeczywiście tak bywa, że studenci sami sięgają do różnych źródeł po to, żeby sprawdzić, czy tak rzeczywiście jest. I to jest poprawna droga.
2: I tak też powinni czynić dziennikarze. To tak troszeczkę do siebie. A jak konkretnie?
3: Konkretnie trzeba z różnych źródeł skorzystać, zobaczyć, jak one piszą na dany temat i bardziej wierzyłbym słowu drukowanemu.
2: Czy można poprosić samą AI, żeby sprawdziła własną odpowiedź?
3: Nie. I właśnie tu jest problem, że ona takiego dystansu nie ma zupełnie do siebie i nie może stwierdzić z całą pewnością, że to jest poprawna odpowiedź.
2: Księże profesorze, zamykając tą pierwszą część naszych rozważań w Akademii AI, czego dowiedzieliśmy się o sztucznej inteligencji po przeanalizowaniu czterech tematów?
3: Wymienię chyba najważniejsze rzeczy. Sztuczna inteligencja jest oparta na systemie który składa się z zer i jedynek. Ja wiem, że to jest uproszczenie, ale właśnie chodzi o pokazanie tego dna, najniższego poziomu. Dalej, sztuczna inteligencja nie ma świadomości. Sztuczna inteligencja nie potrafi czegoś chcieć. No i sztuczna inteligencja nie potrafi ocenić, czy odpowiedź, którą dała, jest poprawna.
2: Ale ChatGPT odpowiada pięknie, logicznie i bez wahania. Uwaga, nie ulegajmy złudzeniu.
3: Zgadza się, natomiast druga część naszych spotkań będzie ciekawa, jak sądzę, bo nosi tytuł Od IDI do sztucznej inteligencji. Cofniemy się do fundamentów współczesnej informatyki i do ludzi, do geniuszu ludzi, bez których dzisiejsza AI nie istniałaby w ogóle.
2: Pojawi się takie nazwisko jak Alan Turing.
3: Tak, cofniemy się w czasie do lat 50. ubiegłego stulecia, a potem dotrzemy aż do czasów współczesnych, po kilku odcinkach.
2: A zatem do usłyszenia w kolejnej audycji z cyklu Akademia AI.
1: Akademia AI. Człowiek ponad sztuczną inteligencją. Zapraszają ksiądz profesor Józef Kloch i redaktor Marcin Bernaś.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Wielkopolska nie tylko na weekend. Audycja powstaje we współpracy z Wielkopolską Organizacją Turystyczną.
1: Wielkopolska nie tylko na weekend. Maciej Gładysz, witam serdecznie. Ze mną w studiu tradycyjnie Jacek Cieślewicz, Wielkopolska Organizacja Turystyczna. Witam cię.
2: Dzień dobry.
1: No i dzisiaj można powiedzieć Wielkopolska w barwach jesieni.
2: Tak, dlatego, że chcielibyśmy zachęcić wszystkich nas słuchaczy, czyli państwa, no, jesiennego spaceru, że no, jesień nam się kojarzy z tym, że zamykamy się trochę w domu, otulamy się kocem, parzymy sobie herbatkę, puszczamy sobie film albo otwieramy książkę. Też fajnie.
1: No ale to... połowa października, teraz przecież mamy połowę października, to jeszcze jest taki okres, gdzie potrafi być bardzo ładnie, bardzo przyjemnie, ciepło, słonecznie, też drzewa nabierają zupełnie innych barw, kolorów. No ta szarość dopiero pewnie gdzieś tam nastąpi w listopadzie.
2: Korzystajmy z tego, że jest to krótkie okienko, kiedy naprawdę mamy piękne drzewa. No i te liście stracą, tak? No teraz jest ten moment, żeby zobaczyć, jak one się przeprawiają, a że przecież przeprawiają się w różnych okresach, no to niektóre będą jeszcze trochę zielone, inne będą już zupełnie pomarańczowe, a inne będą już takie prawdziwie złote. Także jak gdyby ruszmy się trochę z domu i przygotowaliśmy dla was ściągawkę z tymi najciekawszymi miejscami, gdzie na ten jesienny spacer warto się wybrać.
1: No to gdzie warto na ten spacer się wybrać?
2: No, jeśli pomyślimy sobie o okolicach Poznania, no to chyba takim miejscem idealnym, no to będzie Puszcza Zielonka, którą jakoś też zawsze moje kroki się kierują jesienią do Puszczy Zielonki. Pomijając to, że ona jest super łatwo dostępna, tam można pojechać i rowerem, i samochodem, i pociągiem, co jest bardzo ważne, bo wysiadamy sobie w Czerwonaku, czy w Owińskach, czy kawałek dalej w Skokach, czy Sławie Wielkopolskiej i właściwie jesteśmy już na skraju puszczy. No to właśnie ten mieszany las. Więc mamy troszeczkę iglaków, które przecież są zielone przez cały rok. Mamy też drzewa liściaste, które się pięknie przeprawiają. Tutaj jeziorko, tutaj coś. Myślę, że grzybiarze też tam jeszcze coś ciekawego znajdą, chociaż myślę, że akurat Puszcza Zielonka jest świetnie już spenetrowana przez okolicznych grzybiarzy. Natomiast jeśli chodzi o spacer, czy też wyprawę rowerową, no bo przecież szlaki doskonale przygotowane się akurat błota nie ma, no to jest to świetny pomysł na wyprawę rowerową, ta Puszcza Zielonka, no i oczywiście wieża na Dziewiczej Górze, no i tu jest ten wielki bonus, czyli możemy sobie zobaczyć tą przebarwiającą się puszczę z góry. To jest coś, co robi świetne wrażenie, kiedy widzimy to morze lasu właśnie mieszanego, czyli mamy takie fragmenty zielone tam, gdzie rosną sosny i te wszystkie kolory od drzew liściasty, to jest przecież przepiękny widok.
1: Ja w tej chwili, jeśli wybierzemy się tam rowerem, wybierzemy się właśnie w okolice Dziewiczej Góry, to potem nie ma problemu. W tej chwili łatwo, prosto, mamy już dwie kładki, możemy się na drugą stronę przemieścić do Poznania i tamte okolice też pozwiedzać.
2: No, okolice Radojewa, o których mówisz, na drugim brzegu Warty też są przecież ciekawe, a gdyby iść dalej, albo może jechać dalej rowerem, no to przecież mamy też okolice rezerwatu Meteoryt Morasko i Górę Morasko.
1: Najwyższe wzniesienie na terenie miasta Poznania.
2: Nie, 154 metry nad poziomem morza robią wrażenie, ale tam też jest punkt widokowy, oczywiście bez wieży, ale też z widokiem na miasto, też warto tam zajrzeć. To też jest ciekawe miejsce na jesienny taki lekki spacer.
1: Ja w sumie pewnie, gdyby dobrze pokombinować, to tak może dałoby się cały Poznań naokoło objechać.
2: Pewnie tak, no bo jak gdyby idąc dalej, no to po chwili wjedziemy też w okolice tam, gdzie jest Kiesk Strzeszynek, potem byśmy mogli pojechać sobie przez okolice Lasku Marcelińskiego, no potem jest ten kawałek, kiedy jest trochę przemysłowo, bo tam będziemy mieli Lubyń, ale chyba, że zrobimy większe kółko, no to przecież mamy Wielkopolski Park Narodowy, który jest gdzieś tam numerem dwa na mojej liście, no bo do niego też bardzo szybko, bardzo łatwo dojedziemy. Korzystajmy z tego przywileju, że z centrum Poznania do Parku Narodowego najbliższego jedzie się samochodem pół godziny, a pociągiem 20 minut.
1: My tak czasami narzekamy, że miasto jest zabetonowane, ale jak wdrapiemy się gdzieś na jakiś taras widokowy, to widać, że tej zieleni jednak w Poznaniu i w okolicach Poznania nie brakuje i korzystajmy z tego.
2: No przede wszystkim te nasze kliny zieleni, tak? Ten południowy, gdzie są akurat Łęgi Dębińskie, no zachodni, czyli ten pas jezior, tak naprawdę wschodni okolice Nowego Zoo i dolina tutaj Cybiny, no i ten północny, częściowo zajęty oczywiście przez poligon, nad który nie ma wstępu, ale przecież to też są okolice nadwarciańskie, właśnie Radojewo czy Kokoryczowe Wzgórze, tam też jest przecież pięknie jesienią.
1: Jeśli ktoś nawet nie chce wyjeżdżać z Poznania, ma takie możliwości wspomniane, to akurat moje rejony wspomniane, Łęgi Dębińskie, tam przecież spacery nad Wartą ze stawami. Mnóstwo osób, mnóstwo niesamowitych widoków, a przecież jesteśmy prawie że w centrum miasta.
2: No, rzut beretem, jak to się mówi często, albo rzut pyrą z centrum.
1: No dobrze, a gdzieś dalej poza Poznań?
2: No właśnie, bo chcielibyśmy też trochę wyciągnąć naszych słuchaczy gdzieś dalej za Poznań. Jest, oczywiście takich miejsc jest dużo, bo tak naprawdę lasów czy pięknych parków jest bardzo dużo, no ale jest kilka takich, gdzie faktycznie warto tą drogę poświęcić. No myślę, że takim numerem jeden to na pewno jest park wokół zamku w Gołuchowie. O zamku gadaliśmy już też wielokrotnie, natomiast jak gdyby ten park, który ma ponad 100 hektarów i jest to bardzo ciekawa kolekcja drzew, on też przepięknie wygląda właśnie jesienią. I to jest miejsce, które zdecydowanie warto ten, no jednak trochę czasu poświęcić, żeby tam dojechać, ale to jest zabawa wtedy na cały dzień. No i oczywiście mamy zagrodę pokazową żubrów i innych zwierząt, które też w tym takim jesiennym klimacie bardzo fajnie wyglądają. Ale gdyby ktoś chciał być troszeczkę bliżej, no to drugi fenomenalny park, jeśli chodzi o Wielkopolskę, no to jest park przy Pałacu w Dobrycy. Ten sam kierunek, tylko trochę bliżej, bo okolice Pleszewa zjeżdża się Pałac w Dobrzycy, również muzeum, również można tam zwiedzać, natomiast sam park z tymi wszystkimi, jak to się ładnie nazywa, budowlami parkowymi, czyli jest jakiś monopter, jest sztuczna grota, są inne jeszcze elementy takie, które ten zaprojektowany krajobraz, ale bardzo taki wyglądający też naturalnie nam tworzą.
1: Co jeszcze byś polecił?
2: No chyba klasykiem gatunku jest Puszcza Notecka. To jest jak gdyby jeden z największych lasów w ogóle w Polsce. Tam licząc mniej więcej od Obornik do Skwierzyny, to jest jakieś 100 kilometrów, troszkę ponad nawet. Więc mówiąc bardzo prostym językiem, jest gdzie chodzić. Natomiast oczywiście no, nie da się przejść całej Puszczy Noteckiej naraz. Znam osoby, które to zrobiły, tylko nie zrobiły tylko w jeden dzień. Natomiast ten taki krótki jesienny spacer, no to na pewno okolice Muzeum w Jaraczu, to jest zaraz za Obornikami, tam można bez problemu zaparkować samochód, bo jest tam duży, taki wygodny parking przy tej drodze leśnej i potem pójść sobie na spacer wzdłuż chociażby rzeki Wełny, czy to jedną, czy w drugą stronę, można dojść do drewnianego kościółka w Wełnie, a można zapuścić się głębiej w las, tam też są ciekawe miejsca. Jest też fajny taki obiekt wypoczynkowy w lesie, tam jest kawiarnia, można sobie na ciepłą herbatkę, kawkę wejść i wrócić z powrotem spacerkiem do auta. No ale jeśli gdzieś dalej, no to oczywiście okolice tam, powiedzmy sobie, Wronki na północ, czyli chociażby pojechać do Miałów, czy do miejscowości Biała, czy do samych Wronek jak gdyby i stamtąd na północ sobie wtedy pójść do Puszczy Noteckiej. No i to jest takie miejsce, gdzie jest naprawdę fajnie. No i pamiętajmy o tym, że puszcza to już jest wielka ostoja zwierząt, więc w tym momencie mamy te wszystkie odgłosy. Może trafimy na rykowisko, może trafimy na inne leśne odgłosy. To jest właśnie ten moment, kiedy takie rzeczy się dzieją.
1: No i takich miejsc w Wielkopolsce mamy naprawdę całkiem sporo. Trzeba tylko z nich korzystać.
2: Ale rzeczywiście najważniejsze jest to, żeby chcieć i żeby wymyślić sobie, że najbliższą sobotę to jednak nie siedzimy w domu, tylko wsiadamy w auto albo na rower, albo do pociągu, do czego zawsze zachęcamy, i jedziemy na wycieczkę, chociażby na kilka godzin.
1: Rower też czasami do pociągu można zapakować i potem sobie po okolicy pojeździć. Tych możliwości naprawdę mamy mnóstwo. Korzystajmy z nich, odkrywajmy Wielkopolskę, bo jak czasami powtarzamy, jest to właściwie lepszy kawałek Polski.
0: Wielkopolska nie tylko na weekend. Audycja powstaje we współpracy z Wielkopolską Organizacją Turystyczną.

0: Autopromocja.
1: Wywiady z osobami trzeźwiejącymi po uzależnieniach, rozmowy z rodzicami dzieci walczącymi z nałogami, spotkania z terapeutami uzależnień. Będziemy mówić prawdę o narkotykach, jak niszczą zdrowie i relacje, jak trudna jest walka o wolność i jak mimo wszystko można ją wygrać. Fundacja Mater Maria i Radio Emaus zapraszają co drugi poniedziałek o godzinie 21:10 na audycję Wyrwani z niewoli.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień. Misyjny atlas świata. Audycja przygotowana przez Fundację Redemptoris Missio.
1: Ile lat trzeba czekać, aby wyjechać na misję i czy swoje życie zawodowe tej misji można podporządkować? O tym będziemy rozmawiać dzisiaj z moim i Państwa gościem. To audycja Misyjny Atlas Świata, audycja przygotowana przez Fundację Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio. Ja nazywam się Natalia Patyk i zapraszam Państwa na podróż. Zabieramy Państwa do Kamerunu. Moim i Państwa gościem jest Małgorzata Matuszewska, pielęgniarka anestezjologiczna. Dzień dobry, Gosiu.
2: Dzień dobry.
1: Gosia wróciła z Kamerunu. Małgosiu, ja wszystkich lekarzy, którzy razem z tobą w zespole byli na tej misji, pytam o to, czy pamiętają swojego pacjenta. Tak sobie wymyśliłam, że takie będzie pierwsze pytanie. Jak wspominasz tego pierwszego pacjenta, którego w Kamerunie przyjęliście?
2: Wspominam go bardzo dobrze, ponieważ on się bardzo cieszył z tego, że będzie pierwszy i wielokrotnie powtarzał primer. On był taki szczęśliwy i to było dla niego bardzo ważne, ponieważ choroba przeszkadzała mu w funkcjonowaniu takim codziennym. No i cieszył się z tego powodu, że my tą chorobę jemu zabierzemy i będzie mógł funkcjonować, pracować, żeby było w jego rodzinie więcej pieniędzy, nie wiem.
1: Czy kiedy wyjeżdżaliście do Kamerunu, kiedy ty wyjeżdżałaś do Kamerunu, miałaś jakieś takie obawy? Jakieś rozterki może się pojawiły, bo na tą misję długo też czekałaś, ale wiedzieliście, że to może nie być łatwa wyprawa.
2: Więc może to wydać się dziwne, ale rozterek nie miałam żadnych. Bardzo, bardzo czekałam na ten wyjazd. Wiele spraw stawało na mojej drodze, takich, które wydawałoby się, że są już nie do przebycia i ta misja się nie odbędzie, więc kiedy zapadła decyzja, że jedziemy, to chyba był najszczęśliwszy dzień w moim życiu i nie pamiętam, żeby jakakolwiek myśl nawet zrodziła się w mojej głowie, że może coś się nie udać i to po prostu nie miałam w ogóle żadnych takich myśli.
1: Bardzo długo czekałaś na tę misję i mówiąc bardzo długo, nie mam na myśli 2 lat. Małgosiu, powiedz naszym słuchaczom, ile lat czekałaś, żeby wyjechać i robić to, co od dziecka chciałaś?
2: Tak, no może to wydać się dziwne, jeżeli powiedziałabym, że czekałam 50 lat, ale odkąd pamiętam, byłam dzieckiem, wymarzyłam sobie, że pojadę właśnie do Afryki i że będę pomagać ludziom. Bardzo mnie to tak budowało i też zadecydowało o wielu moich wyborach, ponieważ skończyłam szkołę pielęgniarską, poszłam do pracy. I nadal o tym myślałam bardzo. Potem przeszkody najróżniejsze, przede wszystkim założenie rodziny, potem jakieś zdrowotne problemy, praca i to wszystko tak się oddalało, ale jakoś miałam w sobie taki spokój, bo wiedziałam, że to kiedyś nastąpi i zawsze sobie tłumaczyłam, to jeszcze nie ten czas. I pracując w szpitalu, starałam się rozwijać, żeby ta moja też specjalizacja mogła być jak najbardziej potrzebna właśnie w takich odległych krajach i żebym też tą wiedzę miała jak najwięcej, jak najbardziej szeroką, żeby też można było wykorzystać ją właśnie tam w tych warunkach. No i jak przyszedł ten moment, że właśnie ten wyjazd ma się odbyć i montowaliśmy naszą ekipę, no to było coś takiego, co po prostu było mi trudno w to uwierzyć, że to się naprawdę dzieje, bo te marzenia się, aż się wzruszam, naprawdę się spełniały. To się naprawdę działo, mimo tego, że właśnie tych przeszkód było bardzo, bardzo wiele na mojej drodze i ta droga, 50 lat, tak przypuszczam, że to tak mogłam mieć wtedy 8, jak to się tak we mnie urodziło. Pamiętam też taką sytuację, że chodziłam na pielgrzymki właśnie jako pielęgniarka też w tym zespole medycznym i wtedy śpiewaliśmy taką piosenkę, nie pogardzaj człowiekiem, chociaż inną skórę ma, kochaj wszystkich jak braci, pomóż im. I te słowa też mi zawsze towarzyszyły. Całe życie one ze mną szły i tak praktycznie ja tylko czekałam kiedy. Kiedy będzie ten moment. No i jak ten moment nastąpił, no to po prostu naprawdę nie widziałam żadnych przeszkód.
1: Małgosiu, ale jak to jest, że w głowie 8-letniej dziewczynki, mi to teraz patrząc na dzieci w tym wieku, trudno sobie wyobrazić, że w takim małym dziecku rodzi się pragnienie wyjechania na misję do odległych krajów, pomagania, też taka świadomość tego, jak wygląda życie. Skąd u ciebie się to wzięło? Ten pomysł w ogóle w tak małym organizmie, że tak powiem, trochę z medycznego punktu widzenia, bo to jest niesamowite i to jest ciekawe.
2: Myślę, że mogła to zapoczątkować taka sytuacja, że moja ciocia podarowała mi taki rzutnik i miałam taki komplet przeźroczy, ojciec Jan Bejzym, apostoł trędowatych. I ja sobie to tak oglądałam. No wtedy nie było takich możliwości, żeby przełączać się z kanału na kanał i szukać, więc się po prostu delektowałam tym, co miałam. No to i tak było bardzo dużo w tamtych czasach. No i właśnie jakoś ten ojciec Jan Bejzym tak mnie zachwycił, że on tak się tymi ludźmi opiekował, mimo że oni tacy byli no bardzo chorzy i no i trudno mu było i no i tą inną skórę mieli i tak to wszystko jakoś we mnie rosło. No poza tym moja mama była w miejscowości, w której się wychowałam, była pielęgniarką. Pomagała też ludziom, więc też wielokrotnie jako mała dziewczynka szłam z moją mamą do tych chorych. No i widziałam właśnie, jacy oni są wdzięczni tej mojej mamie i ta moja mama była dla mnie taka ważna i ja też chciałam właśnie tak pomagać tym ludziom. No i tak sobie wymyśliłam i tak potem jakoś to we mnie rosło. Potem miałam coraz więcej wiadomości, informacji na ten temat, jak to się odbywa, w jaki sposób można na taką misję wyjechać, więc...
1: Próbowałaś uzupełnić te potrzeby pomagania, ale tak sobie myślę, bo robiłaś wszystko, żeby pomagać, zostałaś pielęgniarką i samo pomaganie tutaj na miejscu pacjentom to było wciąż za mało, to nie wypełniło tego pojemniczka i stąd jeszcze ta daleka misja.
2: Tak, i ta daleka misja właśnie tak po prostu cały czas we mnie była i mimo, że bardzo lubię swoją pracę i tak jak ktoś powiedział, że jeżeli ktoś lubi swoją pracę, to właściwie ani jednego dnia w życiu nie przepracuje, tylko robi to z przyjemnością, to mogę powiedzieć, że też tak tą pracę moją odbieram, ale gdzieś właśnie taka była potrzeba, żeby jeszcze zrobić coś dla tych ludzi, którzy nie mają dostępu do tego lekarza, którzy zmagają się z chorobami, którzy po prostu czekają na to, żeby ktoś tam pojechał, im pomógł, dał coś z siebie, mimo że no, warunki były trudne, ciężkie, ale to warto było.
1: Trudno było patrzeć właśnie na życie tych osób, na te nierówności jako osobie wrażliwej, no, która od małego dziecka była, bo tak jak mówisz, mam taki obraz ciebie, małej dziewczynki, która już od tych najmłodszych lat, ze względu też na profesję mamy, była taka wrażliwa na cierpienie innych, stąd też zawód, który wybrałaś. Ciężko było tam w Kamerunie poradzić sobie z tymi emocjami, z tą nierównością, która nagle jest tak bardzo widoczna, bo nie czytamy o niej, nie oglądamy jej w telewizji, tylko jesteśmy jej naocznymi świadkami.
2: No powiem, że obraz, który tam zastałam, no spodziewałam się, że będzie ciężko, było ciężko, ale jakoś najważniejsza była ta myśl, żeby pomóc tym ludziom. I starałam się już tutaj nie tracić czasu na te emocje, chociaż one też były i były wzruszenia i były chwile takiej no jakby niemocy, bo trzeba było coś, nie wiem, nagle wymyślić, bo nie było tego, co normalnie byśmy powiedzmy tam użyli. No ale jakoś ta kreatywność się przydała i No i właśnie tą pomoc tym ludziom nieśliśmy, widzieliśmy tą radość. I to ich takie czasami nawet chyba powiedziałabym niedowierzanie, że ktoś tam przyjechał i naprawdę chce im pomóc. I tak właściwie no nic nie muszą za to nam dawać, ani my niczego nie oczekujemy. Po prostu chcemy dać to, co potrafimy, to, co nam się wydaje takie normalne i może tutaj w tych warunkach w naszym kraju, to nawet człowiek czasami zapomina o tym, a tam to wszystko staje się ważne i człowiek sobie naprawdę wtedy uświadamia, ile rzeczy potrafi i że może się tym po prostu podzielić. Podzielić z ludźmi, którzy na to czekają i dać coś z siebie.
1: Daliście z siebie bardzo dużo. Trzeba podkreślić, że osoby mieszkające w Kamerunie no, na opiekę medyczną albo na wizytę u lekarza czekają czasami wiele, wiele lat. Wielu z tych pacjentów prawdopodobnie też pierwszy raz miało kontakt z lekarzem. O tym, jak wyglądała ta misja, jaką pomoc dokładnie nieśliście i jaka była w tym twoja rola, porozmawiamy po krótkiej przerwie. Proszę zostać z nami.

0: Misyjny Atlas Świata. Audycja przygotowana przez Fundację Redemptoris Missio.
1: I wracamy do Państwa po krótkiej przerwie. Nadal jesteśmy w Kamerunie. Ze mną Małgosia, nasza pielęgniarka anestezjologiczna, która wróciła z wyprawy, gdzie razem z zespołem chirurgów niosła pomoc. Małgosiu, ilu pacjentów udało się przyjąć, zoperować, bo kolejki były ogromne?
2: Zoperować udało nam się 51 osób, przyjąć, zaopatrzyć, zobaczyć zdecydowanie więcej. Tych już nawet nie liczyliśmy, bo to się odbywało w tak zwanym międzyczasie. Pacjenci przybywali do nas każdego dnia, mimo że w ciągu, można powiedzieć, dwóch pierwszych dni mieliśmy już listę zapełnioną nazwiskami i właściwie ten plan operacyjny na ten nasz czas był już wypełniony, no to jednak gdzieś ta informacja docierała do nich troszeczkę później, więc oni też później do nas docierali, przychodzili ze swoimi różnymi problemami.
1: Bo wieść się niosła, że są lekarze.
2: Wieść się niosła, tak. Wieść się niosła, no tam troszeczkę te informacje rozchodzą się inaczej niż u nas. U nas wystarczy wysłać SMS-a albo w telewizji po prostu taką informację przekazać i wszyscy wiedzą. Tam jest to informacja, która przechodzi z ust do ust, jadąc gdzieś na przykład samochodem, jeepem przez tą drogą tam przez dżunglę. Siostra niejednokrotnie po prostu otwierała okno i mówiła: mamy lekarzy w Essengu, przyjedźcie, jeżeli macie takie dolegliwości. I oni przekazywali, rzeczywiście ci ludzie cały czas przychodzili. To nie było tak, że oni w pewnym momencie odpuścili. Oni przychodzili do ostatniej chwili i wykorzystywali każdą naszą obecność w różnych miejscach, w których się pojawialiśmy. No, trudno było nas nie zauważyć, byliśmy biali, więc troszeczkę, że tak powiem, byliśmy inni. Pamiętam taki moment, jak na mszy byliśmy w takiej miejscowości zaproszeni przez księdza. To właśnie nawet tam podeszła mama z taką właśnie dziewczynką i też poprosiła o konsultację, więc gdzieś tam na zapleczu po prostu pokazała, o co chodzi, i no i tam właśnie też była jakaś tam informacja, jakaś została jej przekazana, co z tym dalej robić. No, pacjenci pojawiali się, tak jak mówię, do ostatniej chwili. Byli bardzo wdzięczni nam. No, wszystkich nie udało się niestety zoperować.
1: Właśnie o to chciałam cię podpytać, bo rozmawiałam też z Bartkiem, jak radził sobie z tymi emocjami, bo po prostu ze względu na sytuację, jaka była w tym ośrodku zdrowia, bo nie był to szpital, nie każdemu pacjentowi udało się pomóc tak, jakbyście chcieli, jakbyście sobie życzyli, bo po prostu nie można było go wprowadzić w znieczulenie. Jakie były reakcje, zarówno wasze, ale także tych pacjentów, no, którzy tyle lat czekali na pomoc, a nie mogli jej otrzymać, bo po prostu było to niebezpieczne dla ich zdrowia.
2: Tak. No, my mieliśmy ograniczone możliwości, ponieważ operacje, które zostały przeprowadzone, były przeprowadzone w znieczuleniu podpajęczynówkowym. No, byli pacjenci, którzy niestety wymagali bardziej rozległego znieczulenia, czyli tak zwanej narkozy. Niestety nie mieliśmy takich możliwości, żeby tam przeprowadzić takie znieczulenie ogólne, ponieważ no, nie mieliśmy po prostu aparatu do znieczulania. Jedyne właściwie możliwość monitorowania, jedyna jaka była, to był monitor, który zresztą zabraliśmy ze sobą z Polski. No i teraz to zderzenie z taką niemocą, której nie możemy pokonać, no nie było to łatwe, ponieważ no, człowiek sobie zdawał wtedy sprawę, że są te ograniczenia, których nie jest w stanie przeskoczyć. Nie możemy też ryzykować życiem pacjenta, żeby to było niebezpieczne, bo nie po to tam jesteśmy, żeby komuś życie zabrać, tylko żeby pomóc. No i pacjenci, no też widać było, że są, no, rozczarowani, no nie wiem, czy to jest dobre słowo, ale na pewno było im smutno z tego powodu, że gdzieś ta nadzieja była już tak blisko i ten lekarz był i możliwość wykonania operacji też, a jednak nie dla wszystkich. Nie dla wszystkich. Pamiętam taką rodzinę, która przyszła z takim chłopcem, który no właśnie taką narość miał dziwną. No niestety była tak umiejscowiona, że próba operacji no, mogłaby się zakończyć dla tego dziecka niestety niedobrze, ponieważ no, nie mogliśmy zdiagnozować, co to jest, jak to daleko sięga, czy obejmuje inne narządy, więc pamiętam, że no, sama byłam wzruszona, bo ta mama też no, widać było, że łezka jej się wokół zakręciła, bo chciała dla tego dziecka ratunku. No niestety my nie mogliśmy pomóc.
1: Ale udało się pomóc chłopcu, który miał ropień, który tak. zagrażał życiu, a jego brat tak. z powodu tego takiego samego ropnia tak. Zmarł.
2: Dokładnie tak. No tutaj nasza anestezjolog Karolina Puklińska-Cieśla rozpoznała to, że to jest ropień okołozębowy. No wyglądało to no, dla mnie dziwnie. Ja się z czymś takim nie spotykałam. Ona pracując w swoim szpitalu no, miała takie doświadczenia, więc ta opuchnięta buzia, która po prostu wyglądała jak księżyc w pełni, chłopiec, który nie mógł praktycznie już ust otworzyć, no, był w stanie zagrożenia życia. Podjęła się właśnie z naszymi chirurgami wykonać takie nacięcie z drenowaniem i, no, i uratowała tego chłopaka.
1: I to jest z kolei konsekwencja braku dostępu do stomatologa.
2: Tak, tak. Ropień, który był w zębie, po prostu no, migrował tak daleko, że stworzył się olbrzymi obrzęk i, no, i za chwilę ten chłopak też by się udusił. Nie mógłby oddychać po prostu.
1: Porozmawiałyśmy teraz o takich trudniejszych doświadczeniach, zarówno dla tak. tych pacjentów, jak i dla was. Co czuje się, kiedy widzi się, że przepuklina, która latami doskwierała, uniemożliwiała pracę, po operacji nasz człowiek zyskuje nowe życie, ale nie tylko w tym kontekście, o jakim myślimy, że po prostu żyje mu się wygodniej, ale dostaje nową perspektywę życia, bo może pracować, może zarabiać, może utrzymać rodzinę. Co czuliście, widząc tych pacjentów już po operacji, którzy wracają do zdrowia, no i dzięki wam zyskują nowe możliwości w tym trudnym świecie, w którym przyszło im żyć?
2: Powiem, że ten widok był niesamowity, bo ci chorzy po prostu zdrowieli w oczach. Oni na drugi dzień, jak poszliśmy z wizytą, żeby zobaczyć właśnie tych chorych, to oni byli uśmiechnięci, oni byli cali szczęśliwi. Te rany goiły się w taki sposób, że po prostu w tamtych warunkach to było aż no coś niesamowitego. Te latające owady wszędzie, no te warunki, które tam były.
1: Było
2: no,
1: bardzo ciepło.
2: Było bardzo ciepło a ci chorzy no po prostu goili się w oczach i ta ich radość była niesamowita. Oni widzieli, że to się naprawdę wydarzyło,
1: że to nie jest sen.
2: Tak, że nie mają już tych worków przepuklinowych, tych przepuklin takich, które no, na zewnątrz były po prostu widoczne, olbrzymie. No była to wielka radość dla nich i no dla nas też. No dla nas też.
1: I... Był jakiś pacjent, który ci szczególnie zapadł? Poza tym pierwszym oczywiście, albo jakaś historia.
2: Poza tym pierwszym, no ten pierwszy to mi utknął bardzo w oczach, ponieważ on był taki wdzięczny właśnie po tej operacji też.
1: Było bardzo dużo zdjęć, na których po prostu ci tak. pacjenci ściskali was tak. i byli w ciebie i w Karolinę wpatrzeni, jak w obrazki.
2: No może dlatego, że miałyśmy inną skórę, to dla nich było też takie inne, ale rzeczywiście pacjent właśnie dziękował mi. Pamiętam, że tak mnie wziął za rękę i tak posadził mnie na swoim łóżku i mówił merci, merci, merci. I to było takie po prostu z jego strony prawdziwe i takie czyste i takie po prostu no, wdzięczne, że chyba nie przypominam sobie w mojej karierze, żeby ktoś mnie tak ujął swoim podziękowaniem, bo to było takie naprawdę, takie od serca. No inni pacjenci też byli wdzięczni, też pamiętam, że dziękowali i że byli szczęśliwi i zorganizowali dla nas taki pożegnalny wieczór, jak już wiadomo było, że następnego dnia wyjeżdżamy. No i wtedy też były momenty wzruszające, bo ci pacjenci mieli taką potrzebę takiego podziękowania publicznego i podchodzili tam właśnie do nas. No my byliśmy traktowani jak goście honorowi, VIP-y, no trudno mi nawet określić tą skalę, jak ja się wtedy czułam. W życiu się tak nie czułam. I właśnie mówili o tym, że dzięki nam mogą pracować, że bardzo nam dziękują za to, że właśnie, że ta choroba została wyleczona i taki był też mąż naszej pani kucharki. Ona miała na imię Marie Jeanne i ten mąż miał taką narośl i ona też bardzo mu przeszkadzała i no i nasi chirurdzy, właśnie Andrzej i Bartek, no postanowili, że usuną tą narośl, co w efekcie się okazało, że to wcale nie było takie proste, ponieważ też była bardzo taka rozległa, czego nie było widać na zewnątrz, ale udało się na szczęście. I on właśnie taki był szczęśliwy, że to tak mu utrudniało pracę, że to było dla niego takie przykre, a teraz będzie mógł iść do pracy i będzie mógł się zginać i to nie będzie mu przeszkadzało i on nam bardzo, bardzo był wdzięczny właśnie za to.
1: I myślę, że właśnie to docenienie tego, co mamy, chociaż czasami wydawać nam się może, że mamy mało, że musimy długo czekać do lekarza, ale jednak do niego przyjdziemy, pokazuje, w jak bardzo uprzywilejowanym świecie żyjemy. Z tą myślą zostawiamy Państwa na chwilę, bo wracamy po krótkiej przerwie.

0: Misyjny Atlas Świata. Audycja przygotowana przez Fundację Redemptoris Missio.
1: Nikt z nas nie żyje tylko dla siebie. To słowa dr Wandy Błońskiej i przede mną siedzi przepiękny przykład tego, że nikt z nas dla siebie tylko nie żyje. W studiu Małgosia Matuszewska, pielęgniarka anestezjologiczna, wolontariuszka Redemptoris Missio, która wróciła z misji w Kamerunie. Małgosiu, właśnie przed chwilą rozmawialiśmy o wdzięczności tych pacjentów i z taką refleksją zostawiłam naszych słuchaczy właśnie, że my tak naprawdę bardzo często narzekamy i nie ujmuję, że nikt z nas nie ma trudno, ale myślę, że wy będąc w Kamerunie te różnice widzieliście bardzo, bardzo wyraźnie. Ja chciałam zapytać, co dla ciebie z punktu widzenia jako właśnie medyka, ale też człowieka, który całe życie marzył o wyjeździe na misję, było takie bardzo trudne?
2: Myślę, że warunki, w jakich ci ludzie mieszkają tam, no nie wiem, czy byłam na to przygotowana, że nadal ci ludzie wieczorem rozpalają ogniska, żeby przygotować posiłek, że przed każdym domem stoi ogromny garnek, jakiś jeden mniejszy. To, że wewnątrz tego domu, praktycznie poza jakąś pryczą skleconą z desek, jakimiś, nie wiem jak to nazwać, kocami, to tam właściwie nie ma nic. Lampa naftowa, jeżeli jest, no to gdzieś tam wisi. Wewnątrz tego domu stoi drewno, które przypuszczam, że ma się po prostu wysuszyć, żeby mieli na czym ten posiłek ugotować. Także ci ludzie żyją bardzo biednie. Bardzo. Bardzo.
1: Podczas takiej misji masz poczucie takiego sensu? Chcesz tam wracać? Poczucie takiej prawdziwej misji, mimo że byłaś raz, pomogłaś, to w sercu jest jeszcze pragnienie, żeby wracać, żeby coś jeszcze zrobić, bo nie wiem, może gdzieś tam z tyłu głowy jest takie poczucie, że nie wszystkim udało się pomóc, chociaż byliście bardzo długo, bo 3 tygodnie.
2: Tak, może na samym początku, jak wróciłam, nie myślałam o tym, czy tam pojadę jeszcze, ponieważ no, to zmęczenie było rzeczywiście ogromne.
1: Kilkanaście godzin dziennie.
2: Tak,
1: pracowaliśmy
2: od rana do wieczora. Niejednokrotnie zastawała nas noc i musieliśmy kończyć, bo owady po prostu wlatywały przez moskitierę i byłoby to jeszcze bardziej niebezpieczne niż było, jakbyśmy jeszcze tam dłużej pracowali, chociaż było przyjemniej, bo było chłodniej. Ale taka potrzeba rzeczywiście tego powrotu widzę, że się we mnie rodzi i coraz częściej o tym myślę, żeby jeszcze tam pojechać, żeby jeszcze pomóc tym ludziom, o ile mi zdrowie oczywiście pozwoli. I myślę, że jeszcze taka jedna myśl, która mi tak towarzyszy, to, że tam jest taka bieda, a my narzekamy tutaj. I myślę, że od tego momentu, kiedy ja tutaj przyjechałam z misji, to chyba nie narzekałam ani razu.

0: mają dawno za sobą. Czasami dzieci biegają w dwóch różnych bucikach albo w jednym i też jest dobrze. Więc naprawdę cieszę się, że żyjemy w takim właśnie świecie, jaki mamy i naprawdę nie mamy na co narzekać. Naprawdę.
1: A poza właśnie tym ta misja coś w tobie jeszcze zmieniła? Może na przykład w twojej pracy? Bo tutaj mówiłaś o takiej dużej wdzięczności, a w Polsce mam wrażenie, że nie zawsze ta wdzięczność jest, a czasami nawet taka postawa wobec ochrony zdrowia czy pracowników, taka troszkę też roszczeniowa niestety.
0: No bywa tak, ale z drugiej strony, no trudno się dziwić też tym ludziom chorym tutaj u nas, no gdzieś są też niecierpliwi, żeby ta choroba już została wyleczona, więc raczej staram się tego nie rozdrapywać i nie skupiać na tym. No nie wiem, czy mam takie szczęście, ale no generalnie pacjenci zawsze są zadowoleni i tak jak z nimi rozmawiam przed operacjami, staram się jakoś takich wyciszyć, zapewnić o swojej opiece w tym momencie, jak oni będą w trakcie operacji i jakoś to mi się udaje i tak jakoś nie przypominam sobie takiej sytuacji, żeby ktoś jakoś taki był roszczeniowy wobec mnie albo jakoś tak bardzo negatywnie się, nie wiem, wypowiadał. Miejsce, w którym pracuję, jest też specyficzne i sala operacyjna, no, mam wrażenie, że tak działa na pacjentów, że no, nie ma tam bohaterów. No, każdy jednak zdaje sobie sprawę z tego, że na ten czas oddaje to swoje życie naprawdę w nasze ręce i, no, i od nas zależy to, jak to się potoczy. Więc myślę, że raczej chcą mieć z nami dobre stosunki.
1: Wasze ręce ludzie powierzają swoje życie. Ja chciałam zapytać o jeden wieczór.
0: Tak.
1: A właściwie poranek. Kiedy rodziła się mała Andrea.
0: Tak.
1: To był ciężki czas, ponieważ właściwie ty razem z Karoliną przyjęłyście resuscytację tego maleństwa, które kiedy się urodziło, nie oddychało. Tak. Chłopacy zajęli się mamą.
0: Tak.
1: Jaki to był czas? Bo trudno sobie wyobrazić wasze emocje. Ty jeszcze wtedy też bardzo źle się czułaś. To musiało być dla ciebie potrójnie trudne.
0: Tak, ja wtedy zachorowałam, miałam amebę i to akurat był ten największy rzut tej choroby. No ale jak się dowiedzieliśmy, że trzeba zrobić cięcie, ponieważ kobieta nie urodzi, Andrzej i Bartek podjęli to wyzwanie. I to cięcie zostało przeprowadzone, dziecko zostało wydobyte i to dziecko nie oddychało. No to nie wiem, jakaś wtedy chyba nadludzka siła się we mnie pojawiła, że mimo tego bardzo złego samopoczucia, no starałyśmy się tak jak tylko potrafiłyśmy pomóc, żeby to dziecko wróciło do nas i żeby oddychało i żeby po prostu mama mogła się z tego dziecka cieszyć. No udało się nam na szczęście, ale no po prostu emocje, jakie towarzyszyły, ten gasnący prąd, ta ulewa, która była w tej nocy i właściwie no brak takiego sprzętu, który mamy tutaj pod ręką, chociażby worek ambu dostosowany do takiego małego dziecka. No trzeba było sobie poradzić. Nie poddawałyśmy się. Zmontowałyśmy po prostu tak sprzęt, żeby pasował do tej małej twarzyczki. No i udało się. Udało się i chyba myślę, że po czasie dopiero taka jakby świadomość dotarła do mnie, że no, gdyby nie te nasze działania, to tego dziecka by nie było.
1: Wiem o sobie tyle, na ile nas sprawdzono. Podejrzewałabyś, że będziesz miała tyle siły, tyle samozaparcia, będąc w tak złym stanie fizycznym, bo po prostu byłaś chora, żeby podjąć taki trud i taką walkę?
0: Nie. W takiej sytuacji nie byłam nigdy. Nigdy w Polsce bym nie podjęła takiego ryzyka w ogóle, gdybym tak się czuła właśnie jak się czułam tam, po

0: prostu zadzwoniłabym do mojej oddziałowej i powiedziałabym, że nie jestem w stanie przyjść po prostu, a tam nie było innej możliwości. Tam nie miał mnie kto zastąpić. Wiedziałam, że moja wiedza, czy chociażby to, co byłam w stanie też zobaczyć, pracując w szpitalu położniczo-ginekologicznym, jak lekarze neonatolodzy postępują w takich przypadkach, że to może się po prostu przydać, że mam coś, z czym mogę się podzielić i muszę tutaj po prostu stanąć na wysokości zadania, chociaż tak fatalnie to nie pamiętam, kiedy się czułam, jak właśnie wtedy. Ale jakoś te siły przyszły, nie wiem skąd. Po prostu chyba Pan Bóg nad nami wtedy czuwał, żeby to wszystko się udało i żeby to cięcie, nie wiem, to było tak jakby taki sprawdzian. Taki sprawdzian, do jakich jestem, nie wiem, czynów zdolna, mimo tego, co się z moim organizmem dzieje. No, ta głowa jednak sterowała i tam ta siła chyba była, że po prostu daliśmy radę i udało się tą Andrę naszą uratować, więc teraz ją traktujemy jak naszą córkę kameruńską.
1: Bartek się bardzo wzruszył, kiedy opowiadał, mówił, że miał wrażenie, jakby odbierał poród własnej córki. To był bardzo trudny poranek, ale też chyba piękny czas, taki dla was, jako dla zespołu, dla teamu.
0: Tak. No, zostało po nas właśnie to dziecko, które jest takim naszym dzieckiem. Będzie rosło razem z naszymi wspomnieniami. Mamy kontakt z siostrą Basią i z innymi siostrami, Małgosią, Anią, Mirką. No i wiemy na bieżąco, co się dzieje, więc dziewczynka rośnie. Wygląda po prostu jak pączuszek.
1: Jest
0: Cieszymy
1: piękna.
0: Się. Jest piękna.
1: Ale to też świetnie pokazuje, jak takie misje budują relacje, nie tylko między zespołem chirurgów, który wyjeżdża, ale też między ludźmi, których tam poznaliście i których zostawiliście. Jako takie ostatnie pytanie, bo wiem, że chcecie wracać, że ta myśl już w każdym z was się kiełkuje, a my zrobimy wszystko, żeby wam umożliwić powrót do Kamerunu, ale jeżeli słucha nas ktoś, u kogo ta myśl się zrodziła kiedyś, albo może właśnie się rodzi, to dlaczego warto? Co te misje dają? Dlaczego warto wyjechać i pomagać?
0: Misje dają niesamowitą satysfakcję. Niesamowitą satysfakcję właśnie tego, że można pojechać gdzieś, gdzie pomoc medyczna nie dociera, że można dać to, co człowiek potrafi. Można im pomóc w tym trudnym bardzo życiu, żeby to życie było chociaż troszeczkę łatwiejsze. Poza tym, niesamowita przygoda życia. I tak jak mówisz, poznanie ludzi, nawiązanie różnych relacji i kontakt ze światem, który jest tak odległy i tak daleko, że tak jakby sobie człowiek tak siedział i pomyślał, tyle kilometrów mam znajomych. Niesamowite. Niesamowite. To bardzo buduje, że ten świat się otwiera na nas i wystarczy tylko naprawdę realizować te swoje marzenia, nie rezygnować z nich, szukać możliwości i taką możliwością właśnie dla mnie jest Fundacja Redemptoris Missio, która mi to umożliwiła.
1: My bardzo się cieszymy.
0: Jestem bardzo wdzięczna.
1: My jesteśmy bardzo wdzięczni za to, że chciałaś, zaufałaś i pojechałaś, dałaś wysłać się w nieznane. I cieszymy się, że mogliśmy to twoje wielkie marzenie o misji zrealizować, bo niech to będzie właśnie takie zwieńczenie naszej rozmowy, że o marzenia warto walczyć i warto czekać, choćby miało to być 50 lat. Małgosia na to czekała i dalej to marzenie, widzę, jest, bo ta chęć wrócenia do Kamerunu jest dalej w sercu. Małgosiu, ja ci bardzo dziękuję za tę misję i za tę rozmowę. Nikt z nas nie żyje tylko dla siebie i przykład naszych chirurgów jest dowodem na to. To był Misyjny Atlas Świata. Dziękujemy Państwu za ten wieczór, za to spotkanie i słyszymy się za 2 tygodnie. Do zobaczenia.
0: Dziękuję.
2: Misyjny Atlas Świata. audycja przygotowana przez Fundację Redemptoris Missio. Radio Emaus.

0: Reklama.
1: Przydomowy taras. Idealne miejsce wypoczynku. Bliżej natury, na świeżym powietrzu. Niezależnie od pogody. Poznaj Skyglass. Nowoczesny system zadaszeń tarasowych, ogrodów zimowych i szklanych ścian przesuwnych. Idealne połączenie szkła i aluminium. Precyzja, lekkość, trwałość i elegancja. Wejdź na skyglass-systems.com i umów się na bezpłatny pomiar z wyceną. Skyglass. Otwórz się na świat.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
0: Po reklamie. Autopromocja.
5: Gole, zwycięstwa, porażki, ale sport to coś więcej niż wynik. To emocja, pasja, walka i niezwykli ludzie. Hartowo na sportowo zaglądam za kulisy sportowych historii. Rozmawiam z tymi, którzy je tworzą i szukam tego, co w sporcie najważniejsze. Słyszymy się w każdy poniedziałek i piątek o 18.30 w Radiu Emaus. Pozdrawiam, Michał Bondyra.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: dobra muzyka w Radiu Emaus. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus w przypowieściach mówił do arcykapłanów i starszych ludu. Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść. Posłał jeszcze raz inne sługi z poleceniem: powiedzcie zaproszonym, oto przygotowałem moją ucztę. Woły i tuczne zwierzęta ubite i wszystko jest gotowe. Przyjdźcie na ucztę. Lecz oni zlekceważyli to i odeszli. Jeden na swoje pole, drugi do swego kupiectwa, a inni pochwycili sługi jego i znieważywszy pozabijali. Na to król uniósł się gniewem. Posłał swe wojska i kazał wytracić owych zabójców, a miasto ich spalić. Wtedy rzekł swoim sługom: uczta weselna wprawdzie jest gotowa, lecz zaproszeni nie byli jej godni. Idźcie więc na rozstajne drogi i zaproście na ucztę wszystkich, których spotkacie. Słudzy ci wyszli na drogi i sprowadzili wszystkich, których napotkali, złych i dobrych. I sala weselna zapełniła się biesiadnikami. Wszedł król, żeby się przypatrzyć biesiadnikom i zauważył tam człowieka nieubranego w strój weselny. Rzekł do niego: przyjacielu, jakże tu wszedłeś, nie mając stroju weselnego? Lecz on oniemiał. Wtedy król rzekł sługom: zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie go na zewnątrz w ciemności. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, bo wielu jest powołanych, lecz mało wybranych.
2: Często codzienne obowiązki i natłok pilnych zadań sprawiają, że zupełnie zapominam o zaproszeniu do głębokiej relacji, jaką oferuje mi Bóg. Zamiast wejść na ucztę pełną radości, uciekam w swoje małe interesy. Ciągle martwię się, czy zasługuję na ten dar, zamiast go po prostu przyjąć. Czas przestać szukać wymówek i otworzyć się na pełniejsze życie, które ma prawdziwy sens. Pomyśl, którą ważną sprawę postawiłem w tym tygodniu ponad obecność dla Boga i bliskich.
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus. Na dobry dzień.

Różaniec śpiewany. Tajemnice chwalebne. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana Naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica piąta. Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Autopromocja.
1: Wywiady z osobami trzeźwiejącymi po uzależnieniach. Rozmowy z rodzicami dzieci walczącymi z nałogami. Spotkania z terapeutami uzależnień. Będziemy mówić prawdę o narkotykach. Jak niszczą zdrowie i relacje. Jak trudna jest walka o wolność. I jak mimo wszystko można ją wygrać. Fundacja Mater Maria i Radio Emaus zapraszają co drugi poniedziałek o godzinie 21.10 na audycję Wyrwani z niewoli.
2: Gole, zwycięstwa, porażki, ale sport to coś więcej niż wynik. To emocja, pasja, walka i niezwykli ludzie. W Hartowo na Sportowo zaglądam za kulisy sportowych historii. Rozmawiam z tymi, którzy je tworzą i szukam tego, co w sporcie najważniejsze. Słyszymy się w każdy poniedziałek i piątek o 18.30 w Radiu Emaus. Pozdrawiam, Michał Bondyra.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
3: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
4: Leon XIV zapowiedział, że w najbliższych dniach przejdzie operację wycięcia guza w płucu. Rozważając dzisiejszą Ewangelię, papież porównał życie chrześcijańskie do uczty weselnej, podczas której Bóg chce dzielić się radością ze światem. Ojciec Święty zaapelował też o umożliwienie bezpiecznego transportu zbóż przez Morze Czarne. Dorota Abdel-Mulawiet, aktualności z Watykanu. Jak co tydzień papież przewodniczył na placu Świętego Piotra modlitwie Anioł Pański. Na jej zakończenie poinformował, że w najbliższych dniach podda się operacji wycięcia guza płuc, który został u niego niedawno zdiagnozowany. Poprosił też o towarzyszenie mu modlitwą.
5: Carissimi.
6: Najdrożsi, niedawno podczas kilku badań kontrolnych lekarze wykryli u mnie dobrze ograniczony guzek w płucu. Został on zdiagnozowany w bardzo wczesnym stadium i jest dobrze zlokalizowany. Lekarze uważają, że wskazane jest przeprowadzenie zabiegu. Dlatego, kierując się ich zaleceniami, zdecydowałem poddać się operacji w celu jego usunięcia. Zabieg jest już zaplanowany na najbliższe dni. Dziękuję Wam za Wasze duchowe wsparcie i powierzam się Waszej modlitwie.
4: Z kolei w rozważaniu poprzedzającym wspólną modlitwę papież jak zwykle odniósł się do Ewangelii z dnia. Nawiązując do odczytywanej dziś przypowieści o zaproszonych na ucztę, przypomniał, że odnosi się ona także do życia współczesnego człowieka.
6: Przyjęcie weselne to nasze święto, a sala bankietowa to nasze kościoły, nasze domy, miejsca, w których żyjemy i gdzie każdego dnia Syn Króla, Jezus Chrystus, powraca, by wyrażać nam swoją miłość i oczekuje na nasze tak. To właśnie tam spotykamy Go, przyodziani, podobnie jak oblubienica, w białą szatę chrzcielną. Radość, którą głosimy, nie jest zatem sztuczna, lecz głęboka, konkretna, rzeczywista, piękna jak oblicza ludzi, których spotykamy. Prawdziwa jak praca, uśmiechy, łzy, uściski dłoni i gesty dobroci, które wypełniają nasze dni. Jest to dar Boży dla zbawienia świata.
4: Podczas spotkania z wiernymi Ojciec Święty nawiązał także m.in. do wojny na Ukrainie i do jej konsekwencji, zwłaszcza dla ubogich rejonów świata.
7: La guerra nella martoriata Ucraina.
6: Wojna w umęczonej Ukrainie nadal powoduje cierpienia, nawet daleko poza jej granicami, zwłaszcza w krajach najbiedniejszych, gdzie wiele osób jest uzależnionych od importu zbóż. Kieruję gorący apel do stron konfliktu, aby umożliwiły bezpieczny transport zbóż przez Morze Czarne. Chleb powszedni milionów ludzi nie może być zakładnikiem wojny.
4: Święty Jan Paweł II, uczeń misjonarz pod takim hasłem, w całej Polsce obchodzony jest dzisiaj 26. Dzień Papieski. Poprzedziła go gala wręczenia nagród Totus Tuus, a w tym roku w kategorii medialnej nominowano polską redakcję Vatican News, doceniając pracę naszego redakcyjnego kolegi Krzysztofa Bronka, który przypomina nauczanie świętego Jana Pawła II. W związku z dzisiejszą informacją o hospitalizacji Leona XIV przypominamy nauczanie papieża Polaka o sensie papieskiego cierpienia.
8: Także papież musi być atakowany, musi cierpieć, aby każda rodzina i cały świat ujrzał, że istnieje Ewangelia, rzec można wyższa, Ewangelia cierpienia, poprzez którą trzeba przygotować przyszłość.
5: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych

Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór.

0: Krąg biblijny. Zaprasza Hubert Piechocki.
1: Witamy się z Państwem w kolejnym odcinku.
2: Szczęść Boże, bardzo nam miło, że jesteście Państwo z nami i chyba już... jeszcze trochę
1: to już
2: mamy
1: czwarty trzeci odcinek z psalmem 37.
2: Och, tak. Panie Hubercie, dopiero trzeci chyba, nie? Ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Od 18 chyba...
1: Nie, byłoby... Od 16 do 17.
2: Aż 16
1: dwa wersety
2: mamy. Dobrze, 16-17.
1: Od nich mamy rozpocząć.
2: Dobra.
1: Lepsza jest odrobina, którą ma sprawiedliwy, niż wielkie bogactwo występnych, bo ramiona występnych będą połamane, a sprawiedliwych Pan podtrzymuje. To ten psalm pod tytułem Los złych i dobrych.
2: I dobrych, tak. 37, proszę Państwa, tu już bym nie miał nic właściwie wielkiego do powiedzenia. Jest tylko to śliczne stwierdzenie.
1: No nie
2: lepsza
1: wierzę,
2: jest. Lepsza jest odrobina, którą ma sprawiedliwy, niż wielkie bogactwo występnych. Rzeczywiście od razu mi się tutaj przypomina z kolei tekst z Księgi Przysłów. Też wam nie powiem, który coś mi się kojarzy z 25 chyba rozdziałem, gdzie jest napisane, że lepsza jest odrobina ze stołu sprawiedliwego, niżli tłuste pokarmy, czy tam jakiś tłusty byk u niegodziwców. To jest mniej więcej ta sama myśl, proszę Państwa. Bardzo cenna, ponieważ po pierwsze kieruje nam wzrok przeciwko pazerności, przeciwko chciwości, przeciwko zazdrości dóbr materialnych. Bo bardzo często, zresztą sami to Państwo widzicie, ludzie dają się nabrać i moralność odsuwają tam, gdzie widzą wielkie dobra materialne. I w tym momencie, kiedy człowiek zdobywa coś bardzo wartościowego materialnie, to już bardzo rzadko pyta, w jaki sposób to zdobył. Pana Boga żadne wartości materialne nie obchodzą, więc będzie i tak oceniał postępowanie człowieka po wartości jego, a więc po niegodziwości albo po godziwości. I dlatego to jest ten werset 16 jest niezwykle cenny, by nas powstrzymać przed łapczywością, przed chciwością czy pazernością, by człowiek nie patrzył na to, co ma zdobyć, bo wtedy, mówię, najczęściej traci rezon. No i chcąc to mieć za wszelką cenę, bardzo łatwo posuwa się do środków niegodziwych. No przykładowo weźmy sobie przynajmniej z początku duże pieniądze za sprzedaż narkotyków, bo to się zdobywa szybko. To są naprawdę duże pieniądze. I ludzie przynęceni właśnie takimi pieniędzmi bardzo często oczywiście i natychmiast właściwie popadają w konflikty z prawem. Albo też no, może to się kończyć morderstwami, może to się kończyć więzieniem i tak dalej, czy uwięzieniem, albo szkodą w ogóle bliźniego. No bo właśnie takie to ciągłe patrzenie na te dobra materialne, zwłaszcza na pieniądze, no to wtedy człowiek zupełnie gubi rozum. Przede wszystkim rozum w tym kontekście bycia człowiekiem mimo wszystko uczciwym, nie? I wtedy właśnie autor to mówi, miej odrobinę, ale miej świadomość, że jesteś człowiekiem uczciwym, bo wielkie bogactwo występnych na nic się zda, jeżeli dojdzie, a dojdzie do osądu ostatecznego przed Panem Bogiem. To zresztą pamiętacie Państwo tę poradę Pana Jezusa. Gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól ich nie niszczy, ani rdza ich nie zabierze, ani złodziej nie ukradnie, i nie patrzcie na to, co macie, bo to jest tak szybko utracalne. A jeżeli towarzyszyła temu jakakolwiek niegodziwość czy nieuczciwość, tu proszę Państwa, no byliśmy świadkami, zwłaszcza latem, tych spraw związanych akurat no, z naszymi lekarzami, też o tym wspominaliśmy. Kolejne sprawy wychodzą gdzieś tam na jaw w różnych szpitalach i tak dalej, i tak dalej. To mówię sobie, no właśnie to jest co, że maksymalne zdobywanie tych środków, zwłaszcza pieniężnych, ja się tak zawsze zastanawiam, przecież w życiu nie będę w stanie tego przejeść. No ile ja mogę sobie wycieczkę do końca, znaczy wycieczkę przez cały świat zrobić. Mogę żyć w najbardziej luksusowych hotelach i tak dalej, ale no nie przejem wszystkiego, co mogę mieć. I dlaczego są ludzie, właśnie to jest to chyba, co mają niestety pieniądze, że one tak uzależniają od siebie, że ostatecznie nawet gdy człowiek już wykorzysta do maksimum wszystko, a ich jeszcze pozostaje, no to potem sama radość z tego, że to konto jest wypchane, że ten portfel jest gruby, no to chyba już tylko to pozostaje. Ale mniejsza z tym, nie będziemy rozmawiać tutaj na temat bogactw, ale chodzi o połączenie bogactwa z występkiem, proszę Państwa. Bóg nie będzie na to patrzył. Naprawdę nie. Jeżeli chodzi o bogactwa, tylko na ów występek. I dlatego mówi werset 17. Ramiona występnych zostaną połamane, a sprawiedliwych Pan podtrzymuje, no bo Bóg zawsze będzie do sprawiedliwości dążył. Potem mówi dalej, 18 jest śliczna, że Pan zna dni ludzi, którzy żyją bez zarzutu, a ich dziedzictwo trwać będzie na wieki. My już to teraz wiemy, w świetle Nowego Testamentu tym dziedzictwem jest zbawienie. W Starym Testamencie to dziedzictwo będzie trwało, to znaczy ponad czy dłużej niż ich życie, bo zostało zdobyte, czy zostało uczynione w sposób, który się Bogu może podobać, czyli uczciwie, skromnie, powoli, czyli tak jak powiedzmy warunki na to pozwalały. I takie dziedzictwo, tak, my jeszcze też na przykład to, co z kolei mówią ludzie głównie niewierzący, że żyją w naszej pamięci tacy czy tacy. No i to wtedy właśnie wspominamy te wielkie rzeczy, które gdzieś tam uczynili, ale właśnie poprzez dobro. I to są właśnie nasi święci wielcy. To są ludzie też, no owszem, moglibyś też te innych religii, czy nawet niewierzący, ale ludzie, którzy uczynili ogromne dobro i oni zawsze będą wspominani właśnie to. I to jest to ich dziedzictwo, które pójdzie. Natomiast, no, ewidentnie warto wierzyć, bo jeżeli ja wierzę, no to ja żyję, to ja z tego jeszcze będę miał na wieki jakąś korzyść. Natomiast jeżeli nie wierzę, no to ja się mogę tylko poświęcać dla ludzi, bo skoro umrę, no to już tak nic ze mnie nie będzie. A więc te ramiona, Pan zna dni tych ludzi i w czasie klęski nie zaznają wstydu, a w dniach głodu będą syci, będą nasyceni, proszę Państwa, czyli opieka Boża, zauważaszcie, której nie będą mieli tamci, bo tamci sobie sami wszystko potrafią zrobić, więc Pan mówi, dobrze, no to ja was opuszczę, bo nie jesteś, bo ja wam do niczego nie jestem potrzebny, sami sobie potraficie to załatwić, używacie łajdat, używacie niegodziwości, no więc pozostaniecie sami. Natomiast ci, którzy pozostają mi wierni, to ja się nimi będę opiekować. Teraz mi przyszedł też kolejny psalm prześliczny. Prześliczny, proszę Państwa, ten, który się rozpoczyna, Panie Hubercie, jeżeli domu Pan nie zbuduje. Nie?
1: To jest przepiękny.
2: Właśnie, bo on jest, bo ten psalm, on tak bardzo opowiada właśnie o tej Bożej opiece. Ja dokładnie nie wiem, który to jest numer. 120 któryś z psalm chyba.
1: 127.
2: Siódmy, nie? Niech Pan może go przeczyta. Chodzi byłoby mi o pierwsze może
1: on
2: dwa czy trzy
1: wersety.
2: On jest bardzo
1: krótki, ma tylko 5 wersetów w ogóle.
2: Aha.
1: Jeżeli Panu domu nie zbuduje, na próżno się trudzą ci, którzy go wznoszą. Jeżeli Pan miasta nie ustrzeże, strażnik czuwa daremnie. Daremnym jest dla was wstawać przed świtem, wysiadywać do późna. Dla was, którzy jecie chleb zapracowany ciężko, tyle daje on i we śnie tym, których miłuje.
2: O właśnie, śliczne to jest, naprawdę
1: to
2: śliczne.
1: Pierwsze dwa wersety.
2: To były te właśnie, a więc jeżeli pozostajecie sami, to się zachapiecie na śmierć, a Pan za darmo może dać to samo, co wy z takim trudem zdobywacie, może zupełnie darmowo dać tym, którzy są mu posłuszni. To się dzieje oczywiście bardzo rzadko, ale znaczy nie dlatego, by Pan Bóg nie był hojny czy szczodry, ale gdyby tak dawał wszędzie, to i tak dalej, to ludzie szybko by się odzwyczaili pracować. Natomiast chodzi o to, że Pan może to zrobić i dlatego autor mówi, jeżeli wy nie ufacie Panu albo wiedziecie życie poza Panem, to będziecie harać i owszem, zdobędziecie, bo Pan wam na to łaskawie pozwoli. Ale żeby pokazać, że ta droga nie jest właściwa, no to Pan darmowo da to, co wy żeście z takim trudem nazbierali, obdarzyć może darmowo tych, którzy pozostają mu wierni. Może to zrobić, nie? Jeżeli uzna, że oni dadzą sobie z tym radę i nie zmienią kierunku życia, to Pan ich też właśnie ten, to ja tak mówię, to wy haracie, harujecie dosłownie na każdego dnia, a ktoś wygra w totolotka i będzie miał to samo w ciągu jednego wieczora. Nie znaczy to, że wszyscy wygrywają, są od razu dobrzy i tak dalej. Tak samo jak też i ci, którzy harają, nie znaczy, że są źli, proszę Państwa, nie. To są wnioski krańcowe i błędne zupełnie. Natomiast chodzi mi o sam fakt po prostu, o sam fakt, że Pan może dać i właśnie, żeby pokazać, że ktoś, kto jest jego ulubieńcem, kto jest dobrym człowiekiem, może się takimi darami cieszyć. Mówię, co nie znaczy, że gdy się cieszy, to od razu mógłby o sobie powiedzieć, że jest wybrańcem Bożym. Dla Pana Boga żadne pieniądze, naprawdę żadne, nie mają najmniejszego znaczenia. Werset 20 i 21 może, bo mamy wspólny temat właśnie co do owych występnych.
1: Występni natomiast poginą, wrogowie Pana jak krasa łąk zwiędną, jak dym się rozwieją. Występny pożycza, ale nie zwraca, a sprawiedliwy lituje się i obdarza.
2: Właśnie, ten wspólny temat tych łajdactw, które dokonują ci niegodziwi, stwierdzę, no to jest to stwierdzenie, wyginą. Dlaczego? No bo są wrogami Pana. I nawet kiedy są przepiękni teraz, przepyszni i wyglądają przewspaniale, tak jak piękno łąk, to wszystko zwiędnie. I taka jest prawda, proszę Państwa. Pamiętacie, jak cieszymy się na wiosnę, kiedy drzewa wypuszczają śliczne, zielone liście. To jest taka świeżuteńka zieleń. Patrzcie już teraz, kiedy jesteśmy. Po tej zieleni prawie nic nie zostało. Gdzieniegdzie tam jeszcze. I tak zawsze widzimy, że już od września ta zieleń jest już taka wymęczona. Wszystko mija. Dosłownie wszystko mija. I stąd też jak krasa, nawet najpiękniejsze, pojawią się owszem nowe kolory i tak dalej, to wszystko przemija. Wszystko. Nawet piękna nasza polska jesień w słońcu, te kolorowe, przepiękne liście. Co się dzieje w listopadzie? Wszystko pada. A więc, proszę Państwa, już w ogóle nie muszę tego rozwijać. Tutaj wszystko więdnie, to co najpiękniejsze. I jak dym się rozwieją, jest, wystarczy tylko dmuchnąć i naprawdę nie ma już nic. Potem 21, to oczywiście jest znowuż konfrontacja pomiędzy jednym a drugim, czyli występnym a sprawiedliwym. Występny jest złodziejem, bo pożycza, ale nie zwraca, czyli jest człowiekiem co najmniej niesłownym, albo też kłamczuchem, bo obiecuje, że zwróci, albo obiecuje, że coś da w zamian, a oczywiście niczego nie robi. Natomiast sprawiedliwy, jedną z takich, bym powiedział, cech charakterystycznych człowieka bardzo wartościowego, to jest właśnie miłosierdzie i obdarzanie. To jest bardzo wartościowe. Miłosierdzie to znaczy wobec tego, o którym wiem, że może mi nie oddać, bo ma różne warunki, a nawet gdyby tylko nie chciał. Ale chcę mu teraz, w tej konkretnej chwili pomóc, może nawet kosztem naciągania. Nie wiem, Bóg to ostatecznie oceni. Ale tak czy owak, proszę Państwa, dużo ludzi, znaczy dużo świętych nawet, tak jak tu mi się przypomina święta Elżbieta Węgierska, która była jedną z tych wielkich, wspaniałych świętych, która całe swoje życie, albo nasza Jadwiga Śląska, które całe swoje życie przeznaczyły dla ubogich. To chyba to była chyba święta Elżbieta Węgierska, która mówiła, wolę być ileś razy oszukana przez naciągaczy, niż raz chociaż nie dać komuś, kto naprawdę na to zasługuje. Od razu się, proszę Państwa, przyznaję, nie mam takiej miłości bliźniego, bo zaraz wszystko się w naszych głowach otwiera, co zrobić, żeby tylko nie dać, żeby się nie podzielić. I piękne jest oczywiście to, jeżeli wiemy, że powiedzmy pożyczamy albo obdarzamy tych, którzy są tego godni, o których wiemy, że znajdują się w bardzo trudnej sytuacji, wtedy potrafimy dawać hojnie, bez patrzenia na to, czy ktoś tam to, zwłaszcza wtedy, kiedy ktoś przeżywa jakiś dramat, jakąś katastrofę, jakiś kataklizm, to nawet społecznie się kiedyś to w dniach powodzi ujawiło. To Państwo pamiętacie, jest to prześliczne właśnie, że no na wielu, bo albo teraz, kiedy Ukraińcy uciekali ze swoich domów przed wojną, ilu z nas naprawdę ich przyjęło, bo mamy to serce. Pan Bóg to, zapewniam Was, ogromnie doceni. Ogromnie doceni. To, że się może część z nich okazała jak zwykle niewdzięczna, albo może to wykorzystali, zostawmy już to. Nie ma co pomstować. Nie ma co pomstować. Cieszmy się tym, że serce zostało otwarte, albo też komuś pożyczycie, no niby spodziewacie się, że odda, a wam nie oddaje. Pamiętajcie, jeżeli mógł oddać, a nie oddaje, bo jest nieuczciwy, zdecydowanie Bóg tego nie puści. Odda wam to wszystko w czyśćcu i to będą straszne męki czyśćcowe. Naprawdę, gdyby ci ludzie, którzy oszukują swoich dobroczyńców i pożyczają od nich, wiedząc, że nie oddadzą, gdyby oni wiedzieli, na co się narażą po swojej śmierci, jeżeli do śmierci nie oddadzą tego, no to by spieszyli, nie wiem co, trawę by jedli, byleby tylko oddać. Naprawdę, bo tych kar, bo Bóg naprawdę nie znosi nieuczciwości. I będzie tutaj bez dwóch zdań, to ja od razu, owszem, nie mam żadnego prywatnego objawienia, ale z natury rzeczy. Naprawdę Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagrodzi, a za zło karze. Dlatego nie ma co, jeżeli gdzieś tam cokolwiek państwo gdzieś będziecie mieli, to nie pomstujmy. Cieszmy się, że mogliśmy dać dobro, a co będzie w tym? Pewnie, że zawsze musimy się liczyć z jakąś szkodą i czasami i nam się to zdarzy, że pożyczyłem, a potem sam potrzebuję. Mam prawo iść do tego, komu pożyczyłem, czy odda mi, czy nie odda. Nie? Natomiast nie ma co pomstować, bo człowiek tylko traci pokój serca i potem pomniejsza sam swoje własne dobro. Nie?
1: Kolejne wersety proponuję po przerwie muzycznej.
2: Ach, już teraz. Tak? Dobra.

Śpiewasz na cały świat krwawą, szaloną Rosję. Twoje olbrzymie państwo stać na wielkiego artystę.

Ciebie nie można uciszyć, nie zamkną ci nigdy ust. Czy siedzisz przy nocnej lampce, czy idziesz w szalony kurs? Szklanka wódki dogasa na stole, wszystkich zmarłych dzisiaj.

śpiewasz na cały świat krwawą, szaloną Rosję. Twoje olbrzymie państwo stać na wielkiego artystę.

0: Krąg biblijny.
1: Wracamy, proszę Państwa, do rozmowy o psalmie 37. Będziemy sobie czytali kolejne trzy wersety teraz.
2: Błogosławieni
1: przez Pana posiądą ziemię, przeklęci przez Niego będą wyniszczeni. Pan umacnia kroki człowieka i w Jego drodze ma upodobanie, a choćby upadł, to nie będzie leżał, bo rękę Jego Pan podtrzymuje.
2: Śliczne to. Proszę Państwa, błogosławieni przez Pana posiądą ziemię. Znowuż mamy ten sam motyw tych, którzy zapanują, dla których ta ziemia jako dar Pana jest przeznaczona, czyli błogosławieni. Wtedy autor wcześniej powiedział o pokornych, o tych, którzy, tu Pan Jezus mówił o tych, którzy są cisi i ci, którzy ufają Panu, nie? A więc oni są w tej chwili zebrani w jedno jako błogosławieni, natomiast przeklęci przez Niego zostaną wytraceni, to już też o tym wspominaliśmy, proszę Państwa. Czy Bóg może przeklinać? Tu nie chodzi o takie przekleństwo, jakie my używamy. Bóg czegoś takiego nie. Przekleństwo jest odwrotnością błogosławieństwa i kiedyś to definiowaliśmy, ja to Państwu przypomnę. Błogosławieństwo to jest, znaczy ze strony Pana Boga, to jest obdarzenie wszelkimi potrzebnymi darami, które człowiek wykorzystuje dla swojego rozwoju. Oczywiście, proszę Państwa, wpierw dla jakiego rozwoju? Dla rozwoju duchowego. Rozwój materialny będzie przez Boga akceptowany o tyle, o ile służy dobru duchowemu, bo zawsze jest taki porządek. Nigdy Bóg nie daje dóbr, które miałyby, o których by wiedział, że będą nam przeszkodą w naszym rozwoju duchowym. No bo wtedy oczywiście poszłoby to w złą stronę. I dlatego powiemy, że zawsze błogosławieństwo Boże co do dóbr materialnych jest zawsze względne. I dlatego Bóg już w swej nieskończonej mądrości wie, komu te dobra mogą być przydatne, to temu je da. Jeżeli wie, że mogą być przeszkodą, to ich nie da. Natomiast zawsze będzie obdarzał wpierw dobrami duchowymi, bo to one pozwalają nam po pierwsze być ludźmi, a po drugie otwierają nas na zbawienie, czyli na tę nagrodę wieczną, którą Bóg wszystkim swoim wiernym przygotował. No i stąd też weźmiemy to, że przeklęci przez Pana to są ci, którzy żadnych dóbr nie otrzymają. Dlaczego? Dlatego, że są już ludźmi złymi. To jest tak jak Kain. Nie? To jest, Kain był pierwszym człowiekiem, którego Bóg przeklął, bo to jest napisane w 4 rozdziale, o ile się nie mylę, Księgi Rodzaju, werset chyba 11. Jest napisane, bądź teraz przeklęty, ty, który zamordowałeś swojego brata, bo jego krew woła do mnie właśnie z żądaniem sprawiedliwości. I to przekleństwo to jest odmówienie wszelkich dóbr, pozostawienie tylko jednego dobra, życia. Ale proszę Państwa, życie w takich warunkach, kiedy nie ma się pomocy Bożej, to jest życie straszne. Straszne. To sobie nawet nie wyobrażamy, jakim przekleństwem dla szatana jest konieczność bycia wiecznym. Wiecznym, tak. Wiecznym z dala od Boga, w straszliwych cierpieniach, w jakich sam się pogrążył. Ja sobie nawet czasami jakieś zupełnie retoryczne pytanie bez odpowiedzi zadaję, co on by zrobił, żeby móc przestać istnieć. Nie wiem, bo nie jest zdolny do nawrócenia, ale jak bardzo pragnąłby przestać istnieć. Właśnie kiedy teraz widzi, na co skazał go Bóg właśnie swoim przekleństwem, co mamy opisane w 14 wersecie w 3 rozdziale Księgi Rodzaju. Zresztą przeczytajcie sobie, proszę Państwa, rozdział 3 Księgi Hioba. Bardzo Wam polecam początek, kiedy Hiob zaczął przeklinać swoje własne życie. Czyli zaczął przeklinać dobro największe, którym Bóg z wszystkich doczesnych obdarza człowieka, czyli życie. A on zaczął to przeklinać. Dlaczego? Dlatego, że zobaczył, jakie to życie jest, kiedy został pozbawiony wszystkiego. To Państwo też, myślę, że dobrze pamiętacie. Wpierw dóbr doczesnych, potem swoich dzieci, a na końcu zdrowia. No, jak można tak dalej żyć? Ilu z nas popełniłoby samobójstwo? Hiob do tego punktu nie doszedł, ale doszedł do bardzo bliska, bo przeklinał swoje własne istnienie. My tego już nie robimy, bo my mamy niestety środki prostsze, czyli samobójstwo. Jeżeli człowiek dochodzi do przekonania, że jego życie straciło jakąkolwiek wartość i staje się przekleństwem, sam fakt, że żyje, to człowiek się tego pozbawia. Niestety. Takie są kolejności. Tutaj diabeł też bardzo mocno pracuje. Moi drodzy, 23. Pan umacnia kroki człowieka i w jego drodze ma upodobanie. Wtedy tu już nic nie muszę powiedzieć. Pan zawsze będzie współdziałał z tymi, którzy chcą pozostać po jego stronie. To jest też kolejny bardzo ważny argument. Właśnie przeciwko takiemu gniewowi z powodu łajdactw innych ludzi, bo im się udaje. Nie, Pan ciebie będzie wspomagał. A choćby upadł, to nie będzie leżał. To jest bardzo ciekawe, proszę Państwa, że w to wspomożenie Pana dla życia ludzi sprawiedliwych, ludzi bogobojnych, uczciwych, prawych, nie oznacza łatwości życia. Nie. Pan Bóg prowadzi nas przez bardzo różne koleje losów. To jest tytułem próby, właśnie tak jak Hioba. Tytułem próby każdego z nas, bo kiedyś ileś razy też stwierdzimy, Boże, byłem Tobie wierny, starałem się żyć, a Ty mnie tym czy tym doświadczyłeś. Tak, właśnie tak. Choćby upadł. Choćbyś upadł, choćby twoje życie gdzieś tam wiodło przez jakieś trudy, coś ci się nie udało, będziesz albo wystraszony, albo rozgoryczony czymś, to jest też wszystko wliczone w jakość twojego życia. Ewidentnie, to o tym też wspominaliśmy na początku samego psalmu, że jeżeli Bóg uzna, że jest potrzebne twoje upokorzenie, to pokaże ci daną sytuację właśnie dlatego, żebyś ciągle nie szedł tylko po górach, ale również po dolinach. Tak, bo jakbyś szedł po górach, to nabierzesz pychę. Nie jesteśmy w stanie uchronić się przed pychą, jeżeli nam się wszystko udaje. Zawsze człowiek będzie myślał, och, jakiż to ja jestem wspaniały, jak jestem dobry, jak jestem sprytny, jak jestem zaradny i tak dalej, i tak dalej. Nie, to Bóg powie, o nie, to ja ci muszę teraz pokazać, że nie. Pycha jest słusznie pierwszym grzechem, który obraża Pana Boga, bo to jest stawianie siebie w centrum swojego zainteresowania z pomijaniem Pana Boga. Czyli jest to kłamstwo. Pycha jest kłamstwem. I stąd też Pan Bóg musi nieraz właśnie poprowadzić. A więc choćby upadł, to jednak, zobaczcie, nie będzie leżał. Bo jeżeli jest człowiek uczciwy i taki pozostaje wobec Boga, to Bóg, pozwoliwszy mu na to, to rękę mu poda. I to właśnie dlatego, że to ileś innych psalmów mówi, że człowiek w upadku woła do Boga o pomoc. I właśnie to jest to. Też trzeba, aby człowiek sobie o Panu Bogu przypomniał. No, ale na pewno nie będzie leżał, bo jego rękę Pan podtrzymuje. Czyli właśnie to jest to. Pan, który jest gnany oczywiście ku nam swoją miłością, swoją dobrocią, swoją wyrozumiałością, miłosierdziem i tak dalej. Nie? I teraz autor swoje czytam własne dalej. Doświadczenie. 20, ale tylko werset 25.
1: Byłem dzieckiem i jestem już starcem, a nie widziałem sprawiedliwego w opuszczeniu, ani potomstwa jego było chleb żebrało.
2: Przepiękna sprawa. To werset jest pewnym uproszczeniem, proszę Państwa. Tak, rzeczywiście, bo autor tutaj po pierwsze mówi o całym swoim doświadczeniu życiowym. I mówi, przyglądał się życiu i widział, że to życie ludzi prawdziwie bogobojnych jest życiem szczęśliwym. Czy rzeczywiście nigdy nie nadeszły tak ciężkie chwile, które by weryfikowały tę wierność, to nie potrafimy powiedzieć, tak? Ja osobiście, kiedy ten werset czytam, mówię, no to chyba tak może na jedno oko byłeś ślepy, a jednym okiem tylko oglądałeś. Bo są różne trudne sytuacje, do których też Bóg może dopuścić. Jeżeli On mówi, że nie widział, to stosuje pewną taką, pewne uproszczenie życia. Być może, chcę powiedzieć tylko tyle, że cokolwiek ich spotkało, to przez nich było rozumiane li tylko jako pewne zachwianie. Natomiast żebranie o chleb to już jest bardzo trudna sytuacja życiowa, no bo to już jest no, nie tyle zamach, ile to już jest taka próba wręcz przeżycia. Kto żebrze o chleb, znajduje się w krańcowej sytuacji już głodu, czyli wszelkie podstawy jego życia zostały już w tym momencie zachwiane. I chce być może autor właśnie o tym przekonać, że nigdy Bóg nie doprowadza do sytuacji krańcowych, tak by te osoby były rzeczywiście doświadczone ponad swoje własne siły. Aczkolwiek, gdybyśmy chcieli tak patrzeć, to proszę Państwa, jakże wielu świętych zostało w taki sposób doświadczonych. To przecież ile razy, kiedy pamiętam, czytałem trochę żywot na przykład świętego Jana Bosko, który miał tych chłopaków pod swoją opieką, no ile razy im zaglądał głód naprawdę na stoły i tylko Jan, kiedy tam przybiegali do niego jego bracia zakonni, no to mówili, że już chleba nie ma nic, no to on w spokoju mówił, idźcie jeszcze na strych, tam znajdziecie jakieś jeden czy dwa worki ziarna i możecie je przemielić. Więc to jest taka sytuacja, zresztą bieda świętego Jana Wianeja i tak dalej. No rzeczywiście były to takie sprawy, nieraz były krańcowe, ale tu chodzi o to, że nigdy dany człowiek nie zostanie zostawiony sam w sobie, by znalazł się naprawdę w sytuacji absolutnie bez wyjścia. Nie? A więc zarówno ten sprawiedliwy, jak i jego potomstwo, zobaczcie, że tu jest zawsze bardzo ładne to podpięcie potomstwa pod sprawiedliwego ojca. To samo już mieliście, proszę Państwa, w dwóch słynnych przypadkach, czyli Noe plus Lot. Jeden i drugi byli sprawiedliwi i również ich potomstwo skorzystało na tym, bo zostało uratowane. W księgach mądrościowych to jest bardzo częsty motyw, w Księdze Przysłów. Też będziemy o tym chyba wspominać, to też tam będzie właśnie o potomstwie, które zawsze przejmuje wzorce zachowania swojego ojca, dlatego zawsze potomstwo będzie korzystało z wartości życia swojego ojca. Tym razem mamy 26, jeszcze werset 26, który opisuje też tylko ten werset.
1: Potomstwo jego stanie się błogosławieństwem.
2: Właśnie, bo lituje się w każdym czasie i pożycza. Bardzo ładne to jest. To jest oczywiście znowuż nawiązanie do któregoś z poprzednich wersetów. Dokładnie, 21 właśnie. Występny pożycza, niesprawiedliwy lituje się i obdarza. To jest, proszę Państwa, ta cudowna cnota bezinteresowności. To jest przepiękne, że pożyczam bez patrzenia na zwrot, czy będzie, czy nie będzie. Pan Bóg będzie. W Księdze Przysłów jest jeden prześliczny tekst. Już teraz oczywiście nie powiem wam gdzie, ale treść jest przepiękna, że Bóg czyni się dłużnikiem temu, kto pożycza bliźniemu. Właśnie on z Boga robi wierzyciela sobie samemu. Nie, więc to jest przepiękne, nie? Zauważa, nie wierzyciela, tylko dłużnika właśnie, bo wierzyciel to jest ten, który pożycza. Czyli Bóg sam staje się dłużnikiem tego, kto pożycza bliźniemu, nie bacząc na zwrot. I przede wszystkim taki uczynek będzie ogromnie cenny przed Bogiem. A jak wiemy, uczynki, które biorą się z miłości, zmazują bardzo wiele grzechów, bo też jest napisane w Księdze Przysłów, miłość zakrywa wiele grzechów. I dlatego, kiedy pożyczacie, czy litujecie się nad biednymi i nie patrzycie na zwrot, bardzo wiele waszych grzechów będzie przez Boga zmazanych z tytułu miłości bliźniego. To nie tylko sakrament spowiedzi świętej wymazuje grzechy, oczywiście śmiertelne tak i robi to najskuteczniej, bo sakramentalnie, ale również poprzez miłość bliźniego, czy poprzez modlitwę, Bóg z tytułu dobra, które wykonuje człowiek, sam wymazuje mnóstwo grzechów, takich przynajmniej pośrednich, a tych przecież też mamy bez liku. Proszę Państwa, w tym momencie mamy stwierdzenie, potomstwo tak, a jego potomstwo stanie się błogosławieństwem, to już jest końcówka, no bo ono uczy się na podstawie postępowania swojego ojca i ono to będzie wcielać, ono będzie to rozwijać. Czyli błogosławieństwem w tym starotestamentowym rozumieniu, to sam fakt posiadania dzieci jest wyrazem Bożego błogosławieństwa, ale tu jest z pewnością to rozszerzone, że poprzez to dobro, którego ten sprawiedliwy ojciec nauczył swoje dzieci, dzieci będą rozgłaszać jego dobre imię, bo one same będą postępować dobrze. Zresztą też Państwo od razu to zauważacie, jak często chwalimy rodziców, gdy widzimy dobre dzieci. Właśnie, bo widać, że te dzieci przejęły wartości, które zostały im dane i dzieci stają się świadectwem życia czy jakości życia swoich rodziców. No i mamy 27 i wie pan co, chyba do 29, tak.
1: Przeczytam, ale mówię od razu, że ma ksiądz 3 minuty potem.
2: Ach.
1: Odstąp od złego, czyń dobro, abyś mógł mieszkać na wieki, bo Pan miłuje sprawiedliwość i nie opuszcza swych świętych, nikczem nie wyginą, a potomstwo występnych będzie wytępione. Sprawiedliwi posiądą ziemię i będą mieszkać na niej na zawsze.
2: Na zawsze, tak. To są te motywy, które się już powtarzają. Ta zachęta odstąp od złego właśnie, czyli nie gniewaj się i nie zazdrość, bo to są te dwie główne pokusy, jakie powiedzmy tego człowieka sprawiedliwego, który widzi tyle zła, zła, a przy tym widzi skuteczność tego zła, jakie czynią bliźni, no to wtedy go szlak trafia, jak to możemy powiedzieć. Dlatego mówi: odstąp od złego. Nie gniewaj się ani nie zazdrość, natomiast odwrotnie, czyń dobro, bo to jest twoje prawdziwe bogactwo, a będziesz mieszkać na wieki. Dlaczego? Bo Pan tobą się zajmie. W kontekście Nowego Testamentu to my od razu to widzimy, jakie to jest piękne i jasne właśnie, że będziesz mieszkał na wieki, gdzie? No w niebie, po prostu zbawienie wieczne. My to już mamy przesunięte to przez Pana Jezusa aż do samego końca. Ten psalm ma wymiar wieczny. Tak, w świetle teologii Nowego Testamentu i zbawienia, które Jezus obiecuje wszystkim dobrym i uczciwym ludziom, no to już jest rzeczywiście zbawienie wieczne, nie? Bo Pan miłuje sprawiedliwość i nie opuszcza swych świętych, co jest zupełnie jasne. Mówię, nawet gdyby się potknęli, nawet kiedy będą leżeć, Pan ich nigdy nie zostawi sam, bo zostawia tylko tych, którzy są niegodziwcami. A więc właśnie to, nikczemni wyginą, a potomstwo występnych będzie wytępione. To są te wersety, proszę Państwa, czy to jeden z tych wersetów, które może nas troszkę zadziwiają, bo czemu dzieci mają cierpieć za ojca? My wiemy, że to już nie jest, bo prorok Ezechiel wyraźnie mówił, każdy odpowie za swoje czyny. Ale każdy z nas też doskonale wie, proszę Państwa, że zły rodzic nie wychowa dobrze swojego dziecka. I dlatego dziecko będzie z definicji przejmowało wzorce postępowania swojego rodzica. To tu leży ta ogromna odpowiedzialność rodziców przed Panem Bogiem i rodzice będą wszyscy odpowiadać za to, jak wychowywali swoje dzieci. Bo tu chodzi o to, że właśnie dzieci przejmują wzorce postępowania rodziców. A więc jeżeli potomstwo wyginie, no to autor z góry przyjmuje, że potomstwo też będzie złe, no bo ciągle mając ten wzorzec takiego zachowania, jeszcze będąc celowo uczone, bo taki ojciec, który jest łajdakiem czy nikczemnikiem, to będzie wskazywał, co robić, żeby osiągnąć dane sukcesy. Więc będzie permanentnie deprawował swoje własne dzieci. I skoro one przejmą tego typu wzorce, no to też nie są, nie są przez Pana Boga predestynowani do osiągnięcia wieczności. I my chyba z tym będziemy musieli tu prawie...
1: Tak, będziemy musieli tutaj przerwać kończyć. I Państwu tutaj zostawić jak zwykle taką ciekawość w Państwu, co będzie dalej, bo od tego 30 wersetu dalej będziemy omawiali sobie już tym samym.
2: Dokładnie 29.
1: 29, tak, za tydzień. Ja sobie tylko tak zmienię to 29 na 28 w moich zapiskach.
2: Aha, bo to jest inny. Tak. Okay.
1: 574 odcinek już za nami, za tydzień się spotkamy już po raz kolejny, a za to dzisiejsze spotkanie dziękuję Państwu.
2: Ksiądz Janusz Nawrot
1: i Hubert Pichacz.
2: Szczęść Boże Państwu.
1: Do usłyszenia, dobranoc.
0: Krąg Biblii.

Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Autopromocja.
1: Wywiady z osobami trzeźwiejącymi po uzależnieniach. Rozmowy z rodzicami dzieci walczącymi z nałogami. Spotkania z terapeutami uzależnień. Będziemy mówić prawdę o narkotykach, jak niszczą zdrowie i relacje, jak trudna jest walka o wolność i jak mimo wszystko można ją wygrać. Fundacja Mater Maria i Radio Emaus zapraszają co drugi poniedziałek o godzinie 21:10 na audycję Wyrwani z niewoli.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio. Dobry wieczór.

0: To jest powtórka. Chrześcijański magazyn informacyjny Credo. Zaprasza Maciej Gładysz.
1: Maciej Gładysz, witam i zapraszam na kolejne wydanie chrześcijańskiego magazynu informacyjnego Credo. Dziś ponownie w nieco innej, zmienionej formule i w całości. Dzisiejszy magazyn poświęcony będzie postaci księdza Czesława Cofty i książce opowiadającej o jego męczeństwie. A moim gościem będzie autor tejże książki, Zbigniew Cofta.
0: Chrześcijański magazyn informacyjny Credo.
1: Ksiądz Czesław Cofta, postać bardzo ciekawa, aczkolwiek wielu osobom kompletnie nieznana. Stąd między innymi pomysł pewnie tej książki, o tym za chwilę porozmawiamy, o samej książce, ale może najpierw warto by było przedstawić postać. Dlaczego każdy z nas, myślę, powinien tą postać poznać? Co takiego było w postawie księdza Cofty?
2: Postawa to jedno, a czasy to drugie. I myślę, że w tej chwili funkcjonujemy w takim momencie, gdzie ta pamięć o tym wielkim walcu historii, tragicznej historii, nieco zanika. Nie ma już tych, którzy byli świadkami, albo zostało już ich bardzo niewielu. I następne pokolenie traktuje problem II wojny światowej, ofiar II wojny światowej, tak jak myśmy kiedyś patrzyli na powstanie styczniowe. Coś, co było bardzo, bardzo dawno i nie dotyczy nas. Natomiast jak rozejrzymy się jeszcze dookoła, to okazuje się, że jeszcze wśród nas żyją ci, którzy tamte czasy pamiętają. To znaczy, że to nie jest tak odległe. Natomiast ksiądz Czesław nie jest jakimś wyjątkowym wyjątkiem. Jest jednym z wyjątków. Tak bym to nazwał. Ludzi, którzy zginęli śmiercią męczeńską, w tamtych czasach było naprawdę wielu.
1: Co zatem wyróżnia tę postać na tle innych?
2: Myślę, że na pewno konsekwencja, ale to jest cecha właśnie męczenników. Kiedy się zacząłem przyglądać jego życiu, to na początku tego nie zauważałem. Dopiero w momencie, kiedy te wątki różne, drobne zaczęły się łączyć, okazało się, że ta konsekwencja, ona sięga na pewno studiów, ponieważ rozpoczynał edukację uniwersytecką po gimnazjum. Dopiero po roku poszedł do seminarium. I to była już decyzja na pewno głęboko przemyślana.
1: Podejrzewam, że takich osób jak ksiądz Czesław Cofta w tamtych czasach, zresztą myślę, że w czasach nam współczesnych też, jest pewnie było dużo więcej. Tylko my jakby nie potrafiliśmy nigdy o takich osobach mówić, ich dostrzegać.
2: Ja o księdzu Czesławie słyszałem dość często w domu. To imię i nazwisko padało z ust rodziców. Natomiast nigdy nie była to głębsza informacja, szersza informacja o jego życiu. Było wiadomo, że zginął w obozie podpoznańskim, w obozie w Żabikowie, po którym zostało niewiele śladów. Nie tak dawno został wybudowany nowy budynek, muzeum przy terenie poobozowym. Natomiast kiedy się przyglądałem biogramom kolegów księdza Czesława, no to się okazało, że to jest po prostu pokolenie. Pokolenie ludzi niezłomnych. To, czy ktoś został męczennikiem, czy stracił życie, czy nie stracił w tych ciężkich czasach, nie zawsze zależało od niego. Często zależało od oprawcy, od kaprysu oprawcy. I wśród kolegów księdza Czesława byli tacy, którzy wojny nie przeżyli. Byli tacy, którzy wojnę przeżyli, chociaż no, liznęli, że tak powiem, tego okrucieństwa poprzez obozy na przykład w Dachau. Ale też był przypadek księdza Cieciory, późniejszego proboszcza parafii na Głównej, którego uratował Niemiec. przez całą wojnę, chroniąc go, nie tylko jego, także kilku Żydów, którzy uciekli z transportu i także grupę Polaków, w sumie około 30 osób, których zatrudniał na stadionie w Warszawie, gdzie prowadził szkołę sportową, zajęcia sportowe dla oficerów Wehrmachtu i pod tą przykrywką chronił innych ludzi. Taki przypadek też był. Żeby było ciekawiej, to jest oficer niemiecki, który uratował Szpilmana. Wątek, którego znamy z filmu Polańskiego, Pianista. To jest ta sama osoba. Zginął później w 50-tych latach w sowieckich obozach.
1: I to, co mówiliśmy, pewnie takich osób, takich postaci jest dużo, dużo więcej. Czasami są niezapomniane. Na światło dzienne są wyławiane przez pasjonatów, przez rodzinę, przez przyjaciół, którzy gdzieś tam doczytali się, zaczęli zgłębiać te wątki. A pana osobiście, i gdy pan pracował nad tą książką, gdy pan zgłębiał historię życia, sylwetkę księdza Cofty, co pana osobiście urzekło w tej postaci?
2: Ja nie wiem, czy tu mogło coś urzekać, czy nie urzekać. Znaczy,
1: albo co zaskoczyło.
2: Wiedziałem, jak zginął, wiedziałem mniej więcej, co robił. To też takie trudne pytanie, ponieważ męczeństwo raczej nie fascynuje, tak bym powiedział. My nawet jako katolicy wychowani na wizerunku Chrystusa na krzyżu, czyli powiedziałbym od dzieciństwa spotykający się z męczeństwem i to takiej wysokiej próby, jakoś nie jesteśmy na to specjalnie odporni. Natomiast kiedy przystępowałem do zbierania materiałów, bo powstanie książki to był drugi etap, moim zamysłem nie było pisanie książki. Moim zamysłem było zebrać to, co po księdzu zostało. A wydawało mi się, że pozostało nic, albo prawie nic. Przyczynkiem był zupełnie przypadek. Zajmowałem się tematyką wojenną wprawdzie, bo stworzyłem kiedyś jedyną bazę miejsc kaźni i pochówków obywateli polskich okresu wojny i okupacji. I siedząc przy komputerze nad tym tematem, wpisałem po raz enty zresztą w życiu imię i nazwisko księdza Czesława i ku mojemu zdziwieniu zauważyłem na monitorze informację, że to był rok 18, że w roku 16 wystawiono na Allegro obrazek prymicyjny księdza Czesława. Obrazek, który nie został kupiony.
1: Udało się go kupić?
2: Żeby było ciekawiej, udało się dotrzeć przez archiwum, że tak powiem, Allegro. Udało się dotrzeć do sprzedającego, kiedy do niego zadzwoniłem. Pan zajmujący się zawodowo zbieraniem staroci i selekcjonowaniem ich, uśmiechnął się w słuchawce i mówi: proszę pana, ale ja nie mam jednego obrazka. Ja mam trzy różne. No i od tego momentu postanowiłem, że nie po to, że tak powiem, człowiek przeszedł to, co przeszedł, żeby taka rzecz jak obrazek prymicyjny, który jest prawie relikwią, wpadał do obrotu publicznego tak w zasadzie nie wiadomo po co, bo kto by miał to kupić. Chyba tylko ja. No i od tego momentu zaczęło się zbieranie materiałów. Mimo, że byłem świadom, że tych materiałów raczej nie będzie. Że być może powtórzę los autora broszurki o księdzu Czesławie, wydanej w 2001 bodaj roku, Mariusza Zandona, który wtedy poruszył temat i ten temat jakoś nie znalazł specjalnie zainteresowania. Natomiast no, zebrał wtedy jeszcze te najważniejsze dokumenty związane właśnie z obozem, z jego życiem. I jakoś to się przechowało. Natomiast ponieważ miałem świadomość tego, że zarówno i świadkowie odchodzą, jak i dokumenty też odchodzą i giną, że powstanie z tego praca, która będzie zbiorem udokumentowanym. Każdy cytat, każde zdjęcie ma odnośnik do źródła. Żeby potem, jeśli przyjdzie kiedyś jakiś zamysł nieco inny, żeby nie trzeba było tego robić drugi raz. I z tego powstało 400 stron.
1: No właśnie, bo książka, która leży przed nami, broszurką zdecydowanie nie jest.
2: Nie jest. Zabrało to 6 lat pracy. Dość intensywnej.
1: Co w tej książce w takim razie się znajduje?
2: W tej książce mamy parę rzeczy. Na pewno jest biografia samego księdza, podzielona oczywiście na rozdziały. Jest jakaś informacja dotycząca rodziny. Jest opis jego młodości, jest opis okresu seminaryjnego, jest opis okresu pracy duszpasterskiej w Lubaszu. Przez 3 miesiące pracował pod Poznaniem w Konarzewie. Po 3 miesiącach trafił do Lubasza i tam całe 10 lat posługi kapłańskiej jako wikary spędził. I potem jest okres wojenny, trudny okres wojenny. Udało mu się tą wojnę do marca 1944 przeżyć. Będąc na parafii, był księdzem, tak sobie Niemcy wyznaczyli jednego księdza na obszar powiatu i wymyślili sobie, nie wiadomo dlaczego, że to będzie właśnie Lubasz i to będzie ksiądz Czesław. I księdzu udało się całkiem nieźle manewrować, znał zresztą bardzo dobrze język niemiecki. Na początku na pewno funkcjonował też jako tłumacz polsko-niemiecki na potrzeby Niemców. Być może to też ułatwiało mu i kontakt z różnymi, że tak powiem, czynnikami władzy lokalnej, jak i informacje, która do niego docierała. Oprócz tego prowadził, oprócz tej działalności duszpasterskiej, prowadził działalność charytatywną. Bardzo szybko zabrał się za tworzenie struktur pomocowych, między innymi wysyłania paczek. Takie paczki dostali także moi dziadkowie wysiedleni z Poznania pod Kraków. Nawet zachował się dowód tej paczki po tylu latach. To ostatnie znalezisko już po napisaniu książki. Ale prowadził także działalność dosyć nietypową, wydawałoby się dzisiaj, choć dosyć powszechną mimo wszystko, zbieranie pieniędzy na wykup więźniów. A oprócz tego prowadził działalność konspiracyjną różnego rodzaju, to znaczy tamta też była konspiracyjna, bo nikt tego nie robił legalnie. No i przypadkowo został zaaresztowany w marcu, dokładnie 8 marca 1944, osadzony poprzez dom żołnierza najprawdopodobniej. Być może bardzo krótkim epizodem w Forcie VII w obozie żabikowskim, który zresztą był przedłużeniem, kontynuacją Fortu VII, który wtedy był już likwidowany na potrzeby produkcji zbrojeniowej.

0: chrześcijański magazyn informacyjny Credo.
1: I tam w Żabikowie do końca życia.
2: I w Żabikowie to jest bardzo nietypowy przypadek, bo tak się wszystkim wydawało, że trafił do Żabikowa i tam zginął. No i poniekąd tak było, natomiast zupełnie niespodziewanie okazało się, że IPN jest w posiadaniu dokumentów związanych z pobytem księdza Czesława w czerwcu 1944 w siedzibie Gestapo. Tydzień siedział w siedzibie Gestapo w Lesznie. Wywieźli go tam do celów procesowych. Najprawdopodobniej próbowano go skonfrontować z innymi więźniami w jakichś sprawach. I po tym okresie został przywieziony z powrotem do Żabikowa. W Żabikowie najczęściej znęcał się nad nim podobno sam komendant. Komendant, który był jego rówieśnikiem. To też takie niesamowite zupełnie zjawisko. I obóz domyka śmiercią księdza, domyka to, o czym mówiłem na początku, że to jest coś, co ta jego myśl, zamiar, decyzja zostania kapłanem, ona się w tym momencie domyka, ale to jest proces, który chyba wtedy dopiero zrozumiałem tak namacalnie. Otóż będąc młodym człowiekiem, przygotowując się do bierzmowania, wybrał sobie imię Jerzy. Wydawałoby się nic specjalnego. No i być może nic specjalnego. Potem doszedłem do tego, że Jerzy, jak to Jerzy, jest patronem harcerzy. Harcerstwo było naprawdę bardzo powszechne. Nie tylko, że to był ruch społeczny, ale to był przede wszystkim pewien proces kształtowania, formowania młodych ludzi. I większość chłopaków w tamtym okresie przez harcerstwo przechodziło. Dzisiaj harcerstwo zostało sprowadzone do jakiejś takiej marionetki, natomiast dawniej był to po prostu proces wychowawczy zbudowany na podstawach katolickich. Symbolika zresztą krzyża chociażby harcerskiego jest tak głęboka, że nie wiem, czy wielu dzisiaj zapytanych młodych ludzi jest w stanie w ogóle sobie przypomnieć, o co tam chodzi. Natomiast dla nich to było, że tak powiem, chleb codzienny i potem tak uformowani ludzie podejmowali decyzję taką czy inną. Ksiądz Czesław poszedł na matematykę po gimnazjum. Na tej matematyce dostał, że tak powiem, jakiegoś olśnienia. Doszedł do wniosku, że to jednak nie to i zrezygnował. Żeby było ciekawiej, na tej matematyce miał kolegę, który miał, co ciekawe, podobny życiorys do niego. Też pochodził z rodziny, tak jak ksiądz Czesław, z rodziny stolarskiej, z małego miasta. No, to akurat było Rogoźno w przypadku księdza Czesława, w przypadku księdza Szwarca, Antoniego Szwarca, był to Kościan. W jednej i drugiej rodzinie ojciec był stolarzem. Harcerstwo, gimnazjum, matematyka, na tym samym roku z tej matematyki obaj zrezygnowali, skończyli seminarium, w tym samym roku mieli święcenia. Ksiądz Szwarc wrócił w 1939 do domu, jeszcze się zajmował duszpasterstwem w szpitalu kościańskim, który Niemcy likwidowali bardzo brutalnie, i trafił do Dachau, w Dachau zginął. To, co mnie zastanawiało, to, że ci ludzie mieli faktycznie trochę podobne życiorysy i podobne postawy. I to w pewnym momencie, jak już w zasadzie zakończyłem pisanie książki, wyczytałem we wspomnieniach jednego z księży. Potem zostało to potwierdzone przez księdza arcybiskupa Stanisława Gądeckiego w rozmowie po wydaniu książki, że wstępując do seminarium, a rektorem seminarium był Michał Kozal. To był pierwszy rok jego rektorowania w seminarium gnieźnieńskim. Pierwsze 2 lata były w Gnieźnie, potem 3 lata były w Poznaniu. I każdorazowo ksiądz Kozal zadawał tym młodym kandydatom, których w tym roczniku było około 100, zadawał jedno podstawowe pytanie. Czy jesteś gotów ponieść śmierć za wiarę? I muszę powiedzieć, że to jest pytanie, które chodzi za mną od tamtego czasu w zasadzie codziennie. 45 chłopaków z tej 100 odpowiedziało tak. I to jest jakby wskazanie, że ta droga nie była przypadkowa, że to nie był jakiś kaprys, moment, jakaś histeria emocjonalna. Z okazji święceń kapłańskich ksiądz poza obrazkami prymicyjnymi, których zresztą ilość urosła w moich poszukiwaniach do 16 różnych, jeśli chodzi o wymowę graficzną, wręczył także pamiątkę rodzicom. I zawsze się zastanawiałem, jak ta pamiątka mogła wyglądać. I sobie wyobrażałem, że to pewnie był też taki obrazek prymicyjny, jak dostawali goście prymicyjni. Potem się zastanawiałem, czy był to jeden obrazek, czy 2 dla rodziców. A potem się okazało, że te refery ani 1, ani 2, bo to nie taki obrazek. To pamiątka miała wymiary w przybliżeniu 50x30, oprawiona w ramę szkło. W paszportu był wmontowany, wklejony obrazek, ale obrazek wielkości A4, pod spodem dedykacja, stylizowanym pseudogotykiem. Obrazek przedstawiał kapłana, któremu Chrystus nakłada na głowę koronę cierniową. I to jest kolejne tak na tej drodze, wypowiedziane przez młodego kapłana. I to tak, no, przewija się dalej, tak? Poprzez pomoc ludziom, pracę duszpasterską i cierpienie. Takim symbolem cierpienia w obozie żabikowskim, cierpienia zadawanego nie tylko księżom, jest kojec z drutu kolczastego, kojec o wymiarach średnicy jakieś 80 cm, wysokości pisza za około 2 metrów, w który wstawiano niegrzecznego w cudzysłowie więźnia, który stał w tym koszu parę dni i parę nocy, albo bez jedzenia i picia, albo z niewielkim jakimś tam kawałkiem chleba i wody. Często tracił taki więzień przytomność, wywracał się w tym koszu. I kiedyś sobie zadałem pytanie, no stać to jeszcze pół biedy. No jakoś może człowiek wystać. Ale jak wyciągali takiego zawodnika z kojca, z drutu kolczastego w momencie, kiedy stracił przytomność. I tego sobie wyobrazić nie mogę. Kiedyś zadałem to pytanie pani doktor, anestezjolog, już nieżyjącej, która na dodatek była więźniarką obozu w Żabikowie. I sama kiedyś wspominała, że widziała koleżankę stojącą nago w takim kojcu, walcu splecionym z drutu kolczastego. I zadałem jej pytanie jako anestezjologowi. Co mógł czuć taki więzień w takim momencie? Bo dla mnie to przekracza w ogóle granice odczuwalności bólu. I zadałem pytanie, co mógł czuć? Bo ja nie wiem. Na co pani profesor odpowiada, ja też nie. To, co jest ciekawe, to wyjątkowa odporność organizmu księdza Czesława. Był bardzo dobrym pływakiem, bardzo często skakał, żeby wyłowić więźniów wepchniętych wcześniej przez Niemców do zbiornika Peposz betonowego, który do dzisiaj stoi na terenie obozu. Bardzo często, jak znajdujemy we wspomnieniach więźniów, zgłaszał się po wymiar kary za innych więźniów, głównie ojców rodzin. I jak wspomina jeden z współwięźniów, pan Mićko, przez kilka miesięcy jego pobytu razem z księdzem w obozie, a przyjechał później po księdzu i wyjechał wcześniej przed księdzem z obozu, za jego czasów w końcu z drutu kolczastego stał ksiądz w obozie 10 razy. Kiedy sobie uświadomimy, że to jest tortura na wykończenie, kiedy sobie uświadomimy, że ona nie trwała dzień, tylko trwała kilka, czasami 7, a między tym był biczowany, sadzany do karcera i co tam jeszcze, kto tam jeszcze wie co. Zastanawiałem się i zastanawiam się do dzisiaj, w jaki sposób odbudowywał własne siły.
1: Pytanie pewne, na które już nigdy nie poznamy odpowiedzi, ale tak sobie myślę, bo my byśmy mogli jeszcze długo i długo mówić o postaci księdza Czesława, no ale też nie będziemy zdradzać wszystkiego, co jest w książce, bo chcemy przede wszystkim zachęcić naszych słuchaczy do tego, że po tę książkę warto sięgnąć, a myślę, że po tej rozmowie no to takich osób będzie sporo, które będą chciały poznać historię tego niezwykłego człowieka.
2: Ona się składa z dwóch części, tak bym powiedział. Jedna jest ta, nazwijmy, bardziej cywilizowana, łatwiejsza do czytania. Natomiast druga to jest opis tego okresu obozowego, co nie jest łatwą lekturą. Natomiast jedno i drugie tworzy całość.
1: Gdzie można tę książkę w tej chwili zdobyć, nabyć? Czy jest taka możliwość jeszcze?
2: Po roku skończył nam się pierwszy nakład. Nakład jest niewielki, bo tego typu wydawnictwa, one nigdy nie są wydawane w tysiącach egzemplarzy. Wydaliśmy 450 egzemplarzy. Te 450 w rok się rozeszło. Teraz nastąpił dodruk. Można to kupić w księgarni Świętego Wojciecha na pewno w internecie. Można kupić też u autora. Jak się stara, to się dostanie. Można kupić to także w muzeum na terenie obozu w Szapikowie.
1: To przy okazji pewnie też zachęta, bo wielu z nas często mija tamte okolice, nawet nie wiedząc, że takie miejsce się znajduje.
2: To dosyć powszechne zjawisko niestety.
1: Warto się tam wybrać.
2: Tym bardziej, że w tej chwili ekspozycja jest naprawdę nowoczesna i bardzo estetyczna. I warto zobaczyć, jak wyglądało życie w tamtych czasach, jak ono było trudne i wymagające.
1: W dzisiejszym wydaniu chrześcijańskiego magazynu informacyjnego Credo to już wszystko. Za uwagę i wspólnie spędzony czas dziękuję. Maciej Gładysz. Do usłyszenia.
0: Chrześcijański magazyn informacyjny Credo. To była powtórka. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
1: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
2: Leon XIV zapowiedział, że w najbliższych dniach przejdzie operację wycięcia guza w płucu. Rozważając dzisiejszą Ewangelię, papież porównał życie chrześcijańskie do uczty weselnej, podczas której Bóg chce dzielić się radością ze światem. Ojciec Święty zaapelował też o umożliwienie bezpiecznego transportu zbóż przez Morze Czarne. Dorota Abdel-Mulawiet, aktualności z Watykanu. Jak co tydzień papież przewodniczył na placu Świętego Piotra modlitwie Anioł Pański. Na jej zakończenie poinformował, że w najbliższych dniach podda się operacji wycięcia guza płuc, który został u niego niedawno zdiagnozowany. Poprosił też o towarzyszenie mu modlitwą.
3: Carissimi.
4: Najdrożsi, niedawno, podczas kilku badań kontrolnych, lekarze wykryli u mnie dobrze odgraniczony guzek w płucu. Został on zdiagnozowany w bardzo wczesnym stadium i jest dobrze zlokalizowany. Lekarze uważają, że wskazane jest przeprowadzenie zabiegu. Dlatego, kierując się ich zaleceniami, zdecydowałem poddać się operacji w celu jego usunięcia. Zabieg jest już zaplanowany na najbliższe dni. Dziękuję Wam za Wasze duchowe wsparcie i powierzam się Waszej modlitwie.
2: Z kolei w rozważaniu poprzedzającym wspólną modlitwę papież jak zwykle odniósł się do Ewangelii z dnia. Nawiązując do odczytywanej dziś przypowieści o zaproszonych na ucztę, przypomniał, że odnosi się ona także do życia współczesnego człowieka.
4: Przyjęcie weselne to nasze święto, a sala bankietowa to nasze kościoły, nasze domy, miejsca, w których żyjemy i gdzie każdego dnia Syn Króla, Jezus Chrystus, powraca, by wyrażać nam swoją miłość i oczekuje na nasze tak. To właśnie tam spotykamy Go, przyodziani, podobnie jak oblubienica, w białą szatę chrzcielną. Radość, którą głosimy, nie jest zatem sztuczna, lecz głęboka, konkretna, rzeczywista, piękna jak oblicza ludzi, których spotykamy. Prawdziwa jak praca, uśmiechy, łzy, uściski dłoni i gesty dobroci, które wypełniają nasze dni. Jest to dar Boży dla zbawienia świata.
2: Podczas spotkania z wiernymi Ojciec Święty nawiązał także m.in. do wojny na Ukrainie i do jej konsekwencji, zwłaszcza dla ubogich rejonów świata.
3: La guerra nella martoriata Ucraina.
4: Wojna w umęczonej Ukrainie nadal powoduje cierpienia nawet daleko poza jej granicami, zwłaszcza w krajach najbiedniejszych, gdzie wiele osób jest uzależnionych od importu zbóż. Kieruję gorący apel do stron konfliktu, aby umożliwiły bezpieczny transport zbóż przez Morze Czarne. Chleb powszedni milionów ludzi nie może być zakładnikiem wojny.
2: Święty Jan Paweł II, uczeń misjonarz pod takim hasłem, w całej Polsce obchodzony jest dzisiaj 26 dzień papieski. Poprzedziła go gala wręczenia nagród Totus Tuus, a w tym roku w kategorii medialnej nominowano polską redakcję Vatican News, doceniając pracę naszego redakcyjnego kolegi Krzysztofa Bronka, który przypomina nauczanie świętego Jana Pawła II. W związku z dzisiejszą informacją o hospitalizacji Leona XIV przypominamy nauczanie papieża Polaka o sensie papieskiego cierpienia.
5: Także papież musi być atakowany, musi cierpieć. Aby każda rodzina i cały świat ujrzał, że istnieje Ewangelia, rzec można wyższa. Ewangelia cierpienia, poprzez którą trzeba przygotować przyszłość.
6: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych.

Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

Muzyka z celuloidu. Zaprasza Tomek Wandel.

Poranny blues. Krystyna Janda prosto z filmu Pawła Karpińskiego To tylko rok z roku 1984. Więcej autorskich i aktorskich piosenek Krystyny Jandy znaleźć można na płycie Guma do rzucia, której odsłuch serdecznie polecam. Dzień dobry, przy mikrofonie Tomek Wandel. Zapraszam na 85. audycję z cyklu Muzyka z celuloidu. Dziś na początek film wojenny Niebo nad Normandią.

się do kina, by obejrzeć filmową historię o tym, co działo się przed słynnym D-Day, czyli lądowaniem wojsk sprzymierzonych w Normandii. Zastanawiałem się, w jakim stopniu filmowcy wykorzystali w realizacji tego filmu technologię cyfrową. Współczesne filmy z kłopotliwymi, czyli wymagającymi plenerami i scenami powstają teraz znacznie szybciej przy zastosowaniu CGI niż na przykład słynne działa Navarone, kiedy to cały filmowy świat działał analogowo. Ale jak się okazało, w filmie Niebo nad Normandią scen batalistycznych prawie nie ma, prócz jednej ukazującej lądowanie na francuskich plażach Normandii. Oryginalny tytuł filmu Anthony Marasa brzmi Pressure, czyli ciśnienie. W tym przypadku chodzi o ciśnienie atmosferyczne. Film pokazuje bowiem przygotowania do operacji lądowania aliantów, które miało miejsce w trakcie II wojny światowej 6 czerwca roku 1944, a pierwotnie było zaplanowane na dzień wcześniej. Przygotowanie od strony pogodowej, wyznaczenie dnia, w którym warunki atmosferyczne nie zakłócą całej logistyki tego przedsięwzięcia, które okazało się kluczowe dla losów II wojny światowej. Drugie znaczenie tytułu oryginalnego to ciśnienie, czy też może napięcie, które powstało między głównymi bohaterami tej zaskakująco fascynującej dla mnie opowieści. Film ogląda się z tak zwanym zapartym tchem, mimo że wszyscy wiemy, jaki będzie finał. Bohaterami są generał Dwight Eisenhower i dwójka meteorologów wojskowych, kapitan James Stack i Irwin Creek, którzy nie są jednogłośni w kwestii prognozy. To właśnie między tą trójką powstaje owo tytułowe ciśnienie. Oryginalny tytuł Pressure ma więc podwójne odniesienie. Postać amerykańskiego generała została koncertowo stworzona przez amerykańskiego aktora Brendana Frasera, który upodabniając się do historycznej postaci zmienił fryzurę, usuwając część włosów. Fraser poświęcił też dużo czasu zapoznając się z biografiami Eisenhowera, czytał je nawet w trakcie realizacji zdjęć do filmu. Wielokrotnie odwiedził też Muzeum Wojenne, by zapoznać się z mającymi w 1944 roku status top secret planami operacji D-Day i tego, co miało nastąpić później. Wcześniej Brendana Frasera mogliśmy podziwiać w głównej roli w filmie Mumia i Mumia powraca. Doskonale w Niebie nad Normandią zaprezentował się też Andrew Scott w roli kapitana Jamesa Staga, meteorologa, który przyjeżdża do Wojskowego Centrum Dowodzenia, by wspomóc innych w kwestii prognozowania pogody na dzień ataku. Tego aktora widzieliśmy w bondowskim filmie Spectre, zagrał tam rolę C, skorumpowanego dyrektora brytyjskiej sekcji wywiadowczej MI5. Film Pressure, czyli Niebo nad Normandią, pod którym to tytułem jest dystrybuowany w Polsce, powstał na podstawie sztuki teatralnej autorstwa Stephena Haiga, prezentowanej od roku 2012 na deskach Teatru Lyceum w Edynburgu. Odbyło się ponad 300 przedstawień, nim ktoś wpadł na pomysł, by zrobić z niej film fabularny. Ostatecznie przekształcenie spektaklu teatralnego w obraz filmowy powierzono Anthony Marasowi. Film dotarł do Europy we wrześniu, premiera w Stanach Zjednoczonych miała miejsce parę miesięcy wcześniej. W trakcie 100-minutowego pokazu widzimy archiwalne fragmenty zaczerpnięte z filmu dokumentalnego o II wojnie światowej, które zostały zebrane przez Petera Jacksona. Sekwencje lądowania i poprzedzającej go próby, znanej pod nazwą Operacja Tiger, zostały nagrane na angielskiej plaży Camber Sands. Zdjęcia były realizowane we wtorek, czyli ten sam dzień tygodnia co D-Day. Filmowców i historyków pracujących na planie zaskoczyły warunki pogodowe, ponieważ były takie same jak w pamiętnym roku 1944.
Obraz musiał nieco zostać podrasowany komputerowo, jako że kamery na planie pracowały we wrześniu, a inwazja aliantów miała miejsce późną wiosną w czerwcu. Oryginalny budynek, w którym zlokalizowano sztab dowodzenia i centrum meteorologiczne, jest obecnie otoczony współczesnymi domostwami. Za sprawą technologii komputerowej te domy na planie filmu zniknęły. W filmie jest oczywiście też i muzyka, no bo jak mogłoby być inaczej? Ilustracyjną ścieżkę dźwiękową fragmentu słuchaliśmy przed chwilą skomponował niemiecki muzyk i były raper Volker Bertelmann, wcześniej nagrodzony Oscarem za muzykę do filmu Na Zachodzie bez zmian, do filmu również wojennego. Można też posłuchać innej twórczości Bertelmana, tej niefilmowej, występuje pod pseudonimem Hauszka. Na soundtracku znajdziemy też piosenki, jedną z nich śpiewa Cab Calloway.

Jak zapewne niektórzy z Was pamiętają, ten doskonały jazzowy wokalista, kompozytor i bandleader Cab Calloway, którego lata świetności przypadają pomiędzy rokiem 1930 a 1955, został na początku lat 80. zaproszony przez Johna Landisa do udziału w filmie Blues Brothers, gdzie zagrał siebie, a w filmie wykonał piosenkę Minnie the Moocher, w której słyszymy ten sam motyw.

Śpiewał Cab Calloway. To jest 85. spotkanie z cyklu Muzyka z celuloidu. Dawno nie gościło tu włoskie kino. Czas tę zaległość nadrobić. La cose non dette, The Things Left Unspoken, czy według polskiego dystrybutora O czym sobie nie mówimy. To film dla italofilów, ale też i dla tych, którzy lubią afrykańskie, a konkretnie marokańskie klimaty. Film przez niektóre portale umieszczony jest w kategorii komediodramat, ale zdecydowanie więcej tu dramatu niż komedii. Carlo i Elisa, profesor i dziennikarka, mieszkają w Rzymie. W ich związku nie dzieje się zbyt dobrze, dlatego wraz z dwójką najbliższych przyjaciół, Anną i Paolem, i ich nastoletnią córką Wittorią, postanawiają spędzić parę dni w Maroku. Reżyser Gabriele Muccino nieco podstępnie naprowadza nas na wątek, który wydaje się być głównym, ale to właśnie wspomniana Wittoria jest tutaj kluczową postacią, o czym przekonujemy się w finale tej opowieści. Rzeczy zostały niewypowiedziane, jak mówi angielski tytuł, a właściwie rzeczy zostały niedopowiedziane, co daje widzowi pole do własnej interpretacji. Można też sięgnąć po powieść Deli Efron z Syracusa, na podstawie której powstał scenariusz filmu O czym sobie nie mówimy. Godna uwagi jest też filmowa muzyka, która towarzyszy wydarzeniom na ekranie. Skomponował ją Paolo Buonvino. Pojawia się tu też piosenka tytułowa, którą wykonuje Mahmoud, wielokrotnie nagradzany piosenkarz, urodzony w Mediolanie, a mający egipskie korzenie, co zresztą często słychać w jego twórczości. Proszę posłuchać, a ja już dziękuję za uwagę. Muzyka z celuloidu zabrzmiała po raz 85. Do usłyszenia, mówi Tomek Wandel.

Zostałem wyrwany z obecnego złego świata zgodnie z wolą Boga. Słowo Boże jest na wieki ustanowione w niebiosach, dlatego też ustanawiam Jego panowanie na ziemi. Jaką miarą mierzę, taką i mi odmierzają. Sieję obficie i dlatego równie obficie żnę. Daję ochotnie, a mój Bóg udziela mi obficie wszelkiej łaski. Hojnie łożę na wszelką dobrą sprawę, mając zawsze wszystkiego pod dostatkiem. Pozwalam, by Słowo Boże mieszkało we mnie we wszelkiej mądrości. Pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzeże mojego serca i umysłu w Chrystusie Jezusie. Myślę tylko o tym, co dobre, czyste, doskonałe, miłe i godne pochwały.

nie ma bojaźni Bożej przed ich oczami, gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. List do Rzymian, 3 rozdział, wersety 18 i 23. Przekleństwo grzechu i nadzieja w Bogu. Słuchajcie mej skargi, niebiosa i ziemio. Dzieci odchowałem, a dziś nie są ze mną. Tak je piastowałem, jednak odstąpiły, choć je miłowałem, mnie znienawidziły. Ty, Ewo, otwarłaś dla nieszczęścia drogę. Już dziś cię żałuję, matule nieboge. Ból rodzenia dziatek dam poznać ja tobie, chociaż je wypieścisz, jednak pójdą sobie. W sercu nieraz swoim załkasz pokryjomu. Och, nie mam pociechy, bo nie ma ich w domu. I nie mam obrońcy, choć żałosna skarga, a gorycz i niemoc wciąż za serce targa. Przeklęta też ziemia z powodu waszego, osty ciernie wyda mimo potu twego. Chleb niedoli twoim, nim do ziemi wrócisz, wbrew twoim zabiegom znów się w proch obrócisz. Ale ja mam myśli o wiecznym pokoju, by wyrwać ich z śmierci i niedoli znoju. Przyszłość im zgotuję i natchnę nadzieją. Może się odnajdą, gdy chwasty zasieją. Jaki będzie koniec ziemskiego padołu? Czy wszystko nie pójdzie do jednego dołu? Jest może Zbawiciel, by z prochu wybawił, by na karku śmierci swą nogę postawił? Niemen, znany czy nieznany?

0: Jego pełni myśmy wszyscy wzięli, i to łaskę za łaską. Ewangelia według świętego Jana 1,16. Skąd to znalazłam łaskę w Twoich oczach? Księga Rut, rozdział 2, werset 10. Wyraz użyty w pierwszym wierszu, oddany jako za, oznacza dosłownie w miejsce. Zatem kolejna łaska zajmuje miejsce poprzedniej. Łaska Boża nie kumuluje się, gromadząc się w potężną stertę, z której będąc w potrzebie musimy wyszukać tę jedną stosowną łaskę. Nie, otrzymujemy łaskę, której potrzebujemy dzisiaj, a jutro otrzymamy następną. Gdy stoimy na moście, obserwując nurt rzeki, wiemy, że woda, którą widzimy, za parę sekund zniknie z naszego pola widzenia. Na jej miejsce przypłynie nowa porcja. Woda za wodą. Potężny strumień niekończącej się wody. Jest to ten sam strumień, ale ciągle nowy, zawsze świeży. Tak samo jest z naszym Bogiem. Wciąż On, ten sam, daje nam na każdą sytuację łaskę, której potrzebujemy. U Niego jest pełnia łaski. Gdy pojawi się większy problem, to udzieli nam większej łaski. Według listu świętego Jakuba, rozdział 4, 6 werset. Moabitka Rut doświadczyła łaski w obfitości. Jako uboga cudzoziemka przybyła do Izraela. W zaufaniu do Boga, który troszczy się o biednych i który z myślą o nich wydał szczególny przepis o pozostawianiu na ziemi kłosów, które upadną, udała się na pole. Boaz, na którego polu się znalazła, nie tylko przestrzegał tego Bożego przykazania, lecz pozwolił jej także jeść ze swoimi sługami, a nawet kazał im umyślnie upuszczać kłosy, aby mogła je zbierać. W Izraelu aż do 10. pokolenia nie wolno było przyjmować Moabity do zgromadzenia pańskiego. Jeszcze ostrzej zakazane było Izraelicie żenić się z cudzoziemką. A jednak na koniec księgi widzimy Rut jako szczęśliwą żonę Boaza. Jakaż łaska! Nasze położenie było nie mniej beznadziejne niż położenie Rut. Nie posiadaliśmy żadnego prawa do relacji z Chrystusem. Tak jak owa biedna dziewczyna do małżeństwa z Boazem, który jest obrazem Chrystusa. Martwi w swoich grzechach i upadkach, bez nadziei i bez Boga na świecie, byliśmy obcy przymierzom, jakie Bóg zawarł ze swym ziemskim ludem. Jednak On połączył nas ze sobą najbliższą więzią. Podobnie jak Rut, możemy dzień w dzień pytać z podziwem i zdumieniem: skąd to znalazłam łaskę w Twoich oczach? Skąd to znalazłem łaskę w Twoich oczach? Zbawieni z łaski, możemy codziennie czerpać z Jego pełni łaskę za łaską. Prowadzący audycję Piotr Starzyński żegna się już z Wami. Do następnego tygodnia. Serdecznie zapraszam.
1: Lista pokornych. Zaprasza Piotr Starzyński.

0: Radiu Emaus. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy tłumy się gromadziły, Jezus zaczął mówić: to plemię jest plemieniem przewrotnym, żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku Jonasza. Jak bowiem Jonasz stał się znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak będzie Syn Człowieczy dla tego plemienia. Królowa z południa powstanie na sądzie przeciw ludziom tego plemienia i potępi ich, ponieważ ona z krańców ziemi przybyła słuchać mądrości Salomona, a oto tu jest coś więcej niż Salomon. Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je, ponieważ oni dzięki nawoływaniu Jonasza się nawrócili, a oto tu jest coś więcej niż Jonasz.
2: Czekam na wielkie znaki i mocne dowody, pragnąc, aby Bóg rozwiązał moje trudności jednym spektakularnym ruchem. Tymczasem Jego głos jest cichy i ukryty w zwykłej szarości dnia. Często ignoruję to, co mam przed oczami, bo wciąż wyglądam czegoś niezwykłego. Nie potrzebuję fajerwerków, lecz większej uważności na dary, które już od Niego otrzymałem. Pomyśl, jaką prostą prawdę o moim życiu ignoruję, bo ciągle czekam na widowiskowe rozwiązanie moich problemów.
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.